Czasu nie cofnę, już nie wróci to, co było. Rok 2005, lato, wielka miłość. Szliśmy w naszą przyszłość z beztroską nadzieją. Jeśli to pamiętasz, twoje oczy zwilgotnieją.

Cześć, kochani, kłanie się Zenek Martyniuk z zespołu Akcent. Gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy piątkowej audycji Remiza w radiu Konin FM.

0: 3700 na rękę to ma być nowa płaca minimalna. Burze przeszły przez Polskę, najbliższe dni mają być deszczowe. Powiemy też o gratce dla miłośników kaktusów, czyli wielkiej wystawie na Śląsku.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Paulina Nawrocka, zapraszam. 4950 zł brutto ma wynieść w przyszłym roku płaca minimalna. To na rękę 3704 zł. Takie są plany rządu. Wzrośnie też płaca w budżetówce, obiecuje premier Donald Tusk.
2: Jest także decyzja o podwyższe płat w sferze budżetowej. Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%.
0: Na razie to jeszcze nie przesądzone. Rząd będzie rozmawiać o tych propozycjach z Radą Dialogu Społecznego. Kolejny dzień z ulewnym deszczem i burzami. Front przeszedł nad południem Polski, ale padało w prawie całym kraju i przynajmniej do końca tygodnia będzie padać. Ma to jednak swoje dobre strony, bo taka pogoda przysłuży się lasom, mówi Paweł Staniszewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
3: Uwilgotni się wierzchnia warstwa gleby i zagrożenie pożarowe do końca tygodnia będzie już zdecydowanie niższe.
0: Niestety w niektórych miejscach na południu kraju ulewny deszcz może prowadzić do podtopień. Jak mówią eksperci, najbliższe deszcze nie poprawią znacząco sytuacji hydrologicznej. Przez niewielkie opady wiosną w kraju cały czas panuje susza. Ruch tankowców przez cieśninę Ormus rośnie bardzo znacząco, powiedział minister energii USA Chris Wright. Zastrzegł jednak, że powrót do normy zajmie miesiące po ewentualnym porozumieniu z Iranem. Tymczasem, jak wyliczył CNN, w ostatnim czasie Donald Trump zapowiadał rychły sukces rozmów z Iranem co najmniej 37 razy. Miłośnicy kaktusów mogą się wybrać do Gliwic. Kaktusy opanowały tamtejszą palmiarnię miejską. Otwarto wystawę, na której są różne gatunki tych sukulentów, głównie z Ameryki Południowej. Niektóre mają 20 lat, są małe, duże i kwitnące, opowiada Piotr Wudecki z Polskiego Towarzystwa Miłośników Kaktusów.
4: Do najbardziej kolorowych kaktusów należą Hinopsisy. Mają wspaniałe kwiaty, duże, nawet do 20 cm średnicy. Niekiedy dwu, trzybarwne. Wiele innych gatunków też. Mamilarie. W ogóle kaktusy kwitną pięknie, każdy kaktus kwitnie.
0: Kaktusy w gliwickiej palmiarni można oglądać do niedzieli. Od piątku będzie też giełda roślin. A już jutro wieczorem rusza wielkie święto piłki nożnej. Jak mówią Amerykanie, soccera. W USA, Kanadzie i Meksyku ruszają Mistrzostwa Świata. Niektórzy pojechali na mundial po raz pierwszy w historii. Uzbekistan, Jordania, Kiraso czy Republika Zielonego Przylądka, która wczoraj dotarła do swojej bazy, mówi jej trener Bubista.
5: Pierwszym celem jest pokazanie naszego kraju światu, naszej kultury, muzyki, a także naszego futbolu. Wiemy, że jesteśmy mali, ale chcemy pokazać, że możemy rywalizować na najwyższym poziomie. Wiem, z kim się zmierzymy, potężni rywalem, z doświadczeniem w tych rozgrywkach, ale my chcemy robić wielkie rzeczy i mamy nadzieję, że uda nam się to osiągnąć.
0: Mecze będziemy oglądać od 18 do 6 rano polskiego czasu. Mecz otwarcia Meksyk-RPA jutro o 21. Polska reprezentacja, przypomnijmy, akurat w tym mundialu nie zagra.
1: A co w regionie?
6: Już w sobotę, pierwszy dzień Gosławic. Święto dawnej gminy, która od kilkudziesięciu lat jest częścią Konina.
7: 13 czerwca od godziny 15 zapraszamy do Gosławic.
6: I to wszystko będzie się działo przed zespołem szkolno-przeszkolnym, tam na parkingu.
7: Plan jest dosyć bogaty, oprócz tego, że będą atrakcje z okazji też Dnia Dziecka dla dzieci, będzie malowanie twarzy, będą dmuchańce, będzie malowanie herbu Godzięba Andrzeja Łaskarza, to jest tutaj też związane z rokiem Andrzeja Łaskarza, który mamy właśnie w mieście. Będą biegi dla dzieci, dla przedszkolaków bieg na 100 metrów, dla troszeczkę starszych na 300, na 500 metrów i cała impreza zakończy się już wieczorem od godziny 21. Jest bieg, który odbywa się już od kilku lat w Gosławicach. Jest to bieg w poszukiwaniu kwitnącej paproci, organizowany przez Klub Biegaczy Aktywni Konin.
8: Tutaj zapraszam na Żur Gosławski. Przy Stowarzyszeniu Nasze Gosławice powstaje koło gospodyń miejskich, ponieważ mamy tutaj chętne osoby do tego, żeby coś przygotować. Tutaj właśnie Żur Gosławski, tak jak mówię, no nie będę zdradzał oczywiście przepisu, zapraszam 13 czerwca, żeby jego spróbować. Oprócz tego żuru będzie chleb ze smalcem, będą ciasta, także oprócz tego, że można się miło będzie pobawić, można będzie też tutaj sobie coś przegryźć. Na scenie będą występowali tutaj lokalni artyści.
6: Zapraszamy 13 czerwca. Od której godziny?
8: Zapraszamy od godziny 15 na boisko przy szkole podstawowej numer 10.
6: Mówił Arkadiusz Wojtczak, prezes Stowarzyszenia Nasze Gosławice. I zmieniamy temat. Jak wiemy, klub sportowy Górnik Konin kilka lat temu przyjął nową strategię. Zamiast zatrudniać zawodników z obcych regionów, drużyna wchłania własnych młodych wychowanków. O tym, że ma to sens, świadczą ich sukcesy. Górnik Konin 2 awansował właśnie do klasy okręgowej. Zwycięstwo z Basztą Przedecz dało młodym piłkarzom kolejne punkty, a korzystny wynik spotkania w Malanowie sprawił, że dwie kolejki przed końcem sezonu mogą świętować awans. Ten sukces to coś więcej niż tylko wynik jednej drużyny. Awans juniorów starszych A1 do pierwszej ligi wojewódzkiej, awans rezerw do klasy okręgowej, pierwsza drużyna liderem klasyfikacji Pro Junior System i srebrna gwiazdka PZPN dla Akademii Górnika Konin. Wszystko to pokazuje, że w Górniku Konin konsekwentnie budowane jest środowisko do rozwoju młodych zawodników. Od najmłodszych grup Akademii przez drużyny młodzieżowej rezerwy aż po pierwszy zespół. Gratulujemy i czekamy cierpliwie na kolejne sukcesy. Jutro w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące rozwoju małej energetyki wodnej. Jeśli ktoś interesuje się odnawialnymi źródłami energii, planuje inwestycje w elektrownie wodne lub działa w samorządzie, śmiało może wziąć udział. Jest to spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych tematyką potencjału hydroenergetycznego. Do uczestnictwa szczególnie zachęcane są osoby planujące inwestycje w zakresie elektrowni wodnych oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów branżowych. W programie między innymi zasady funkcjonowania MEW, możliwości współpracy i wsparcia, spółdzielnie energetyczne, praktyczne wskazówki, a także spotkanie z ekspertami Wód Polskich. Szczegóły na stronach wielkopolskiego RZGW. Tymczasem przypominamy, cały czas trwają zapisy na 28. Ogólnopolski Bieg Milowego Słupa. Liczba miejsc jest ograniczona, a lista startowa z każdym dniem się zapełnia. Zostało jeszcze tylko nieco ponad setka. A to ostatnie dni, by załapać się na tańsze wpisowe. Jeśli ktoś planuje wystartować, nie powinien zostawiać tej decyzji na ostatnią chwilę. W ramach pakietu startowego każdy uczestnik otrzyma pamiątkową koszulkę, a na mecie czekać będą niezapomniane emocje i wyjątkowy medal finishera. Zgłoszenia w internecie przez serwis dostartu.pl. Organizatorem wieczornego biegu milowego słupa po ulicach Starego i Nowego Konina jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zawody odbędą się już 27 czerwca.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Przez Polskę przeszedł burzowy front i zostawił trochę chłodniejsze powietrze. Dziś od 15 do 20 stopni maksymalnie. Niebo zachmurzone częściowo, miejscami całkowicie, ale jest też szansa na przejaśnienia. Druga połowa tygodnia ma być mniej więcej taka jak dziś.
9: Konin FM.

0: FM. Reklama.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Reklama.
2: A co w regionie?
3: Mieszkańcy skarżą się, że miasto zbyt często kosi trawniki. Posłuchajmy jednego z naszych słuchaczy.
4: W ciągu dwóch tygodni jest koszone trzeci raz. Pierw maszynami takimi kosili raz, przyjechali za drugi tydzień, nawet w jednym tygodniu, chyba w poniedziałek czy coś, raz. Potem drugi raz przyszli ci sami, co są dzisiaj, podkaszali. Za tydzień przyjechali znowu maszynami takimi małymi kosić cały ten teren, tu i tak znowu przyszli dzisiaj i znowu koszą. No przecież, a tu jest sama pustynia, normalnie wysycha trawa, no przez tragedia jest. Kurzy się do domu, wszędzie słońce cały czas wali, deszczu nie ma, no tragedia jest.
3: I pan zwrócił uwagę tym panom?
4: No, cały czas oni mówią, co nas to obchodzi, urząd nam kazał i koniec. No i to takie jest załatwianie sprawy. Do urzędu się dzwoni, to oni każą do służb jakiejś tam ochrony środowiska, tamci znowu gdzieś indziej i tak odsyłanie jest od dziadka do dziadka. I nikt nie jest kompetentny, żeby wreszcie przestać tu koszyć. Niech to se rośnie na dziko, jest wszystko fajnie, to po co to kosić?
3: I proszę powiedzieć, w którym to miejscu jest?
4: To jest na Kosmonautów od strony ulicy, po prostu ta strona tu od przedszkola cała wykoszona, cała pod wieżowcem, wszystko tu przed naszymi oknami i z drugiej strony od wejścia to samo, jest wykoszone wszystko. Było drzewo się zwaliło, drzewo zabrali, nie posiali trawy, piach został. Ja nie wiem, oni piach koszą, to jest tragedia tam naprawdę.
3: Chodzi o rejony w pobliżu ulicy Poznańskiej na odcinku od skrzyżowania z Dworcową do Ronda Miast Partnerskich. O ile krótkie strzyżenie trawników przy pasach drogowych jest konieczne ze względów bezpieczeństwa, o tyle według aktualnych wskazówek ekologów i ekspertów od przyrody, ze względu na rzadkie opady deszczu oraz dla dobra całej przyrody, w tym pożytecznych owadów, na otwartych terenach przy blokach, strzyżenie zieleni powinniśmy ograniczyć zaledwie do kilku razy w ciągu roku. Taka praktyka miasta może dziwić, zwłaszcza że Konin chce uchodzić za zielony przykład w Wielkopolsce. Jednocześnie nie brakuje zwolenników częstego koszenia, którzy wśród argumentów wymieniają walkę z kleszczami i żyjącymi w wyższych zaroślach gryzoniami oraz alergię wywoływaną przez pylenie roślin. Sezon na miejskiej przystani Gosławice nad Jeziorem Pątnowskim już trwa. Przy ładnej pogodzie można nie tylko plażować, ale także pływać różnymi sprzętami wodnymi, rowerkami, kajakami czy skonstruowanym przez PKS Konin tramwajem wodnym Pociejewo.
5: To jest ta atrakcja, która ma być głównie w weekendy już teraz, żeby każdy mógł wsiąść na statek, przepłynąć się. Myślimy teraz i rozmawiałem dzisiaj nawet z kapitanem o tym, że ten godzinny rejs, który jest w planie, on powoduje, że możemy pływać tylko po Jeziorze Pątnowskim, więc myślę tutaj o jednak zmianie jeszcze regulaminu, żeby była jedna taka jednostka, która byłaby dwugodzinna. Wtedy dopłynęlibyśmy do Wąsosz, do Mikorzyna, żeby no rzeczywiście ktoś sobie zaplanował taki dłuższy rejs i wtedy przepływamy przez Most Bernardynka, przepływamy dalej, widzimy Wyspę Klarę, więc no też jakby tych trochę więcej do zobaczenia. Statek jest 12-osobowy, więc no nie jest bardzo duży, natomiast no jak ten tramwaj zawsze tak samo nie zmienialiśmy, zresztą nie ma takiej możliwości, żeby na więcej osób, ale jest to bardzo, bardzo ciekawa atrakcja.
3: Mówi dyrektor miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie Mariusz Zaborowski. Na przystani jest już dostępna restauracja, są budki ze słonymi i słodkimi przysmakami oraz dmuchańce.
5: Planujemy również imprezy i wydarzenia, które będą w okresie letnim. Na razie to jest na etapie ustalania terminu, DJ-a i również samego przebiegu imprezy, więc o tym będziemy informować na bieżąco. Natomiast no, przygotowujemy się tak, żeby każdy, kto przyjedzie na przystań, miał coś dla siebie, był zadowolony, bo to, że przepiękna plaża, że ta zieleń i ta trawa, która tu jest, z której korzystają wszyscy, to jest miejsce, które na pewno dla wielu jest bardzo atrakcyjne i wyjątkowe od innych.
3: Przypomnijmy, że kąpielisko w Gosławicach też jest już strzeżone przez ratowników, ale możliwość pływania uzależniona jest tam od warunków pogodowych i aktualnej jakości wody w Jeziorze Pątnowskim.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie. I can't hear it.

0: Wiadomości Konin FM.
1: Na północy Konina od czasu do czasu słychać głosy o tym, że mieszkańcy Kosławic, Pątnowa, Marantowa czy Łężyna czują się niewystarczająco dostrzegani przez władze. O ewentualne utworzenie rad osiedli, czego chcieliby niektórzy miejscy aktywiści, lub nawet o odłączenie Kosławic od Konina, zapytaliśmy wiceprzewodniczącego Sejmiku Wielkopolskiego Henryka Drzewieckiego.
2: Myślę, że gdyby społeczeństwo bardziej się zorganizowało, to pewnie nie byłoby wyjścia. Trzeba byłoby spełnić demokratyczne życzenia mieszkańców. Z tym, że te głosy są moim zdaniem zbyt słabe jeszcze. No są wolne wybory do Rady Miasta i tutaj odbywa się to w sposób w 100% demokratyczny. Każdy okręg jest reprezentowany przez radnych, którzy zasiadają w ławach w sali sesyjnej i każdy mieszkaniec każdej dzielnicy, z każdego okręgu może się zwrócić o pomoc do radnego.
1: A reprezentantami mieszkańców północnych obszarów w Radzie Miasta są Maria Królikowska, Jarosław Sidor, Katarzyna Wagner, Monika Kosińska, Krystyna Leśniewska i Zofia Itman. I to do nich mieszkańcy na przykład Kosławic mają prawo zgłaszać się z każdym osiedlowym problemem. Tak samo jak w sprawach wagi wojewódzkiej mogą szukać wsparcia u radnych Sejmiku Wielkopolskiego.
2: Takie odnoszę wrażenie, że Sejmik Wojewódzki jest czymś odległym dla mieszkańców. Ale ja osobiście, jako radny z tego okręgu, okręgu numer 4, staram się, żeby ten Sejmik przybliżyć. Podejmuję różne aktywności, staram się pomagać w różnych sprawach i miastu, i innym powiatom, które wchodzą w skład okręgu numer 4. To jest proces powolny, ale on się dzieje.
1: A radnymi sejmiku z naszego okręgu, oprócz wiceprzewodniczącego Henryka Drzewieckiego, są także Katarzyna Rzepecka-Andrzejak, Anna Majda, Dominik Szopa i Grzegorz Fiałkowski. Centrum Kultury i Sztuki zachęca, by zaglądać do wieży ciśnień. Zabytkowa budowla koło dworca PKP przeszła niedawno remont. Obiekt jest teraz dostosowany do osób starszych i z niepełnosprawnościami.
3: Mamy gości, cały czas się spotykamy. Tu traktujemy to po prostu jako takie miejsce na mapie miasta, które ma swój klimat, ma swój kameralny nastrój. Dobre miejsce do rozmawiania, ale też dobre miejsce do milczenia, dobre miejsce do odpoczynku, dobre miejsce do spotykania się i to czasami pomaga przede wszystkim też osobom, które gdzieś są ciągle w takich przestrzeniach tranzytu, czyli przyjeżdżają do Konina, mają do autobusu powiedzmy sobie godzinę, no to dlaczego spędzać ten czas na przykład, jeśli byłaby nieprzyjazna pogoda na dworze, jak można spędzić go po prostu w galerii.
1: Mówił kurator Galerii Sztuki Wieża Ciśnienie w Koninie Robert Brzęcki. W najbliższy piątek 12 o 18 odbędzie się tam wernisaż obrazów Natalii Wegner.
4: Dzień dobry Państwu, nazywam się Natalia Wegner i chciałabym Państwa serdecznie zaprosić na moją wystawę indywidualną pod tytułem Z linii. Wystawa odbędzie się w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, a konkretnie w Galerii Wieża Ciśnień. I przywiozę obrazy, które opowiadają o linii, linii horyzontu, linii drogi i mojej takiej wewnętrznej linii, którą gdzieś tam mam zakodowaną w sobie. Serdecznie zapraszam Państwa w piątek 12 czerwca o godzinie 18. Do zobaczenia.
1: Ta wystawa będzie czynna do 3 lipca, a w międzyczasie 19 czerwca o 20 we wnętrzu wieży zagrany zostanie koncert duetu Justyna Rekś-Raubo i Marcin Olak. W ich wykonaniu wybrzmi przepiękna muzyka na instrumentach strunowych takich jak viola da gamba oraz gitary. 18 czerwca punkt informacyjny Funduszy Europejskich z Konina zachęca do udziału w kolejnym webinarium, czyli wirtualnym spotkaniu, które tym razem ma dotyczyć tego, jak przedsiębiorczy mieszkańcy regionu mogą zdobyć środki na obronność.
5: Czyli na temat taki obecnie aktualny. Zapraszamy tutaj jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, instytucje edukacji czy organizacje pozarządowe. Na tym webinarium będziemy zajmowali się tematyką związaną z bezpieczeństwem i z odpornością regionu. Omówione tutaj zostaną m.in. możliwości dofinansowania do infrastruktury krytycznej, do bezpieczeństwa ludzi, ochrony zdrowia, edukacji czy rozwiązań transportowych, które wspierają tą obronę cywilną, a także sprawnie działające służby publiczne. W trakcie tego webinarium będą też dostępni dla Państwa przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, a więc instytucji zarządzającej tym projektem, więc będzie można też bezpośrednio zadać pytania do projektu, który nabór będzie miał między czerwcem a sierpniem tego roku.
1: zapowiada Justyna Tomczak z PIFE. Szczegółowych informacji szukajmy w internecie na profilach społecznościowych Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Koninie lub bezpośrednio kontaktując się z tym miejscem zlokalizowanym przy ulicy Zakładowej, w tym samym budynku, w którym znajduje się Powiatowy Urząd Pracy. Gminy w powiecie konińskim pięknieją. Niedawno zakończono kolejne prace w parku w Kazimierzu Biskupim.
6: W naszym zamierzeniu ma służyć wszystkim mieszkańcom, wszystkim pokoleniom, od najmłodszego do najstarszego. Mam nadzieję, że wszyscy nasi mieszkańcy i goście, którzy będą przybywali tutaj do Kazimierza Biskupiego, będą się czuli w nim wspaniale, komfortowo, będzie można odpocząć, zintegrować się, jak również w sposób aktywny spędzić ten wolny czas. Mam nadzieję, że to moje marzenie się ziści, że miejsce to będzie takim sercem naszej gminy, gdzie wszyscy mieszkańcy będą chętnie korzystali z tego miejsca, jeszcze częściej będą do niego wracali, aby ze wszystkich tych uroków tego miejsca korzystać.
1: Mówi Janusz Stefański, przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Biskupi. W parku niedaleko rynku i klasztoru jest plac zabaw, siłownia zewnętrzna, boiska do koszykówki i mnóstwo zieleni oraz mostków na wodzie. Do tej pory na zagospodarowanie tego miejsca wydano 3,5 miliona złotych. W planach są kolejne atrakcje. Tymczasem znaczenie dla mieszkańców mają też mniejsze inwestycje, a te, jak w gminie Rychwał, dzieją się za sprawą środków z Urzędu Marszałkowskiego.
7: W tym roku w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucharach Kościelnych będziemy remontować główną salę. To jest wyjątkowo oddana jednostka i z ogromną tradycją. Oni robią wiele rzeczy sami, natomiast w ramach tego projektu duża sala zostanie zmodernizowana, a więc zostaną zerwane podłogi, zostanie zalana posadzka, zostanie położone, będą płytki, odnowione ściany, oczywiście naprawiony sufit.
1: Zapowiada burmistrz gminy i miasta Rychwał Stefan Dziamara.
0: Konin FM.
8: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: TuneIn FM. Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: za. Także wierzę w to, że Kazimierz odzyska tą sprawiedliwość historyczną, bo nadal podtrzymuję, że Kazimierz Biskupi był miastem i powinien być miastem.
1: Tymczasem na terenie gminy trwają intensywne prace dotyczące stworzenia kompleksu wypoczynkowego w Kozarzewku na terenie dawnej odkrywki kopalni węgla brunatnego Konin.
0: Prace na zbiorniku w Kozarzewku trwają, wykonywany jest zakres robót drogowych. Przygotowuje już się wykonawca kolejny, bo to zostało rozbite na dwie części, na część tak zwaną drogową i część konstrukcyjną. Do wykonywania tutaj obiektów budowlanych, jak i palowania pomostów. Dzieje się bardzo dużo, sprzętu jest mnóstwo. Cały obiekt jest praktycznie, można powiedzieć, zajęty pod wykonywanie robót. Prace idą zgodnie z planem, zgodnie z harmonogramem. Wierzę, że już w przyszłym roku nasi mieszkańcy latem będą mogli się z niego cieszyć.
1: A póki co warto odwiedzić park naprzeciwko klasztoru w Kazimierzu Biskupim, zachęca wójt Grzegorz Maciejewski. Pojawiły się tam niedawno nowe atrakcje. Do 17 milionów złotych zwiększono w tym roku w skali całego województwa budżet konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś. Z tych środków zaczynają już korzystać mniejsze i większe miejscowości w naszej okolicy.
2: 400 wniosków wpłynęło, 208 uzyskuje wsparcie. Z terenu powiatu konińskiego 13 projektów uzyskało wsparcie na kwotę 1 162 tysiące złotych. Większość gmin z powiatu konińskiego takie wsparcie uzyskało na jeden lub dwa projekty różnego rodzaju, bo to są często modernizacje świetlic wiejskich, budowa placów zabaw czy innych terenów rekreacyjno-sportowych. Ta inicjatywa zależy już od samych mieszkańców, którzy tworzą grupy odnowy miejscowości, przygotowują strategie, w których zapisują, na co chcą te pieniądze przeznaczyć. I to ta oddolna inicjatywa jest właśnie tą ideą Wielkopolskiej Odnowy Wsi, którą od kilkunastu lat promujemy.
1: Tłumaczy wicemarszałek Wielkopolski Krzysztof Grabowski. Co więc już wkrótce zmieni się w naszych wsiach?
2: Będzie doposażony na przykład plac Sołecki w Lubieczu w gminie Golina, modernizacja świetlicy wiejskiej w Królikowie w gminie Grodziec, rozbudowa placu rekreacyjnego i sportowego w miejscowości Posada, to gmina Kazimierz Biskupi, zagospodarowanie terenu wokół boiska wielofunkcyjnego w Sokółkach, również gmina Kazimierz Biskupi, remont świetlicy wiejskiej w Kucharach Kościelnych w gminie Rychwał, remont kuchni i pomieszczeń socjalnych w budynku świetlicy wiejskiej w Grabienicach w gminie Żgów, docieplenie i modernizacja domu kultury w Kowalewku, również gmina Żgów.
1: I długo by jeszcze wymieniać. Ideą tego konkursu jest przyznawanie środków na zadania, które wskazują sami mieszkańcy sołectw, a których to potrzeb często nie da się dostrzec z perspektywy urzędu w Poznaniu.
3: Konin FM.
4: Konin FM.
3: Naturalnie, że lokalnie.

0: Kolejna eskalacja konfliktu i wymiana ognia na Bliskim Wschodzie. KO i PSL wystawiły wspólną kandydatkę w krakowskich wyborach i słynny dar młodzieży z przymusowym postojem podczas rejsu.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Paulina Nawrocka, zapraszam. Na Bliskim Wschodzie znowu doszło do eskalacji. Amerykańskie siły przeprowadziły serię ataków na irańskie instalacje wojskowe w pobliżu cieśniny Ormus. W odpowiedzi na zastrzelenie śmigłowca Apache Iran nie pozostał dłużny. Wystrzelił rakiety i drony w kierunku amerykańskich baz w Bahrajnie, Kuwecie i Jordanii. Jordańska armia informuje o zastrzeleniu 5 irańskich pocisków. Przedstawiciel władz USA powiedział stacji CNN, że ataki mają być ostrzeżeniem dla Teheranu. Senator Monika Piątkowska została wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Krakowa. Ogłosili to Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Jest kandydatką wyśmienitą.
3: Monika, no wow, widać, że masz tą determinację i ten wybór i twój plan dla Krakowa, poważnego, odważnego, znamy od lat.
0: Wybory w Krakowie odbędą się prawdopodobnie we wrześniu, po tym jak niedawno mieszkańcy odwołali w referendum dotychczasowego prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Komisja Europejska przedstawiła 21 pakiet sankcji przeciwko Rosji. Restrykcjami objęte ma zostać kolejne 30 statków floty cieni, która nielegalnie transportuje różnego rodzaju towary. Pakiet sankcji ma dotyczyć także rosyjskich żołnierzy, mówi przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
4: Proponujemy wprowadzenie zakazu wjazdu do Unii Europejskiej dla wszystkich osób, które służyły w rosyjskich siłach zbrojnych od początku wojny.
0: Inna z propozycji zakłada zamrożenie mechanizmu dostosowującego limit cen rosyjskiej ropy, aby zapobiec jego wzrostowi. Rośnie liczba zatruć dopalaczami i innymi substancjami odurzającymi, alarmuje Sanepid. Najnowsze dane pokazują, że problem jest coraz większy, a najwięcej przypadków odnotowano w Małopolsce, na Śląsku i w Wielkopolsce. Tylko w ubiegłym roku łącznie raportów o zatruciach było ponad 4 tysiące, czyli statystycznie 10 dziennie. Najczęściej to efekt przyjmowania substancji psychoaktywnych i leków, mówi Marek Waszczewski, rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
5: Wzrosła liczba zatruć i podejrzeń zatruć środkami zastępczymi i nowymi substancjami psychoaktywnymi, jeżeli porównamy to z rokiem 2024. Natomiast jest to wciąż niewielki odsetek w porównaniu z liczbami notowanymi w latach 2015-19, kiedy raportowana liczba zatruć to było kilka tysięcy rocznie.
0: Rzeczniczka Praw Dziecka tymczasem apeluje do Ministerstwa Edukacji o prowadzenie dodatkowych zajęć w szkołach, które będą uświadamiały o możliwych zatruciach substancjami psychoaktywnymi. Żaglowiec Dar Młodzieży cumuje w Nassau na Bahamach. Statek miał awarię systemu klimatyzacji, przez którą konieczny był kilkugodzinny postój w Martynice. Dar Młodzieży 16 kwietnia wyruszył w rejs do Stanów Zjednoczonych, gdzie weźmie udział w uroczystościach związanych z 250. rocznicą podpisania Deklaracji Niepodległości USA.
1: Konin FM. Pogoda.
6: Teraz mamy 14 stopni w Wielkopolsce. Wiatr bardzo słaby, od 1 do 6 km na godzinę. 1018 hektopaskali to ciśnienie dość wysokie i takie, no, przyjemne dla wielu osób. W ciągu dnia w Koninie maksymalnie spodziewajmy się dzisiaj 18 stopni. Będzie cały dzień pochmurno i wieczorem minimalnie coś tam pokropi. Jutro będzie jeszcze chłodniej, bo jutro tylko do 16 stopni i od rana deszczowo.
7: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
8: Dzień dobry w środę. Odliczamy czas do weekendu. Po 7 opowiem, gdzie blisko Konina już za kilka dni będzie można podziwiać wyścigi modeli pływających po wodzie. W tej godzinie poranka także o korzyściach płynących z ptaków, które są lepsze niż niejeden preparat na owady.
1: Konin FM.

0: silników i wielkie prędkości. To wszystko już w najbliższy weekend na Kleczewskiej Malcie, czyli na pokopalnianym zbiorniku wodnym w mieście, do którego można dojechać uliczką za biurowcem KWP Konin. Kolejny już raz odbędą się tam międzynarodowe zawody ślizgów sterowanych radiem. To nie będą zwykłe wyścigi. Zobaczymy bowiem w akcji najszybsze modele świata. Zapowiada się zacięta rywalizacja. W piątek i sobotę eliminacje, a w niedzielę wielkie finały i walka o podium. Wstęp jest wolny. Zachęcamy, by wybrać się wtedy nad jeziorko w rejon ulicy Górniczej w Kleczewie.
1: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
7: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
8: Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia? Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej. Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę. Bo każda złotówka zostaje tutaj, gdzie naprawdę ma znaczenie. Radio Konin FM. Twoje lokalne radio.

0: Notatka z kalendarza.
1: 10 dzień czerwca, zatem imieniny obchodzą Małgorzata i Bogumił. Wszystkiego dobrego. W kalendarzu dzisiaj Międzynarodowy Dzień Elektryka, Międzynarodowy Dzień Dialogu Między Cywilizacjami i Światowy Dzień Jazdy Nago na Rowerze. Tego ostatniego nie polecam, bo chyba można wyłapać za coś takiego mandat, za tak zwane nieobyczajne zachowanie. A co wydarzyło się 10 czerwca w historii Polski, świata i okolic świata?
0: Kartka z kalendarza.
1: W 1856 roku lokalna gazeta poinformowała o odkryciu w Mikorzynie niedaleko Konina pierwszego z tak zwanych kamieni mikorzyńskich z domniemanymi wyobrażeniami słowiańskich bóstw i napisami runicznymi. Później, w latach 70. XIX wieku, całą sprawę uznano za naukowe oszustwo. Czyli nawet archeologia potrafi czasem wpaść w rejony bardzo kreatywnej fantazji. W 1692 roku, oj, coś niezbyt chronologicznie lecimy, no ale dobra, w 1692 roku w Salem, w stanie Massachusetts w Stanach Zjednoczonych, powieszono pierwszą z 18 skazanych na śmierć czarownic. No cóż, Ameryka. 1991 rok, Polska. Premiera samochodu Polonez Scaro. Dla wielu kierowców był to znak, że polska motoryzacja nadal próbuje wyglądać nowocześniej, nawet jeśli rzeczywistość nie zawsze nadążała za ambicją. W 1993 roku założono Wyższe Seminarium Duchowne w Kaliszu.
2: Konin FM.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Mateusz Stanicki, zapraszam. Rozpoczynają się intensywne tygodnie dla naszych siatkarzy. Rusza mecz Polaków w Lidze Narodów z Kubą. Potem czekają ich mecze ze Słowenią, Japonią i Ukrainą. W sumie biało-czerwonych czeka w tym sezonie nawet 30 spotkań, pod warunkiem, że będą walczyć o medale. Najważniejszą imprezą będą oczywiście wrześniowe Mistrzostwa Europy, w których będą bronić tytułu. Tam pojedziemy w najsilniejszym składzie, bo na Ligę Narodów do Chin pojechało tylko 3 zawodników, którzy grali na zeszłorocznych Mistrzostwach Świata. To rozgrywający Jan Firlej, środkowy Szymon Jakubiszak i libero Maksymilian Granieczny. Piłkarki reprezentacji Polski przegrały w Almelo z Holandią 1-3 w swoim 6. i ostatnim meczu Dywizji A rozgrywek Ligi Narodów, które były jednocześnie eliminacjami Mistrzostw Świata 2027. Biało-czerwone zanotowały w grupie 2 remisy oraz 5 porażek i spadły do Dywizji B. Bezpośredni awans na przyszłoroczny Mundial w Brazylii wywalczyły drużyny, które zajęły pierwsze miejsca w swoich grupach w Dywizji A. Poza Francją to Niemcy, Dania i Hiszpania. Pozostałe zespoły, w tym Polska, wystąpią jesienią w dwustopniowych barażach. Natomiast jutro startują piłkarskie Mistrzostwa Świata Mężczyzn. Po raz pierwszy w historii w Mundialu zagra aż 48 drużyn. Ta zmiana jest prawdopodobnie próbą ocieplenia wizerunku przewodniczącego FIFA Gianniego Infantino, mówi profesor Wojciech Woźniak z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.
3: Infantino cały czas rezonuje głupa, udając, że wszystko co robi jest dla dobra sportu, dla dobra tej pięknej gry, dla dobra wreszcie różnych wykluczonych pod wszystkimi szerokościami geograficznymi, którzy dzięki piłce mogą uzyskać chwilę oddechu, mogą poprawić swój byt, mogą wreszcie cieszyć się z sukcesów swoich reprezentacji.
2: A to nie jest mundial wszystkich, grzmi były napastnik reprezentacji Anglii, Ian Wright, po tym jak nie wpuszczono do USA sędziego z Somalii.
4: Co kilka godzin słyszymy o niewpuszczanych zawodnikach, kibicach, urzędnikach, dziennikarzach, a teraz nawet o sędziach. To w ogóle nie jest śmieszne. Drogie bilety, najdroższe w historii. Tak samo drogie zakwaterowanie, transport, rekordowy. Czy tak naprawdę zachowują się gospodarze najważniejszego turnieju na świecie? Współczuję amerykańskim kibicom, którzy muszą się tego bardzo wstydzić.
2: Otwarcie mundialu jutro, na początek Meksyk zmierzy się z RPA.
5: Konin FM.
1: Konin FM.
5: Naturalnie, że lokalnie.

0: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego apeluje do mieszkańców regionu o ratowanie jeżyków. To niezwykle pożyteczne ptaki, które większość życia spędzają w powietrzu i co roku wracają do naszych miast po długiej podróży z Afryki. Niestety jest ich coraz mniej. Jeżyki to ptaki miejskie, które w naturze niemal całkowicie uzależniły się od budynków. W okresie od sierpnia, do sierpnia, zajmują szczeliny w wielkiej płycie, przestrzenie pod dachami i rynnami oraz stropodachy. W Koninie można też spotkać specjalne słupy z budkami lęgowymi dla tych ptaków. Jeden dorosły jeżyk potrafi zjeść nawet kilkadziesiąt tysięcy komarów, myszek i muchówek dziennie. Są skuteczniejsze od oprysków i przede wszystkim darmowe. Warto zrobić dla nich gniazdo na działce. W internecie można znaleźć wiele opisów, jakie wymiary powinna mieć taka budka, a ja dodam od siebie, że komary są także w bardzo hurtowych ilościach pochłaniane przez niezbyt może urodziwie wyglądające, ale bardzo inteligentne nietoperze. Także nietoperzy też, proszę Państwa, nie tępimy, bo są pożyteczne i wcale nie wkręcają się we włosy, jak to niektórzy uważają, nie.
1: Konin FM. Konin FM.

0: ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
4: Reklama.
5: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: od 8 do 12 bez prądu Tarnowa. Od 9 do 14 energii możemy nie być w Borysławicach Kościelnych i tak w komunikacie to miejsce pojawia się kilka razy, ale chodzi po prostu o jedno wyłączenie, a nie o potrójną karę. Od 10.30 do 13 wyłączenia zaplanowano w Słupcy na ulicach Armii Krajowej i Powstańców Wielkopolskich.
1: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie. Na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
3: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
4: W niedziele handlowe również.
5: Jazda! Jazda! Lewo! Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe. Kursy na wózki widłowe HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
6: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w Centrum Meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych dostępnych od ręki prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii wykańczanie mieszkania może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Burzowy front nad Polską, kolejne ostrzeżenia dla południa kraju. Sejm będzie dziś decydował o losach szefa MSWiA i symboliczne zakończenie budowy po 144 latach. Papież poświęci dziś najwyższą wieżę Sagrady Familii.
10: Wiadomości Konin FM.
9: Paulina Nawrocka, zapraszam. Sezon na burze z ulewami coraz bardziej się rozkręca. Wczoraj szczególnie silne burze przeszły przez Małopolskę. Do późnych godzin wieczornych trwało usuwanie skutków burz w Oświęcimiu i okolicach. Dziś kolejne alerty i ostrzeżenia dla południowej i południowo-wschodniej Polski. Od Bielska-Białej po Bieszczady i w kierunku Lublina i dalej w stronę Krakowa.
11: Miejscami, zwłaszcza w Małopolsce, zjawiska te mogą być bardzo gwałtowne. Lokalnie możliwe także opady gradu, a porywy wiatru podczas burz od 70 do 80 km na godzinę.
9: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Upały mają wrócić w połowie przyszłego tygodnia. Sejm zajmie się dziś wnioskiem PiS-u o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Prawo i Sprawiedliwość chce odwołania szefa MSWiA z dwóch powodów, o których więcej Wawrzyniec Zakrzewski.
12: Pierwszy to głośna sprawa fałszywych alarmów i związanych z nimi wejściami służb do mieszkań, domów i biur. Redaktora naczelnego bliskiej PiS-owi TV Republika, posłów tej partii, samego prezesa Jarosława Kaczyńskiego i wreszcie matki prezydenta Karola Nawrockiego.
13: Pan Kierwiński musi natychmiast odejść ze stanowiska, bo albo kompletnie nie panuje nad służbami, kompletnie nie panuje nad tym, co się dzieje w Polsce, tak samo pan premier Donald Tusk, i rzeczywiście nie nadają się do tego, żeby sprawować te bardzo odpowiedzialne funkcje w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego, albo sami stoją za prowokacjami.
12: Mówił kandydat PiS-u na premiera Przemysław Czarnek, gdy wniosek w sprawie Marcina Kierwińskiego był składany, w którym mowa jest także o drugim powodzie do dymisji, wydaniu rozporządzenia o transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawieranych za granicą, co zdaniem opozycji jest niezgodne z konstytucją i nie ma podstawy prawnej.
9: Fałszywy kominiarz z Wielkopolski stanie przed sądem. Jest akt oskarżenia. 35-letni mieszkaniec Jarocina wykonał blisko 100 odbiorów kominiarskich, nie mając do tego uprawnień. Jak mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej, źle przeprowadzone przeglądy kominów lub ich brak mogą być bardzo niebezpieczne.
14: W konsekwencji dochodzi właśnie do pożarów, do zatrucia się tlenkiem węgla. Warto dodać, że większość ludzi ginie w pożarach nie dlatego, że pożar bardzo bezpośrednio strawił te osoby. Ludzie giną najpierw w wyniku zatrucia się dymami czy czadem.
9: Fałszywemu kominiarzowi grozi do 8 lat więzienia. Chińscy producenci samochodów zaostrzają walkę o polskiego klienta. Jak informuje Puls Biznesu, średnio ich auta są już o 25 tysięcy złotych tańsze od porównywalnych modeli zachodnich i azjatyckich marek. W pierwszych 5 miesiącach roku chińskie samochody odpowiadały za blisko 13% rejestracji nowych aut w Polsce. Eksperci oceniają, że ich udział w rynku może w przyszłości wzrosnąć nawet do 20%. Oczy świata zwrócone na Sagradę Familia. W setną rocznicę śmierci jej architekta Antonio Gaudiego papież Leon XIV odwiedzi barceloński kościół i poświęci dziś 172-metrową najwyższą wieżę kościelną świata. Będzie to symboliczne zakończenie budowy bazyliki po 144 latach. Leon XIV odprawi też mszę dla 8 tysięcy osób.
10: Konin FM. Pogoda.
15: Teraz mamy 15 stopni w Wielkopolsce, od 2 do 8 km na godzinę to podmuchy wiatru. Ciśnienie nadal bez zmian, 1018 hektopaskali. W ciągu dnia, dzisiaj w Koninie, spodziewajmy się 18 kreszek. Będzie cały czas pochmurno, a pod wieczór może coś pokropić. Jutro deszczowo będzie od rana. Jutro będzie jeszcze chłodniej, bo tylko 16 stopni.
16: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
17: Witam w środę po 8. Za chwilę o tym, jak górnik Konin cierpliwie wychowuje sobie nowe piłkarskie gwiazdy. Następnie zaproszenie do domu Zemełki na wykład o Janie Zemełce, żeby było ciekawiej w imieniny Jana. W tej godzinie także o biegu milowego słupa, to już pod koniec miesiąca, a przed 9 jeszcze o dużej konferencji w Starym Mieście, która dotyczyć będzie rozwoju naszego regionu.

0: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
1: Jak wiemy, klub sportowy Górnik Konin kilka lat temu przyjął nową strategię. Zamiast zatrudniać zawodników z obcych regionów, drużyna wchłania własnych młodych wychowanków. O tym, że taka strategia ma sens, świadczą ich sukcesy. Górnik Konin 2 awansował właśnie do klasy okręgowej. Zwycięstwo z Basztą Przedecz dało młodym piłkarzom kolejne punkty, a korzystny wynik spotkania w Malanowie sprawił, że na dwie kolejki przed końcem sezonu mogą świętować awans. Ten sukces to coś więcej niż tylko wynik jednej drużyny. Wszystko to pokazuje, że w Górniku Konin konsekwentnie budowane jest środowisko do rozwoju młodych zawodników. Od najmłodszych grup akademii, przez drużyny młodzieżowe i rezerwy, aż po pierwszy zespół. Gratulujemy za tym i czekamy cierpliwie na kolejne sukcesy.
2: Konin FM.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: A cappuccino też za siódemkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: T-House Stalcon w Koninie wykonuje profesjonalne usługi spawalniczo-monterskie. Na miejscu przy ulicy Wojska Polskiego 17 lub z dojazdem do klienta. Solidność, doświadczenie i dokładne wykonanie. Telefon 731 555 684. T-House Stalcon w Koninie prowadzi także sklep z akcesoriami spawalniczymi, wypożyczalnią sprzętu, artykułami BHP, odzieżą ochronną i roboczą. Sklep przy ulicy Jana Pawła II 86 w Koninie.
5: Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy Twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
6: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w centrum meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych dostępne od ręki prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się!
7: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej. Yeah.

0: Zachęcamy, by wybrać się do domu Zemełki i posłuchać o człowieku, który sfinansował budowę najstarszej kamienicy na konińskim rynku. Jak to się stało, że doktor medycyny i filozofii Jan Zemełka zostawił budynek w centrum renesansowego miasta, przekazując go jeszcze przed śmiercią na cele publiczne? W tych rozważaniach sięgniemy do koneksji rodzinnych Zemeliusa, do niezwykłego zmysłu pomnażania majątku, jak również do unikatowej myśli filantropa, który postanowił go jeszcze pomnożyć nawet po swojej śmierci. O tym wszystkim ze wsparciem multimediów opowie młody naukowiec i badacz dziejów Jakub Łojko, który realizuje projekt stypendialny Dr Jan Zemełka z Konina – Życie w źródłach. Na wykład zapraszamy 24 czerwca w imieniny Jana o 17 do domu Zemełki. Wstęp wolny.
1: Konin FM.

0: Radio Lokalnie.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Wiadomości sportowe przed mikrofonem Mateusz Stanicki. Zapraszam. Jedni przyjadą go wygrać, inni w nim zagrać. Jutro rozpoczyna się mundial w USA, Meksyku i Kanadzie. Wśród faworytów tradycyjnie wymienia się broniącą tytułu Argentynę, ale także Hiszpanię, Francję, Anglię, Niemców czy Brazylię. Czarnym koniem ma być Norwegia. Do tego mamy całkiem spore grono drużyn egzotycznych. To czterej debiutanci: Jordania, Curaçao, Republika Zielonego Przylądka i Uzbekistan. Najniżej spośród wszystkich uczestników w rankingu FIFA jest Nowa Zelandia na 85. miejscu. Dwie pozycje wyżej jest Haiti. Nie skreślajcie nas, mówi bramkarz Johnny Plaside.
3: Świetnie, że są tu nasi kibice, którzy będą nas wspierać. Chcemy zrobić wszystko, by nasz kraj był z nas dumny. Mamy jeszcze tydzień na przygotowania, a potem będziemy chcieli pokazać się z jak najlepszej strony.
2: Haiti na mundialu zagra ze Szkocją, Brazylią i Marokiem. Z powodu deszczu nie udało się wczoraj dokończyć meczów w pierwszej rundzie turnieju tenisowego w Schertogenbosch. A szkoda, bo Hubert Hurkacz wygrał pierwszego seta z Węgrem Martonem Fuksowiczem 6-3. Ten mecz i spotkanie Kamila Majszaka z Finem Otto Virtanenem przełożono na dziś. Teraz koszykówka i AMW Arka Gdynia, która wygrała 89-84. Pierwszy mecz o trzecie miejsce Orlen Basket Ligi z Dzikami Warszawa. Rewanżowe spotkanie zaplanowano na piątek, natomiast dzisiaj kolejny mecz o pierwsze miejsce, w którym zmierzył się Legia Warszawa z Zastalem Zielona Góra. Pierwsze wygrał Zastal. STS Sanok, który w trakcie minionego sezonu wycofał się z hokejowej Ekstraligi, pozyskał sponsora strategicznego i wystartuje w przyszłym sezonie w tych rozgrywkach. Zapewnił burmistrz miasta Tomasz Matuszewski. W zeszłym roku ekipa wycofała się z rozgrywek Ekstraligi po 34 meczach, mając zerowy dorobek punktowy. Kolarze ekipy Wisma Lisse Bike wygrali jazdę drużynową na czas. Trzeci etap Tour Auvergne Rhône-Alpes, czyli do niedawna kryterium du Dauphine. Żółtą koszulkę lidera zachował Francuz Alex Baudin. Dla większości kolarzy ośmioetapowy wyścig jest próbą generalną przed Tour de France, który w tym roku ruszy z Barcelony 4 lipca.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
0: Naturalnie.

Cały czas trwają zapisy na 28. ogólnopolski bieg milowego słupa. Liczba miejsc jest ograniczona, a lista startowa z każdym dniem się zapełnia. Została jeszcze tylko nieco ponad setka, a to ostatnia

0: odbić już dziś salon Styl Optika przy Chopina 21H. Okulary są wyrobem medycznym. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Co masz?
1: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chips Lays. Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
6: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
0: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej. Reklama. Konin FM.
7: Konin FM.

0: Stare Miasto będzie gospodarzem konferencji pod hasłem Inwestycje i turystyka w działalności jednostek samorządu terytorialnego organizowanej przez Stowarzyszenie A2 Wielkopolska. Wydarzenie odbędzie się 24 czerwca i zgromadzi przedstawicieli samorządów, organizacji samorządowych, lokalnych grup działania oraz przedsiębiorców z Wielkopolski. Konferencja będzie przestrzenią do wymiany doświadczeń, zdobywania specjalistycznej wiedzy oraz dyskusji na temat najważniejszych wyzwań i kierunków rozwoju regionu. W programie znajdą się zagadnienia dotyczące odnawialnych źródeł energii, edukacji w obliczu zmian gospodarczych zachodzących w Wielkopolsce Wschodniej, współpracy inwestorów z samorządami oraz zrównoważonego rozwoju turystyki. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak, a konferencja odbędzie się 24 o 10 w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto.
1: Konin FM.

0: płaca minimalna wzrośnie, taki jest rządowy projekt. Ceny paliw znów się wahają po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Zajrzymy też do warszawskiego zoo, gdzie pingwiny dostały nowy dom.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Paulina Nawrocka, zapraszam. Rząd proponuje, by od przyszłego roku płaca minimalna wzrosła do 4950 zł brutto. Jednocześnie pracownicy budżetówki mają dostać podwyżki. O szczegółach Szymon Kępka.
2: Rada Ministrów przyjęła rekomendacje, z którymi przedstawiciele rządu rozpoczną rozmowę w Radzie Dialogu Społecznego. Premier Donald Tusk.
3: Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%.
2: Przyjęta przez rząd propozycja zakłada również wzrost płacy minimalnej do 4950 zł brutto. Premier odniósł się do sytuacji nauczycieli.
3: Nie ma znaczenia w jakich obszarach. Płaca minimalna to jest płaca minimalna, ale oprócz tego jest także decyzja o podwyższe płac w sferze budżetowej. Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%.
2: Minimalne wynagrodzenie wzrośnie w przyszłym roku o 144 zł brutto. Oznacza to, że pracownik otrzymujący najniższą krajową dostanie na rękę około 3704 zł.
0: Ceny ropy naftowej na rynkach paliw wahają się po najnowszej rundzie ciosów między USA a Iranem. Iran wystrzelił co najmniej 4 pociski balistyczne oraz kilka dronów w kierunku baz wojskowych USA w Bahrajnie, Kuwejcie i Jordanii. Wcześniej Stany Zjednoczone zaatakowały, jak twierdzą w samoobronie, irańską obronę powietrzną, naziemne stacje kontroli oraz stacje radarów obserwacyjnych w pobliżu cieśniny Ormus. To w odpowiedzi na strącenie amerykańskiego śmigłowca Apache. Na stacjach w Polsce dzisiaj litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,96, benzyny 98, 6,61, a oleju napędowego 6,46 zł. Senator Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej jest wspólną kandydatką KO i PSL-u w wyborach na prezydenta Krakowa. Jej kandydaturę w Warszawie na specjalnej konferencji zaprezentowali premier Donald Tusk i wicepremier, szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Ona sama tak tłumaczyła, dlaczego chce być prezydentem.
4: Dlatego, żeby przynieść spokój, stabilizację, merytorykę, profesjonalne zarządzanie miastem.
0: Piątkowska podkreślała, że całe dorosłe życie spędziła w Krakowie, ale już jest krytykowana za to, że start w wyborach ogłosiła w Warszawie. Centralne Biuro Śledcze Policji zlikwidowało na Mazowszu laboratorium produkujące syntetyczne narkotyki. W powiecie makowskim funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 25 kg alfa PVP o czarnorynkowej wartości około 0,5 miliona złotych. Na gorącym uczynku zatrzymano 2 19-letnich obywateli Ukrainy. Usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i produkcji znacznych ilości narkotyków. Grozi im do 20 lat więzienia. Pingwiny przylądkowe z warszawskiego zoo doczekały się nowego domu. Od kilku dni zamieszkują nowy wybieg z przestronnym basenem, w którym odwiedzający mogą podziwiać ich pływackie akrobacje, mówi dyrektor warszawskiego ogrodu zoologicznego Andrzej Kruszewicz.
5: On dopiero pod wodą pokazuje, jaki jest szybki, jaki jest sprawny, jaki jest obłędny. Chodząc na lądzie, no jest jednak trochę niezdarny, co tu dużo mówić.
0: To nie koniec prac w ogrodzie zoologicznym. Wkrótce remontowana będzie również małpiarnia i wybieg dla niedźwiedzi polarnych. Nowego domu doczekają się również flamingi.
1: Konin FM. Pogoda.
6: Teraz mamy około 15-16 stopni w Wielkopolsce. Wiatr słaby od 3 do 10 km na godzinę. Cały czas bez zmian. Ciśnienie 1018 hektopaskali. W ciągu dnia dzisiaj w Koninie 2 stopnie więcej niż teraz, czyli jakieś 18 kresek. Minimalnie coś pokropi, ale dopiero pod wieczór. Natomiast cały dzień będą chmury. Jutro deszczowo będzie już od rana. Jutro tylko 16 stopni w naszym mieście. I taka pogoda deszczowa i w granicach właśnie 20, maksymalnie 21 może stopni będzie utrzymywać się nawet przez weekend. Trochę szkoda, bo taki mamy weekend dość ważny, dużo imprez w regionie, przede wszystkim nasz Koniński Festiwal, a tu taki niestety chłodny, chłodniejszy, deszczowy czas nastał. No cóż, trzeba będzie jakoś przetrwać.
7: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
8: Witam w środę, po 9:00 o Wielkim Dniu Zdrowia, który równiutko za tydzień odbędzie się w Dąbiu. Potem o rajdzie z Gosławic do Ślesina śladami powstańców. Rowerzyści wciąż mogą się zapisywać. Następnie zaproszę seniorów do Konińskiego Oskardu na film o ojcowiźnie, a na koniec o dwóch dniach teatralnych warsztatów w Kole.

0: profilaktyki nigdy za wiele. Już za tydzień Dąbska Kraina Aktywności i Zdrowia. W mieście odbędzie się wyjątkowe wydarzenie promujące zdrowy styl życia. Już 17 czerwca o 9 spotkamy się w Szkole Podstawowej w Dąbiu, gdzie na wszystkich czekać będą aktywności sportowe, atrakcje dla dzieci, bezpłatne badania profilaktyczne oraz wiele innych ciekawych wydarzeń. Będzie marsz z kijkami oraz biegi na dystansach od 2,5 do 4,5 km. Będą też ćwiczenia na świeżym powietrzu z trenerem. Przyjadą mammobus i cytobus. Będzie można wykonać analizę składu ciała, zmierzyć cukier i ciśnienie, a nawet cholesterol. Do tego stoiska sanepidu, modele grzybów, by nie zbierać tych trujących, pokazy pierwszej pomocy, piana party, dmuchańce, śpiewy i tańce oraz przysmaki od kół gospodyń wiejskich. Na niektóre punkty programu trzeba się wcześniej zapisać, a szczegóły w internecie na profilach społecznościowych gminy Dąbie.
1: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
5: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej. Już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
6: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.

0: tym miesiącu wyruszy 12 rajd rowerowy szlakiem powstańców 1863 roku. Trasa ma liczyć w sumie aż 27 km, czyli ponad 13 w jedną stronę. Po drodze zahaczymy o Pątnów, Ślesin, Żółwieniec oraz Wąsosze. Rajd ruszy 20 czerwca rano z przedszkoły w Gosławicach, a w jego trakcie zaplanowano m.in. prelekcje, degustacje lodów, wspomnienia archeologa i historyka, grochówkę, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i oczywiście złożenie kwiatów w miejscach pamięci. Zapisy w sekretariacie szkoły na Konińskich Gosławicach.
1: Konin FM.

0: sportowe Konin FM.
1: Mateusz Stanicki, witam. Jutro ruszają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Hiszpania, Francja, Argentyna, Anglia to faworyci turnieju. Ale piękną historię spróbują też napisać debiutanci: Uzbekistan, Jordania, Curaçao czy Republika Zielonego Przylądka, która dotarła wczoraj do swojej bazy, mówi trener tego zespołu Bubista.
2: Pierwszym celem jest pokazanie naszego kraju światu, naszej kultury, muzyki, a także naszego futbolu. Wiemy, że jesteśmy mali, ale chcemy pokazać, że możemy rywalizować na najwyższym poziomie. Wiem, z kim się zmierzymy, potężni rywalem, z doświadczeniem w tych rozgrywkach, ale my chcemy robić wielkie rzeczy i mamy nadzieję, że uda nam się to osiągnąć.
1: Republika Zielonego Przylądka zagra w grupie z Hiszpanią, Urugwajem i Arabią Saudyjską. A przygotowujący się do Mistrzostw Świata piłkarze Demokratycznej Republiki Konga przegrali z Chile 1-2 w rozegranym we francuskim Orleanie meczu towarzyskim. Był to ich ostatni sprawdzian przed Mundialem w USA, Kanadzie i Meksyku. Grały także Argentyna z Islandią, gdzie padł wynik 3-0, oraz Arabia Saudyjska ze Senegalem. To spotkanie zakończyło się remisem 0-0. Mundial rusza jutro i na początek mecz Meksyk-RPA. Maja Chwalińska, która z kwalifikacji dotarła do finału wielkoszlemowego French Open w Paryżu decyzją ministra sportu i turystyki Jakuba Rutnickiego, otrzymała stypendium sportowe na 12 miesięcy w najwyższej możliwej wysokości 9600 zł miesięcznie. A tymczasem dzisiaj na korty w Kolenderskim z Hertogenbosch wróci Hubert Hurkacz. Jego wczorajszy mecz z Węgrem Martonem Fuksowiczem został przerwany z powodu deszczu. Przystanie 6-3-1-2. Ten pojedynek i spotkanie Kamila Majchrzaka z Finem Otto Virtanenem przełożono na dziś. Real Madryt poinformował, że lokalny rywal Atletico odrzucił ofertę za piłkarza Juliana Alvareza. Królewcy proponowali 150 milionów euro. Tymczasem klauzula odstępnego za Argentyńczyka to 500 000 000 euro. Atletico stwierdziło w sieci, że nawet nie analizowało tej oferty. Alvarez strzelił dla nich w zeszłym sezonie 20 goli w 49 meczach, dzięki czemu klub zajął czwarte miejsce w tabeli La Liga. A były trener piłkarzy Benfiki Lizbona, José Mourinho, został szkoleniowcem Realu, donoszą portugalskie i hiszpańskie media. Według ich ustaleń Portugalczyk poprowadzi dziś swój pierwszy trening.
3: Konin FM.
0: Konin FM.
3: Naturalnie, że lokalnie.

0: co słychać w Centrum Kultury i Sztuki? Kino Oskar w Koninie zaprasza na wyjątkowy seans filmu Takie jest życie, czyli na projekcję ciepłej, wzruszającej i pełnej humoru opowieści inspirowanej prawdziwymi wydarzeniami. Odbędzie się to w ramach filmowych spotkań seniora. Na słonecznej Sardynii pasterz staje do walki o swój dom. Kiedy bezwzględny deweloper planuje przekształcić jego rodzinne tereny w luksusowy kurort, rozpoczyna się pełne emocji, komediowych zwrotów akcji i życiowych dylematów batalia. Kinowe spotkania seniorów w konińskim Oskarcie 25 czerwca o godzinie 11.
1: Konin FM. Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Jazda, jazda. Lewo, jazda. Patrz na prawo i jedź. Turbo szkoła jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe, HDS. Turbo promocje. Turbo szkoleniowcy. Turbo szkoła jazdy. Konin Poznań. 47 500 076 890.
6: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
7: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.

0: zbliża się kolejne spotkanie warsztatowe organizowane przez Stowarzyszenie Kolski Teatr Otwarty. Najbliższe warsztaty w nadchodzący poniedziałek. Udział jest bezpłatny, a mowa będzie o pracy aktora w masce, o samym tworzeniu masek i oczywiście o pracy ze scenariuszem do przygotowywanego właśnie w kole spektaklu pod tytułem Legenda o zapomnianym diable. Warsztaty odbędą się 15 czerwca o 18 w Miejskim Domu Kultury w Kole. Ale to nie koniec, bo następnego dnia o tej samej godzinie i w tym samym miejscu odbędzie się nieco inna odsłona zajęć. Będą tworzone pacynki na etapie konstrukcji, do tego animowane pacynki i praca ze scenariuszem inspirowanym lekturą Drzewa do samego nieba. Te wszystkie działania są dążeniem do stworzenia w kole sceny dla młodego widza. Szczegółowych informacji udziela MDK.
1: Konin FM.
2: Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w Centrum Meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych, dostępnych od ręki, prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia? Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej. Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę, budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę. Bo każda złotówka zostaje tutaj, gdzie naprawdę ma znaczenie. Radio Konin FM. Twoje lokalne radio.
10: Awaria kolei na Śląsku jest sporo utrudnień. UOKiK żąda od banków zmian w procedurach spadkowych. Po finale French Open kolejne nagrody dla Mai Chwalińskiej.
11: Wiadomości Konin FM.
10: Paulina Nawrocka, zapraszam. Kilkadziesiąt pociągów pasażerskich jest opóźnionych po awarii urządzeń sterowania ruchem w Katowicach, informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Aby zminimalizować skutki awarii w porannym szczycie, pracuje zespół zarządzania kryzysowego. Do awarii doszło wczoraj przed 21:00. Ruch prowadzony jest w ograniczonym zakresie. Prezes UOKiK zażądał od banków zmian w procedurach związanych z obejmowaniem spadku po klientach. Banki mają uprościć zasady obejmowania spadków oraz zapewnić jasne i jednolite informacje spadkobiercom. Śmierć bliskiej osoby nie może oznaczać dla rodziny wciągnięcia w wir niejednoznacznych i niejednolitych procedur, podkreśla prezes urzędu. Jarosław Kaczyński ma dzisiaj zeznawać w prokuraturze okręgowej. Został wezwany na 10:00 na przesłuchanie w charakterze świadka w sprawie tzw. dwóch wież. Śledztwo w sprawie dwóch wież zostało wszczęte przez warszawską prokuraturę okręgową w lutym zeszłego roku. Sprawa związana jest z niedoszłymi planami wybudowania dwóch wieżowców na działce należącej do powiązanej z PiS-em spółki Srebrna. Dotyczy ono doprowadzenia austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości przez wprowadzenie pokrzywdzonego w błąd. Po śmiertelnym wypadku na drodze w Ząbkach pojawiają się pytania o regulacje firm przewozowych. Ważne jest stosowanie się kierowców do polskiego prawa, a nie ich pochodzenie, mówi przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Mirosław Suchoń i dodaje, że statystyki nie wykazują różnicy w bezpieczeństwie przejazdów między polskimi a zagranicznymi kierowcami.
12: Mamy tutaj pełną równość, przynajmniej tak wynika ze statystyk. Obcokrajowcy powodują podobną ilość wypadków jak Polacy na drogach.
10: Do wypadku doszło w sobotę. 37-letni obywatel Turcji, wykonując manewr skrętu w lewo z pasa przeznaczonego do skrętu w prawo, doprowadził do zderzenia z innym samochodem. Zginęły dwie osoby. Sprawca jest w areszcie. Jadowity pająk Nosferatu coraz bardziej rozprzestrzenia się w Europie. Ma 2 cm, jest szaro-czarny i lubi domowe zakamarki. Teraz jest go więcej, choć dr Robert Rozwałka, arachnolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, komentuje, że na zachodzie Europy znany jest od wielu lat.
2: Belgia, Holandia, Luksemburg i szczególnie zachodnie Niemcy. On się już tam pojawił około 2000-2005 roku. Tam się tym gatunkiem pospolitym wykorzystuje, nazwijmy to, przestrzenie gdzieś może pod szafami, tego typu ciemne zakamarki.
10: Jak podkreślają eksperci, pająk od czasu do czasu pojawia się w Polsce, najczęściej w bagażach podróżnych. Na razie nie zadomowił się jednak u nas na stałe. Na fali największego sukcesu w karierze Maja Chwalińska odbiera kolejne wyróżnienia. Kilka dni po występie w finale wielkoszlemowego French Open tenisistka została doceniona także przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Z rąk ministra sportu Jakuba Rutnickiego odebrała roczne stypendium sportowe w najwyższej możliwej wysokości 9600 zł brutto miesięcznie.
11: Po prostu sobie pani na to niesamowicie zasłużyła.
10: Następny przystanek Maji Chwalińskiej to Wimbledon, który rusza pod koniec czerwca. Tam tytułu bronić będzie Iga Świątek.
1: A co w regionie?
13: Sezon na miejskiej przystani Gosławice nad Jeziorem Pącowskim już trwa. Przy ładnej pogodzie można nie tylko plażować, ale także pływać różnymi sprzętami wodnymi, rowerkami, kajakami czy skonstruowanym przez PKS Konin tramwajem wodnym Pociejewo.
14: To jest ta atrakcja, która ma być głównie w weekendy już teraz, żeby każdy mógł wsiąść na statek, przepłynąć się. Myślimy teraz i rozmawiałem dzisiaj nawet z kapitanem o tym, że ten godzinny rejs, który jest w planie, on powoduje, że możemy pływać tylko po Jeziorze Pątnowskim. Więc myślę tutaj o jednak zmianie jeszcze regulaminu, żeby była jedna taka jednostka, która byłaby dwugodzinna. Wtedy dopłynęlibyśmy do Wąsosz, do Mikorzyna, żeby no rzeczywiście ktoś sobie zaplanował taki dłuższy rejs i wtedy przepływamy przez Most Bernardynka, przepływamy dalej, widzimy Wyspę Klarę, więc no też jakby tych trochę więcej do zobaczenia. Statek jest 12-osobowy, więc no nie jest bardzo duży, natomiast no jak ten tramwaj zawsze tak samo nie zmienialiśmy, zresztą nie ma takiej możliwości, żeby na więcej osób, ale jest to bardzo, bardzo ciekawa atrakcja.
13: Mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie Mariusz Zaborowski. Na przystani jest już dostępna restauracja, są budki ze słonymi i słodkimi przysmakami oraz dmuchańce.
14: Planujemy również imprezy i wydarzenia, które będą w okresie letnim. Na razie to jest na etapie ustalania terminu, DJ-a i również samego przebiegu imprezy, więc o tym będziemy informować na bieżąco. Natomiast no, przygotowujemy się tak, żeby każdy, kto przyjedzie na przystań, miał coś dla siebie, był zadowolony, bo to, że przepiękna plaża, że ta zieleń i ta trawa, która tu jest, z której korzystają wszyscy, to jest miejsce, które na pewno dla wielu jest bardzo atrakcyjne i wyjątkowe od innych.
13: Przypomnijmy, że kąpielisko w Gosławicach też jest już strzeżone przez ratowników, ale możliwość pływania uzależniona jest tam od warunków pogodowych i aktualnej jakości wody w Jeziorze Pątnowskim.
1: Konin FM. Pogoda.
10: Dziś przewaga deszczu i deszczowych chmur, przejaśnień niewiele i chłodniej. Na termometrach od 16 stopni w Katowicach, 19 we Wrocławiu, Lublinie i w Warszawie, do 21 w Szczecinie. Deszczowo ma być niestety do końca tygodnia.
15: Konin FM.
16: I gorąco witam was wszystkich w środę po 10:00. Tu Konin FM, tu najbardziej roztańczone radio w regionie i słuchacze spragnieni wakacji i urlopów, ale ten czas już bardzo, bardzo niedługo. Ja się nazywam Olaf Kaszeński, jestem z wami w imieniny Małgorzaty i Bogumiła w Dzień Elektryka, Dzień Dialogu Między Cywilizacjami oraz Dzień Jazdy Nago na Rowerze. Mam nadzieję, że nikt dzisiaj nie świętował, bo może się to oczywiście skończyć mandatem za nieobyczajny wybryk. Słońce do 20:55, a do wakacji już tylko 2 tygodnie z małym haczykiem. Zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie.
15: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Poranek FM.
1: Słuchajcie, nowy singiel Dawida Podsiadły na Błysk miał być przede wszystkim zapowiedzią jego nadchodzącej płyty, ale dziś więcej mówi się o teledysku niż o samej muzyce. Artysta przyznał, że inspiracją dla utworu był kultowy film Zakochany bez pamięci. Jednak w sieci wybuchła burza po tym, jak okazało się, że w klipie wykorzystano sztuczną inteligencję. Internauci zarzucają twórcom, że przy takim budżecie można było postawić wyłącznie na pracę ludzi, a nie generowane obrazy. W komentarzach nie brakuje rozczarowania, choć warto dodać, że przy realizacji teledysku pracował także cały zespół filmowców, scenografów i innych specjalistów. Jedno jest pewne, sztuczna inteligencja coraz mocniej wkracza do świata kultury i wywołuje emocje nie mniejsze niż same premiery muzyczne. A wy, co o tym sądzicie? Technologia pomaga sztuce, czy jednak odbiera jej coś wyjątkowego?
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
10: Reklama w internecie? Klikasz i zamykasz. Reklama w telewizji? Przerwa na herbatę. Reklama w prasie? A kto dziś czyta gazety? Reklama w radio. Radio jest wszędzie. W samochodzie, w pracy, w domu. Radio nie przeszkadza. Radio towarzyszy. Reklama radiowa ma największy wskaźnik zapamiętywalności i zaufania. Bo głos w radiu to głos zaufanego znajomego. Radia codziennie słucha 19 milionów słuchaczy i spędza przed odbiornikami ponad 4 godziny dziennie. To więcej niż przed telewizorem i w sieci. Radio to więcej niż dźwięk. To emocje. To sprzedaż. To twój klient na wyciągnięcie ręki. Postaw na radio Konin FM. Więcej na iloveradio.pl.
9: Reklama.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Onin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Mieszkańcy skarżą się, że miasto zbyt często kosi trawniki. Posłuchajmy jednego z naszych słuchaczy.
3: W ciągu dwóch tygodni jest koszone trzeci raz. Pierw maszynami takimi kosili raz, przyjechali za drugi tydzień, nawet w jednym tygodniu, chyba w poniedziałek czy coś, raz. Potem drugi raz przyszli ci sami, co są dzisiaj, podkaszali. Za tydzień przyjechali znowu maszynami takimi małymi kosić cały ten teren, tu i tak znowu przyszli dzisiaj i znowu koszą. No przecież, a tu jest cała pustynia, normalnie wysycha trawa, no przez tragedia jest. Kurzy się do domu wszędzie, słońce cały czas wali, deszczów nie ma, no tragedia jest.
2: I pan zwrócił uwagę tym panom?
3: No, cały czas oni mówią, co nas to obchodzi, urząd nam kazał i koniec. No i to takie jest załatwianie sprawy. Do urzędu się dzwoni, to oni każą do służb jakiejś tam ochrony środowiska, tamci znowu gdzieś indziej i tak odsyłanie jest od dziadka do dziadka i nikt nie jest kompetentny, żeby wreszcie przestać tu koszyć. Niech to se rośnie na dziko, jest wszystko fajnie, to po co to kosić?
2: I proszę powiedzieć, w którym to miejscu jest?
3: To jest na Kosmonautów od strony ulicy, po prostu ta strona tu od przedszkola cała wykoszona, cała pod wieżowcem, wszystko tu przed naszymi oknami i z drugiej strony od wejścia to samo, jest wykoszone wszystko. Było drzewo się zwaliło, drzewo zabrali, nie posiali trawy, piach został. Ja nie wiem, oni piach koszą, to jest tragedia tam naprawdę.
2: Chodzi o rejony w pobliżu ulicy Poznańskiej, na odcinku od skrzyżowania z Dworcową do Ronda Miast Partnerskich. O ile krótkie strzyżenie trawników przy pasach drogowych jest konieczne ze względów bezpieczeństwa, o tyle według aktualnych wskazówek ekologów i ekspertów od przyrody, ze względu na rzadkie opady deszczu oraz dla dobra całej przyrody, w tym pożytecznych owadów, na otwartych terenach przy blokach, strzyżenie zieleni powinniśmy ograniczyć zaledwie do kilku razy w ciągu roku. Taka praktyka miasta może dziwić, zwłaszcza że Konin chce uchodzić za zielony przykład w Wielkopolsce. Jednocześnie nie brakuje zwolenników częstego koszenia, którzy wśród argumentów wymieniają walkę z kleszczami i żyjącymi w wyższych zaroślach gryzeniami oraz alergię wywoływaną przez pylenie roślin. Na północy Konina od czasu do czasu słychać głosy o tym, że mieszkańcy Gosławic, Pątnowa, Marantowa czy Łężyna czują się niewystarczająco dostrzegani przez władze. O ewentualne utworzenie rad osiedli, czego chcieliby niektórzy miejscy aktywiści, lub nawet o odłączenie Gosławic od Konina, zapytaliśmy wiceprzewodniczącego Sejmiku Wielkopolskiego Henryka Drzewieckiego.
4: Myślę, że gdyby społeczeństwo bardziej się zorganizowało, to pewnie nie byłoby wyjścia. Trzeba byłoby spełnić demokratyczne życzenia mieszkańców. Z tym, że te głosy są moim zdaniem zbyt słabe jeszcze. Są wolne wybory do Rady Miasta i tutaj odbywa się to w sposób 100% demokratyczny. Każdy okręg jest reprezentowany przez radnych, którzy zasiadają w ławach w sali sesyjnej i każdy mieszkaniec z każdej dzielnicy, z każdego okręgu może się zwrócić o pomoc do radnego.
2: A reprezentantami mieszkańców północnych obszarów w Radzie Miasta są Maria Królikowska, Jarosław Sidor, Katarzyna Wagner, Monika Kosińska, Krystyna Leśniewska i Zofia Itman. I to do nich mieszkańcy na przykład Gosławic mają prawo zgłaszać się z każdym osiedlowym problemem. Tak samo jak w sprawach wagi wojewódzkiej mogą szukać wsparcia u radnych Sejmiku Wielkopolskiego.
4: Takie odnoszę wrażenie, że Sejmik Wojewódzki jest czymś odległym dla mieszkańców, ale ja osobiście jako radny z tego okręgu, okręgu numer 4, staram się, żeby ten sejmik przybliżyć. Podejmuję różne aktywności, staram się pomagać w różnych sprawach i miastu, i innym powiatom, które wchodzą w skład okręgu numer 4. To jest proces powolny, ale on się dzieje.
2: A radnymi sejmiku z naszego okręgu, oprócz wiceprzewodniczącego Henryka Drzewieckiego, są także Katarzyna Rzepecka-Andrzejak, Anna Majda, Dominik Szopa i Grzegorz Fiałkowski. W Lichaniu odbędą się dość nietypowe, choć tematycznie bardzo współczesne rekolekcje.
5: Czy w świecie algorytmów wiara jest jeszcze możliwa? Czy w świecie social mediów, kiedy dzień zaczynamy od sprawdzenia nowych postów i czy jesteśmy oznaczeni, wiara jeszcze ma sens? Czy w świecie internetu i sztucznej inteligencji, która nas nieustannie otacza i decyduje o wielu sprawach, wiara, zaufanie Bogu są jeszcze nadal aktualne? Te pytania nurtują wielu wierzących, którzy zastanawiają się, jak odnaleźć się w tym współczesnym świecie, jak odnaleźć Pana Boga właśnie w tych meandrach internetu. Dlatego w sposób serdeczny zapraszam Was na rekolekcję w meandrach internetu Uczeń Chrystusa w świecie wirtualnym, które odbędą się w dniach 7-9 sierpnia w sanktuarium w Licheniu. Serdecznie zapraszam, ksiądz Łukasz Wiśniewski, Marianin.
2: Dodajmy, że od niedawna w Bazylice jest dostępna kaplica poświęcona świętemu Karlowi Akutisowi, zwanemu Bożym Influencerem, który zasłynął przede wszystkim stworzenia stron internetowych poświęconych cudom eucharystycznym oraz świętym Kościoła. Karlo zmarł, mając zaledwie 15 lat, po krótkiej, ale ciężkiej walce z ostrą białaczką. We wspomnianej kaplicy znajdziemy różne elementy nawiązujące do współczesnej elektroniki i wirtualnego świata.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: Słuchacie Kolin FM na 104.1. Za nami długi czerwcowy weekend i wielu z was wybrało się na zagraniczne wojaże. Niektórzy zostali w kraju, a jeszcze inni zostali także w swoim domu, żeby wykorzystać ten należny im odpoczynek. A my mamy statystyki z poznańskiej Ławicy od linii Ryanair, która prześledziła, dokąd właśnie lecą mieszkańcy nie tylko naszego województwa, ale całego kraju, no bo zdarza się, że czasami właśnie z Poznania bardziej opłaca się gdzieś polecieć. I okazuje się, że najchętniej podczas długiego czerwcowego weekendu latali do Włoch podróżni. 31% rezerwacji Ryanaira z Poznania to właśnie Włochy, między innymi Rzym, Mediolan czy Wenecja. Drugie miejsce Hiszpania, 16% rezerwacji Alicante, Malaga i Barcelona, a na podium Chorwacja, 12% pasażerów, Pula, Zadar czy Dubrownik. Oprócz tego także Malta, 5% klientów i tyle samo wyleciało również do Norwegii, do nieco chłodniejszego klimatu. A wy co robiliście w długi weekend? Dajcie znać!
1: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń. Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w centrum meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych dostępnych od ręki prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się.

0: Wiedzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia. Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej. Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę, budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę. Bo każda złotówka zostaje tutaj, gdzie naprawdę ma znaczenie. Radio Konin FM. Twoje lokalne radio.
1: Reklama. Konin FM.
2: Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Pracowita noc za strażakami na Śląsku w związku z burzami. Miało być porozumienie, są kolejne ataki na Bliskim Wschodzie. Zajrzymy też do Meksyku, by poczuć atmosferę mundialu.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Paulina Nawrocka, zapraszam. Pracowita noc za strażakami w Śląskiem. W związku z pogodą interweniowali 87 razy, mówi brygadier Aneta Gołębiowska.
2: Przede wszystkim związane były one z usuwaniem skutków silnego wiatru, 57 zdarzeń oraz usuwaniem skutków opadów deszczu.
0: Najwięcej interwencji było w powiecie bielskim, Bielsku-Białej, a także w Katowicach. Nadal są ostrzeżenia pierwszego stopnia dla południa województwa śląskiego oraz dla Małopolski przed intensywnymi opadami deszczu. Obowiązują do 14. Miało być porozumienie, są kolejne ataki. Na Bliskim Wschodzie jest niespokojnie. Amerykanie twierdzą, że musieli odpowiedzieć na zestrzelenie przez Irańczyków ich helikoptera. O szczegółach Tomasz Orchowski.
3: Irańczycy zestrzelili amerykański helikopter. Nie jest jasne, czy celowo. Waszyngton odpowiedział, bo musi, jak przekazał Trump, Teheran uderzył znowu. Preferujemy język dyplomacji, ale innymi językami posługujemy się znacznie płynniej, grozi irański negocjator. Sytuacji nie ułatwiają Izraelczycy, którzy przeprowadzili serię ataków na południu Libanu. Teheran ostrzega, że uderzenia spotkają się z odpowiedzią, a to wszystko złe wieści dla Trumpa. Jemu zależy na porozumieniu. Amerykanie nie rozumieją tej wojny, co może odbić się na poparciu republikanów w listopadowych wyborach uzupełniających.
0: Ponad połowa Polaków źle ocenia rząd. Tak wynika z sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu. Rząd Donalda Tuska popiera co trzeci badany. Prokuratura apeluje o zgłaszanie się do osób, które za łapówki załatwiały urzędowe sprawy w gdańskim zarządzie dróg. Osoby, które ujawnią się same, zanim wpadną na to śledczy, nie poniosą za to konsekwencji. To część śledztwa przeciwko jednemu z urzędników, który jest podejrzewany o pomoc w kupowaniu miejskich gruntów bez przetargów. Paweł Radzewicz.
4: Korupcyjny mechanizm polegał na takim opisaniu danej działki, by mogła być ona sprzedana bez przetargu, mówi prokurator Mariusz Marciniak.
5: Deweloper przekazał 25 tysięcy za załatwienie bezprzetargowego zbycia gruntu należącego do gminy miasta Gdańsk.
4: Urzędnik, który po pieniądze podjechał luksusowym Maserati, pracował w zarządzie dróg od dwóch dekad. Łapówek, zdaniem prokuratury, niemal na pewno było więcej, stąd apel o zgłaszanie się tych, którzy je wręczali.
5: Jeśli my przyjdziemy po kogoś, kto wręcza łapówki, to ten ktoś może mieć poważne kłopoty. Natomiast jeżeli ten ktoś się zgłosi do nas jako pierwszy, to ustawodawca zapewnia bezkarność takiej osobie.
4: Za udział w korupcyjnym procederze grozi 8 lat więzienia.
0: Mundial już rozgrzewa kibiców, chociaż pierwszy mecz turnieju dopiero jutro, to w Mexico City, gdzie turniej jutro wystartuje, już czuć gorączkę Mistrzostw Świata. Na lotnisku Benito Juareza fanów witają mariachi. Na lotnisku Meksykanie ustawili też gigantyczną replikę Pucharu Świata i oficjalną piłkę tegorocznego mundialu Triondę. Ale są i protesty. Tysiące osób zablokowało główną drogę dojazdową do stadionu Azteca, gdzie odbędzie się ceremonia otwarcia. Protestowali nauczyciele, którzy domagają się podwyżek i reformy emerytalnej.
1: A co w regionie?
6: Centrum Kultury i Sztuki zachęca, by zaglądać do wieży ciśnień. Zabytkowa budowla koło dworca PKP przeszła niedawno remont. Obiekt jest teraz dostosowany do osób starszych i z niepełnosprawnościami.
7: Mamy gości, cały czas się spotykamy. Tu traktujemy to po prostu jako takie miejsce na mapie miasta, które ma swój klimat, ma swój kameralny nastrój. Dobre miejsce do rozmawiania, ale też dobre miejsce do milczenia, dobre miejsce do odpoczynku, dobre miejsce do spotykania się i to czasami pomaga przede wszystkim też osobom, które gdzieś są ciągle w takich przestrzeniach tranzytu, czyli przyjeżdżają do Konina, mają do autobusu powiedzmy sobie godzinę, no to dlaczego spędzać ten czas na przykład, jeśli byłaby nieprzyjazna pogoda na dworze, jak można spędzić go po prostu w galerii.
6: Mówił kurator Galerii Sztuki Wieża Ciśnienie w Koninie Robert Brzęcki. W najbliższy piątek 12 o 18 odbędzie się tam wernisaż obrazów Natalii Wegner.
8: Dzień dobry Państwu, nazywam się Natalia Wegner i chciałabym Państwa serdecznie zaprosić na moją wystawę indywidualną pod tytułem Z linii. Wystawa odbędzie się w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, a konkretnie w Galerii Wieża Ciśnień. I przywiozę obrazy, które opowiadają o linii horyzontu, linii drogi i mojej takiej wewnętrznej linii, którą gdzieś tam mam zakodowaną w sobie. Serdecznie zapraszam Państwa w piątek 12 czerwca o godzinie 18. Do zobaczenia.
6: Ta wystawa będzie czynna do 3 lipca, a w międzyczasie 19 czerwca o 20 we wnętrzu wieży zagrany zostanie koncert duetu Justyna Rekś-Raubo i Marcin Olak. W ich wykonaniu wybrzmi przepiękna muzyka na instrumentach strunowych takich jak viola da gamba oraz gitary.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Po burzach przyszło ochłodzenie. Termometry pokażą dziś od 16 stopni w Katowicach, przez 19 w Lublinie i Warszawie, 21 w Szczecinie, do 24 na krańcach wschodnich. Pochmurno i miejscami deszczowo. Na południu Śląska i Małopolski intensywne opady.

0: FM. Konin FM.
1: Witajcie serdecznie już w drugiej godzinie naszego roztańczonego spotkania na antenie Konin FM na 104.1 w środę, w połowie tygodnia, w 161 dzień roku. Wszystkiego najlepszego oczywiście dla Małgorzaty i Bogumiła z okazji waszych imienin. Zdrowia, szczęścia i radości. Mamy dzisiaj dzień jazdy nago na rowerze. Nie polecamy, nigdy polecać chyba nie będziemy. I także dzień dialogu między cywilizacjami i dzień elektryka. A okazuje się, że brakuje ich w 3/4 powiatów Polski nieprzerwanie od lat. I także przez boom na pompy ciepła również da się odczuć dramatyczny brak wykwalifikowanych instalatorów. Więc teraz elektryków jak na gwałt potrzeba. Dzisiaj jedno przysłowie. Ze świętą Małgorzatą zaczyna się lato. Zobaczymy, w pogodzie mogłoby być trochę cieplej. Zobaczymy, co jeszcze przyniosą nam kolejne dni. A my w tej godzinie zajrzymy do zawodów wędkarskich, które już w ten weekend w szałę. Zostańcie z nami.
2: PH Stal Kon w Koninie wykonuje profesjonalne usługi spawalniczo-monterskie. Na miejscu przy ulicy Wojska Polskiego 17 lub z dojazdem do klienta. Solidność, doświadczenie i dokładne wykonanie. Telefon 731 555 684. PH Stal Kon w Koninie prowadzi także sklep z akcesoriami spawalniczymi, wypożyczalnią sprzętu, artykułami BHP, odzieżą ochronną i roboczą. Sklep przy ulicy Jana Pawła II 86 w Koninie.
3: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
4: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
5: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w Centrum Meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych, dostępnych od ręki, prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się!
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
8: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Uwaga, kierowcy, zablokowana jest ulica 3 Maja w Starym Koninie od strony ulicy Kolskiej. Strażacy tam pracują na miejscu, za chwilę szczegóły.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Ta kamienica, która już jakiś czas temu, i to nie raz, płonęła, zapalił się dach tego budynku. Nadzór budowlany w tej chwili sprawdza konstrukcję. Policjanci i strażacy są na miejscu. Ulica 3 Maja od strony Kolskiej jest zablokowana. Radzimy omijać to miejsce jak najbardziej, bo te prace mogą jeszcze trochę potrwać.

0: Wiadomości Konin FM.
1: Wszystko wskazuje na to, że może nawet od nowego roku Kazimierz Biskupi znów stanie się miastem.
2: Wniosek został złożony zgodnie z terminem, czyli do końca marca tego roku. Urząd Wojewódzki, za co serdecznie dziękuję, pozytywnie go rozpatrzył. W tej chwili jest w Warszawie, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. No i oczekujemy finału. Liczymy, że ten lipiec, gdzie wyjdzie już rozporządzenie, będziemy już mieli tą kropkę na i. Wszyscy kibicujemy, jesteśmy bardzo zadowoleni z konsultacji. Nie spodziewaliśmy się tak dobrego wynika, bo przecież ponad 80% mieszkańców powiedziało się za. Także wierzę w to, że Kazimierz odzyska tą sprawiedliwość historyczną, bo nadal podtrzymuję, że Kazimierz Biskupi był miastem i powinien być miastem.
1: Tymczasem na terenie gminy trwają intensywne prace dotyczące stworzenia kompleksu wypoczynkowego w Kozarzewku na terenie dawnej odkrywki kopalni węgla brunatnego Konin.
2: Prace na zbiorniku w Kozarzewku trwają, wykonywany jest zakres robót drogowych. Przygotowuje już się wykonawca kolejny, bo to zostało rozbite na dwie części, na część tak zwaną drogową i część konstrukcyjną. Do wykonywania tutaj obiektów budowlanych, jak i palowania pomostów. Dzieje się bardzo dużo, sprzętu jest mnóstwo. Cały obiekt jest praktycznie, można powiedzieć, zajęty pod wykonywanie robót. Prace idą zgodnie z planem, zgodnie z harmonogramem. Wierzę, że już w przyszłym roku nasi mieszkańcy latem będą mogli się z niego cieszyć.
1: A póki co warto odwiedzić park naprzeciwko klasztoru w Kazimierzu Biskupim, zachęca wójt Grzegorz Maciejewski. Pojawiły się tam niedawno nowe atrakcje. Do 17 milionów złotych zwiększono w tym roku w skali całego województwa budżet konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś. Z tych środków zaczynają już korzystać mniejsze i większe miejscowości w naszej okolicy.
3: 400 wniosków wpłynęło, 208 uzyskuje wsparcie. Z terenu powiatu konińskiego 13 projektów uzyskało wsparcie na kwotę 1 162 tysiące złotych. Większość gmin z powiatu konińskiego takie wsparcie uzyskało na jeden lub dwa projekty różnego rodzaju, bo to są często modernizacje świetlic wiejskich, budowa placów zabaw czy innych terenów rekreacyjno-sportowych. Ta inicjatywa zależy już od samych mieszkańców, którzy tworzą grupy odnowy miejscowości, przygotowują strategie, w których zapisują, na co chcą te pieniądze przeznaczyć. I to ta oddolna inicjatywa jest właśnie tą ideą Wielkopolskiej Odnowy Wsi, którą od kilkunastu lat promujemy.
1: Tłumaczył wicemarszałek Wielkopolski Krzysztof Grabowski. Co więc już wkrótce zmieni się w naszych wsiach?
3: Będzie doposażony na przykład plac Sołecki w Lubieczu w gminie Golina, modernizacja świetlicy wiejskiej w Królikowie w gminie Grodziec, rozbudowa placu rekreacyjnego i sportowego w miejscowości Posada, to gmina Kazimierz Biskupi, zagospodarowanie terenu wokół boiska wielofunkcyjnego w Sokółkach, również gmina Kazimierz Biskupi, remont świetlicy wiejskiej w Kucharach Kościelnych w gminie Rychwał, remont kuchni i pomieszczeń socjalnych w budynku świetlicy wiejskiej w Grabienicach w gminie Żgów, docieplenie i modernizacja domu kultury w Kowalewku, również gmina Żgów.
1: I długo by jeszcze wymieniać. Ideą tego konkursu jest przyznawanie środków na zadania, które wskazują sami mieszkańcy sołectw, a których to potrzeb często nie da się dostrzec z perspektywy urzędu w Poznaniu. Dzięki tym dorosłym mieszkańcom okolicznych gmin w powiecie nie ma domu dziecka. Ci, którzy z różnych powodów nie mogą obecnie wychowywać się w swoich biologicznych rodzinach, trafiają do pieczy zastępczej. Starostwo cały czas czeka na zgłoszenia kolejnych opiekunów, choć sytuacja w tym momencie jest dobra.
4: Mamy 136 rodzin, ponad 250 młodych ludzi w tych rodzinach. Żadne dziecko nie trafia do instytucjonalnej opieki zastępczej, czyli do domu dziecka. Jesteśmy takim promotorem takiego układu rodzicielstwa zastępczego. Bardzo go pielęgnujemy. Jesteśmy również doceniani przez ministerstwo w tym obszarze, bo rzeczywiście jesteśmy jednym z nielicznych powiatów, który w taki sposób organizuje pieczę zastępczą.
1: Mówi starosta konińska Katarzyna Fryza. Osoby, które chciałyby podjąć się takiej misji, mogą kontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie. Na podobne zgłoszenia czekają także jednostki podległe administracji samorządowej w Kole, Turku i Słupcy oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. Tymczasem zmieniając temat, ale pozostając w klimacie młodzieży, przypominamy, że już dziś do naszego miasta przyjeżdżają artyści z całej Polski, a także z Bułgarii, Malty, Izraela, Słowacji, Mołdawii, Litwy, Ukrainy i Czech. Jutro punktualnie o 8:46 na Skwerze Przyjaciół Dzieci na Placu Niepodległości w centrum Konina nastąpi oficjalne otwarcie 46. Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca. Wtedy też zaczną się konkursowe prezentacje na deskach Oskardu i Konińskiego Centrum Kultury. Także jutro, ale w godzinach popołudniowo-wieczornych w tym miejscu otwarty dla mieszkańców koncert, podczas którego wystąpią Wojownice Światła, Wiktor Waligura i DJ Raf Mix, a w sobotę wieczorem w Morzesławiu biletowany koncert galowy z najlepszymi festiwalowymi występami tanecznymi i wokalnymi.
0: Konin FM.
5: Konin FM.
0: Naturalnie.

0: Słuchacie Konin FM. Jeśli ktoś myśli, że wędkarstwo to tylko spokojne siedzenie nad wodą, to wydarzenie zaplanowane w podkaliskim Szałem pokazuje zupełnie inne oblicze tej pasji. Już 13 i 14 czerwca nad zbiornikiem Pokrzywica odbędą się charytatywne zawody fiderowe parami o puchar Urzędu Miasta Kalisza. Co ważne, całe wydarzenie, całe wpisowe uczestników zostanie przekazane na pomoc Basi z powiatu kaliskiego, która od lat zmaga się z ciężkimi skutkami komplikacji okołoporodowych i wymaga stałej opieki oraz rehabilitacji. Zapisy jeszcze do jutra, liczba miejsc ograniczona, obowiązuje wpisowe. O 15 zbiórka na stanicy PZW Kalisz Miasto. Zawody od 18 do 8 rano, a podsumowanie o godzinie 10. Zapraszamy bardzo serdecznie. Zgłoszenia pod numerami, pod numerem 600 179 280. Serdecznie zapraszamy.
1: Zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Zielona, paliwo ze pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30 w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Reklama w internecie? Klikasz i zamykasz. Reklama w telewizji? Przerwa na herbatę. Reklama w prasie? A kto dziś?

0: Prezes PiS przesłuchiwany jako świadek w sprawie dwóch wież. Nowe badania o przemocy rówieśniczej porażają danymi. Ostatnie przygotowania przed jutrzejszym otwarciem mundialu w krajach Ameryki Północnej.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Trwa przesłuchanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w charakterze świadka w sprawie tzw. dwóch wież, czyli niezrealizowanej inwestycji biurowej spółki Srebrna. Spółka związana z Prawem i Sprawiedliwością miała w planach postawienie dwóch wieżowców w Warszawie. Do budowy nie doszło, a były współpracownik Srebrnej, austriacki biznesmen, twierdzi, że został oszukany. Wiatraki i fotowoltaika, atom oraz gaz. To na nich ma się opierać nasz system energetyczny za 15 lat. Tak brzmią rządowe założenia Krajowego Planu Energii i Klimatu, wyznaczające kierunki naszej transformacji energetycznej. Zmiana wymaga jednak 3 bilionów złotych inwestycji w energetykę. Jednocześnie w tej samej strategii rządzący zapowiadają, że koszty wytwarzania energii mają spaść w 2040 roku o 20%. Co dobrze wygląda na papierze, niekoniecznie pójdzie w parze z niższymi rachunkami dla gospodarstw domowych i firm, mówi dr Joanna Pandera, szefowa Forum Energii.
2: Ja przyznaję, że zajmując się energetyką od wielu, wielu lat, w ogóle nie rozumiem tej narracji, bo rzeczywiście przy wprowadzaniu większej ilości OZE ceny energii hurtowe spadają. Natomiast oczywiście, że te koszty integracji systemu odgrywają bardzo dużą rolę, też dużą rolę odgrywają podatki. No i właśnie dlatego myślę, że trochę politycy nam ściskają kit i sami się zapędzają w kozi róg.
0: Polska jest ostatnim unijnym krajem, który przedstawił swój plan energetyczny, a jednocześnie, jak podkreśla ekspertka, krajem, który ma najwięcej do zrobienia w transformacji energetycznej. Aż 9 na 10 polskich uczniów doświadczyło jakiejś formy przemocy rówieśniczej. To wynik najnowszego badania przeprowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę wśród ponad 140 tysięcy uczniów, mówi współautorka badania, socjolog Joanna Kopycka.
3: Tak naprawdę prawie każde dziecko z tą przemocą rówieśniczą na co dzień w szkole się spotyka. Czy jest to przemoc fizyczna, czy jest to przemoc emocjonalna, taka jak wykluczanie z grupy.
0: Autorzy badania zwrócili uwagę na jeszcze jeden problem. Jest duża grupa uczniów, która nie wie, gdzie zgłaszać takie przypadki i do kogo zwrócić się o pomoc. Takiej wiedzy nie posiada co dziesiąty uczeń. Jutro ruszają piłkarskie mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Organizatorzy zapewniają, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik, ale w Meksyku, gdzie odbędzie się mecz otwarcia imprezy, problemów nie brakuje, o czym Mateusz Stanicki.
4: Najwięcej obaw kibice mają o bezpieczeństwo. W celu jego zapewnienia władze zmobilizowały dodatkowe 100 tysięcy mundurowych, którzy mają go strzec w rejonie stadionów i stref kibica. Ale to nie jedyne kłopoty. Tysiące protestujących zablokowało we wtorek główną drogę dojazdową do stadionu Azteka w stolicy Meksyku, gdzie w czwartek ceremonia otwarcia i pierwszy mecz. Demonstranci należący do Związku Zawodowego Nauczycieli protestują od zeszłego tygodnia i domagają się podwyżek płac i uchwalenia ustawy o reformie emerytalnej. Prezydent kraju, Klaudia Scheinbaum, określiła te protesty jako prowokację.
5: Są grupy, które chcą nas sprowokować i niekoniecznie są to nauczyciele. To, do czego dążą, to represje. Mówię to całkiem jasno. Chcą, żeby przed inauguracją mundialu międzynarodowe nagłówki brzmiały: rząd Meksyku represjonuje nauczycieli.
4: Pewnie, że ceremonia otwarcia mistrzostw przebiegnie sprawnie, pokojowo i spokojnie.
0: W jutrzejszym meczu otwarcia Meksyk podejmie RPA.
1: A co w regionie?
6: Jutro w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące rozwoju małej energetyki wodnej. Jeśli ktoś interesuje się odnawialnymi źródłami energii, planuje inwestycje w elektrownie wodne lub działa w samorządzie, śmiało może wziąć udział. Jest to spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych tematyką potencjału hydroenergetycznego. Do uczestnictwa szczególnie zachęcane są osoby planujące inwestycje w zakresie elektrowni wodnych oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów branżowych. W programie między innymi zasady funkcjonowania MEW, możliwości współpracy i wsparcia, spółdzielnie energetyczne, praktyczne wskazówki, a także spotkanie z ekspertami Wód Polskich. Szczegóły na stronach wielkopolskiego RZGW. Tymczasem przypominamy, cały czas trwają zapisy na 28. Ogólnopolski Bieg Milowego Słupa. Liczba miejsc jest ograniczona, a lista startowa z każdym dniem się zapełnia. Została jeszcze tylko nieco ponad setka. A to ostatnie dni, by załapać się na tańsze wpisowe. Jeśli ktoś planuje wystartować, nie powinien zostawiać tej decyzji na ostatnią chwilę. W ramach pakietu startowego każdy uczestnik otrzyma pamiątkową koszulkę, a na mecie czekać będą niezapomniane emocje i wyjątkowy medal finishera. Zgłoszenia w internecie przez serwis dostartu.pl. Organizatorem wieczornego biegu milowego Słupa po ulicach Starego i Nowego Konina jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zawody odbędą się już 27 czerwca.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Sporo dziś chmur, zachmurzenie duże i całkowite. Więcej przejaźni na południowym wschodzie, deszcz na zachodzie. Na termometrach od 14 do 16 stopni na południu, do 20 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 24 na krańcach wschodnich.

0: Konin FM.
1: Witam was serdecznie po 12 na antenie Konin FM na 104.1 i pytanie do was, czy pamiętacie sprawę 33-letniej Wielkopolanki, której zaginięcie na Majorce przez wiele tygodni budziło ogromny niepokój. Pojawił się niespodziewany finał tej historii. Kobieta została odnaleziona cała i zdrowa, a co najbardziej zaskakujące, jak sama przekazała, nie miała pojęcia, że jest poszukiwana. Wcześniej kontakt z rodziną urwał się po tym, jak poinformowała, że została okradziona i straciła telefon. To właśnie brak możliwości kontaktu miał sprawić, że przez długi czas bliscy nie wiedzieli, co się z nią dzieje. Poszukiwała ją zarówno polska, jak i hiszpańska policja. Kobieta zapewnia, że nic złego jej się nie stało i czuje się dobrze, a ta historia pokazuje, jak szybko brak informacji może przerodzić się w ogromny niepokój i wielką akcję poszukiwawczą.
2: Dom seniora przy Chopina 16A w Koninie w budynku Belweder to miejsce, w którym każdy senior czuje się bezpiecznie i zaopiekowany. Pomoc w codziennych czynnościach, pyszne posiłki dopasowane do potrzeb, troska o higienę, a także zajęcia, które rozweseleją każdy dzień. Opiekę sprawuje wykwalifikowany, serdeczny personel. Informacje telefon 794 904 902 i 794 205 551. Zapraszamy!
3: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w centrum meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych dostępnych od ręki prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się.
2: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej. Reklama.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Poranin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Już w sobotę, pierwszy dzień Gosławic, święto dawnej gminy, która od kilkudziesięciu lat jest częścią Konina.
3: 13 czerwca od godziny 15 zapraszamy do Gosławic.
2: I to wszystko będzie się działo przed zespołem szkolno-przedszkolnym tam na parkingu.
3: Plan jest dosyć bogaty, oprócz tego, że będą atrakcje z okazji też Dnia Dziecka dla dzieci, będzie malowanie twarzy, będą dmuchańce, będzie malowanie herbu Godzięba Andrzeja Łaskarza, to jest tutaj też związane z rokiem Andrzeja Łaskarza, który mamy właśnie w mieście. Będą biegi dla dzieci, dla przedszkolaków bieg na 100 metrów, dla troszeczkę starszych na 300, na 500 metrów. I cała impreza zakończy się już wieczorem od godziny 21. Jest bieg, który odbywa się już od kilku lat w Gosławicach. Jest to bieg w poszukiwaniu kwitnącej paproci, organizowany przez Klub Biegaczy Aktywni Konin. Tutaj zapraszam na Żur Gosławski. Przy Stowarzyszeniu Nasze Gosławice powstaje koło gospodyń miejskich, ponieważ mamy tutaj chętne osoby do tego, żeby coś przygotować. Tutaj właśnie Żur Gosławski, tak jak mówię, no nie będę zdradzał oczywiście przepisu. Zapraszam 13 czerwca, żeby jego spróbować. Oprócz tego żuru będzie chleb ze smalcem, będą ciasta, także oprócz tego, że można się miło będzie pobawić, można będzie też tutaj sobie coś przegryźć. Na scenie będą występowali tutaj lokalni artyści.
2: Zapraszamy 13 czerwca. Od której godziny?
3: Zapraszamy od godziny 15 na boisko przy szkole podstawowej numer 10.
2: Mówił Arkadiusz Wojtczak, prezes Stowarzyszenia Nasze Gosławice. I zmieniamy temat. Jak wiemy, klub sportowy Górnik Konin kilka lat temu przyjął nową strategię. Zamiast zatrudniać zawodników z obcych regionów, drużyna wchłania własnych młodych wychowanków. O tym, że ma to sens, świadczą ich sukcesy. Górnik Konin 2 awansował właśnie do klasy okręgowej. Zwycięstwo z Basztą Przedecz dało młodym piłkarzom kolejne punkty, a korzystny wynik spotkania w Malanowie sprawił, że dwie kolejki przed końcem sezonu mogą świętować awans. Ten sukces to coś więcej niż tylko wynik jednej drużyny. Awans juniorów starszych A1 do pierwszej ligi wojewódzkiej, awans rezerw do klasy okręgowej, pierwsza drużyna liderem klasyfikacji Pro Junior System i srebrna gwiazdka PZPN dla Akademii Górnika Konin. Wszystko to pokazuje, że w Górniku Konin konsekwentnie budowane jest środowisko do rozwoju młodych zawodników. Od najmłodszych grup Akademii przez drużyny młodzieżowej rezerwy aż po pierwszy zespół. Gratulujemy i czekamy cierpliwie na kolejne sukcesy. Już jutro gminny Dzień Sportu w Modle Królewskiej. Młodzież z okolic Starego Miasta weźmie udział w biegach przełajowych od 600 do 900 metrów, a szkoły będą rywalizować w wyścigach rzędów, sztafecie mistrzów i konkurencjach indywidualnych. Zmagania w Modle zaczną się w czwartek o 10:00. Podobne wydarzenia w nadchodzących tygodniach będą miały miejsce w wielu innych gminach i szkołach w regionie. Coraz cieplejsze czerwcowe dni nie sprzyjają nauce, sprzyjają za to integracji sportowej aktywności na dworze. Tymczasem Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego apeluje do mieszkańców regionu o ratowanie jeżyków. To niezwykle pożyteczne ptaki, które większość życia spędzają w powietrzu i co roku wracają do naszych miast po długiej podróży z Afryki. Niestety jest ich coraz mniej. Jeżyki to ptaki miejskie, które w naturze niemal całkowicie uzależniły się od budynków. W okresie lęgowym, od maja do sierpnia, zajmują szczeliny w wielkiej płycie, przestrzenie pod dachami i rynnami oraz stropodachy. Są niezwykle przywiązane do swoich gniazd i wracają w to samo miejsce przez lata. W Koninie można też spotkać specjalne słupy z budkami lęgowymi dla tych ptaków. Chrońmy te miejsca, bo jeżyki pomagają nam na przykład w walce z komarami, apelują przyrodnicy z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa. Jeden dorosły jeżyk potrafi zjeść nawet kilkadziesiąt tysięcy komarów, meszek i muchówek dziennie. Są skuteczniejsze od oprysków i przede wszystkim darmowe. Warto zrobić dla nich gniazdo na działce. W internecie można znaleźć wiele opisów, jakie wymiary powinna mieć taka budka. Od lipca nie będzie już można płacić tradycyjnymi pieniędzmi w Urzędzie Miejskim. Z każdym rokiem malało zainteresowanie taką usługą, stąd podjęto decyzję o likwidacji kasy.
4: Zachęcamy mieszkańców do korzystania z płatności bezgotówkowych przelewem na wskazane konto lub poprzez aplikację mObywatel. Ci z Państwa, którzy wolą opłaty gotówkowe, będą mogli je nadal realizować bez dodatkowych prowizji w siedzibie Welobanku przy Alejach 1 Maja 15, który obsługuje Urząd urząd miejski lub też za dodatkową opłatą, prowizją w innych bankach lub placówkach pocztowych. Zachęcamy jednak mieszkańców do zainstalowania w telefonach aplikacji mObywatel, przez którą można wykonywać płatności online. To nowość w naszych usługach. W ten sposób bez wychodzenia z domu i stania w kolejkach będziemy mogli uregulować opłatę, a także sprawdzić całą historię swoich płatności. Należy również dodać, że część opłat można nadal regulować w wydziałach, w których załatwiamy konkretne, podległe tym wydziałom sprawy. Terminale znajdują się w Wydziale Komunikacji, Wydziale Spraw Społecznych, Urzędzie Stanu Cywilnego, Miejskim Zespole Orzekania o Niepełnosprawności, w Biurze Obsługi Interesanta, w Wydziale Geodezji i Katastru oraz Straży Miejskiej. Opłaty za czynsze w lokalach miejskich można natomiast realizować w siedzibie PGKiM w Koninie.
2: Tłumaczył sekretarz miasta Rafał Duchniewski.

0: FM.
1: Z wami Konin FM i dobra wiadomość tym razem dla mieszkańców gminy Golina. Burmistrz Goliny podpisał już umowę na budowę ulicy Słonecznej w Kawnicach. Wszystko po to, aby poprawić bezpieczeństwo i komfort użytkowników tej drogi. Inwestycja pochłonie w sumie 380 tysięcy złotych, a drogę wybuduje firma PHU Zbychtrans Zbigniew Bilski z Lubstowa. Oczywiście tego typu przedsięwzięcia może nie trafiają na pierwsze strony ogólnopolskich mediów, ale to właśnie one często najbardziej wpływają na nasze codzienne życie. Będzie to budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych.
2: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
6: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
7: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani, gdzie wybór doskonały. W Koninie, na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
8: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18, w soboty od 9 do 14.
9: W niedziele handlowe również.
10: Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę. Zaprasza na obiad pełno smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy Twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
11: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowe w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
12: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
0: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Pociągi wracają na trasę, awaria w rejonie Katowic usunięta. Rolnicy załamują ręce z powodu suszy. Dzierganie w miejscach publicznych doczekało się własnego święta już w ten weekend.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Udało się usunąć awarię infrastruktury w rejonie stacji kolejowej w Katowicach. A to oznacza, że przywracana jest rozkładowa jazda pociągów, przekazała spółka PKP PLK. Wczoraj wieczorem doszło tam do uszkodzenia kabla zasilającego, co spowodowało awarię urządzeń sterowania ruchem, a w konsekwencji duże opóźnienia pociągów. Obecnie pociągi wracają do kursowania według zaplanowanego rozkładu, ale do dziś do rana z powodu awarii opóźnienia miały 43 pociągi pasażerskie, łącznie na blisko 2000 minut. To będzie bardzo trudny rok z niskimi plonami, ostrzegają rolnicy. Krytyczna sytuacja panuje w województwach kujawsko-pomorskim, mazowieckim i lubelskim, gdzie problem dotyczy niemal każdego gospodarstwa, mówi Mariusz Wypij, specjalista do spraw agrotechniki z Agrosieci.
2: Mamy ten deficyt nie dość, że był w poprzednich latach, to w tych jeszcze się pogłębił.
0: Według najnowszego raportu Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, susza rolnicza dotknęła już ponad 60% gmin w kraju. Najmocniej uderzając w uprawy zbóż jarych i ozimych. Ukraina atakuje kolejne rosyjskie cele. Prezydent Zełenski poinformował o uderzeniu w zakład zbrojeniowy w Czeboksarach, w centrum europejskiej części Rosji. Wcześniej ukraińskie wojsko donosiło o ataku na port w okupowanym Mariupolu, o czym Tomasz Orchowski.
3: Ukraińcy atakują z powietrza i dobrze radzą sobie na froncie. Od początku roku mieli odzyskać ponad 600 km kwadratowych terytorium. Dodatkową presję na Rosjan wywiera też Unia Europejska, szefowa komisji Ursula von der Leyen. Po raz pierwszy proponujemy zakazać wjazdu na teren Unii osobom, które po ataku na Ukrainę służyły w rosyjskich siłach zbrojnych. Von der Leyen poinformowała też o dodaniu 30 statków do listy ponad 630 objętych sankcjami. Chodzi o tak zwaną flotę cieni.
0: Europa stara się też bardziej angażować w proces negocjacyjny. Według prezydenta Finlandii, Wielka Brytania, Francja i Niemcy powinny reprezentować Europę w rozmowach dotyczących Ukrainy. Somalijski sędzia piłkarski, któremu władze USA zabroniły wjazdu do kraju na rozpoczynające się jutro Mistrzostwa Świata, wrócił już do swojej ojczyzny. Omar Abdul Kadir Artan od lat jest arbitrem międzynarodowym. W ubiegłym roku został uhonorowany nagrodą dla najlepszego sędziego Afryki, ale amerykańska administracja zarzuciła mu powiązania z podejrzanymi członkami organizacji terrorystycznych. Sam sędzia skomentował decyzję o zakazie wjazdu jako niefortunną. To okazja, by chwycić za druty lub szydełko i ruszyć w plener. W najbliższą sobotę odbędzie się Światowy Dzień Dziergania w miejscach publicznych. Jak się okazuje, ten rodzaj aktywności jest coraz popularniejszy.
4: Jeśli zajrzycie Państwo na stronę bardzo znanych projektantów, Vivienne Westwood, Coco Chanel, Dior, zobaczycie tam w tym sezonie dziergane torby, kapelusze, sukienki.
0: Mówiła rękodzielniczka Joanna Michalak. Święto dziergania w miejscach publicznych nie jest nowe, obchodzone jest od 21 lat. Miłośnicy dziergania spotkają się w sobotę na Gnieźnieńskim rynku.
1: A co w regionie?
5: To niestety naprawdę się zdarza. W długi weekend konijscy policjanci zatrzymali 27-latka, który na jeziorze Ślesińskim pływał pijany łodzią motorową. Mężczyzna wydmuchał ponad promil. Grożą mu nawet 3 lata więzienia. Mieszkańcy regionu i turyści coraz chętniej spędzają ciepłe dni nad wodą. Nasza policja patroluje już jeziora Pątnowskie, Mikorzyńskie, Ślesińskie i Lichańskie. W okolicach Turku patrole wielkopolskich funkcjonariuszy wraz z policjantami województwa łódzkiego pilnują bezpieczeństwa na zbiorniku Jeziorsko, a słupecka policja strzeże między innymi jeziora Powickiego. Po wypiciu alkoholu nie wolno nawet pływać kajakiem czy rowerkiem wodnym. Służby sprawdzają także, czy osoby korzystające z urządzeń wodnych, zwłaszcza dzieci, są wyposażone w kamizelki ratunkowe. A pozostając w klimacie sportów wodnych, zapraszamy do Kleczewa. Ryk silników i wielkie prędkości. To wszystko już w najbliższy weekend na Kleczewskiej Malcie, czyli na pokopalnianym zbiorniku wodnym w mieście, do którego można dojechać uliczką za biurowcem KWB Konin. Kolejny już raz odbędą się tam międzynarodowe zawody ślizgów sterowanych radiem. To nie będą zwykłe wyścigi, zobaczymy w akcji najszybsze modele świata. Zapowiada się zacięta rywalizacja w piątek i w sobotę eliminacja, a w niedzielę wielkie finały i walka o podium. Wstęp jest wolny. Zachęcamy, by wybrać się wtedy nad jeziorko w rejon ulicy Górniczej w Kleczewie.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Duże dziś zachmurzenie miejscami i całkowite trochę więcej przejaśnień na południowym wschodzie Polski. Burze możliwe na zachodzie i północnym zachodzie. A na termometrach dziś od 14 do 16 stopni na południu, do 20 stopni na ogół, do 24 na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich.

0: Zapraszam was na 13 na antenie Konin FM na 104.1, a ta historia pokazuje po raz kolejny, jak cienka granica dzieli codzienną drogę od ogromnego zagrożenia. Tym razem mieszkaniec powiatu tureckiego, 23-latek, jechał samochodem w stanie trzeźwości, został zatrzymany przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Turku. Wydmuchał prawie 3 promile alkoholu, a za swoje zachowanie odpowie oczywiście przed sądem. Grozi mu nawet do 3 lat pozbawienia wolności, a sąd może także dodatkowo orzec przepadek pojazdu lub jego równowartości, bowiem przepisy przewidują, że gdy kierowca wydmuchuje więcej niż 1,5 promila, wtedy taki samochód można jak najbardziej zabrać.
1: Reklama. A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A
2: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
8: Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia? Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej. Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę. Bo każda złotówka zostaje tutaj, gdzie naprawdę ma znaczenie. Radio Konin FM. Twoje lokalne radio.
2: Reklama.
9: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Świeżo, lokalnie.
1: Reklama. Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Reklama. Wiadomości Konin FM.
2: W niedzielę zlot klasyków w kole. Będą utrudnienia, jak podaje Urząd Miejski, 14 czerwca od godziny 9 do 19 w rejonie Placu Narutowicza nastąpi zmiana organizacji ruchu dla dróg powiatowych i gminnych, a dokładnie ulic Słowackiego, Narutowicza i Żeromskiego. Będą tam wyznaczone objazdy. Jednocześnie miasto zachęca do udziału w zlocie pojazdów klasycznych. Będzie to już piąta edycja kolskiej imprezy. Tymczasem zachęcamy, by wybrać się do domu Zemełki i posłuchać o człowieku, który sfinansował budowę najstarszej kamienicy na konińskim rynku. Jak to się stało, że doktor medycyny i filozof Jan Zemełka zostawił budynek w centrum renesansowego miasta, przekazując go jeszcze przed śmiercią na cele publiczne? W tych rozważaniach sięgniemy do koneksji rodzinnych Zemeliusa, do niezwykłego zmysłu pomnażania majątku, jak również do unikatowej myśli filantropa, który postanowił go jeszcze pomnożyć nawet po swojej śmierci. Jak to możliwe? Dziś powiedzielibyśmy, że Jan Zemełka w przemyślany sposób zbudował kapitał społeczny, inwestując procenty kapitału ekonomicznego w rozwój nowoczesnej nauki, miast oraz edukacji ludzi. To ewenement na skalę światową, a dowodem jest m.in. dom Zemełki w rynku Starego Konina, który wieki służył obywatelom. Nie zmieniło się to, a wręcz wzmocniło po jego rewitalizacji i gruntownej przebudowie. O tym wszystkim ze wsparciem multimediów opowie młody naukowiec i badacz dziejów Jakub Łojko, który realizuje projekt stypendialny Dr. Jan Zemełka z Konina – Życie w źródłach. Na wykład zapraszamy 24 czerwca w imieniny Jana o 17 do domu Zemełki. Wstęp wolny. Stare Miasto będzie gospodarzem konferencji pod hasłem Inwestycje i turystyka w działalności jednostek samorządu terytorialnego, organizowanej przez Stowarzyszenie A2 Wielkopolska. Wydarzenie odbędzie się 24 czerwca i zgromadzi przedstawicieli samorządów, organizacji samorządowych, lokalnych grup działania oraz przedsiębiorców z Wielkopolski. Konferencja będzie przestrzenią do wymiany doświadczeń, zdobywania specjalistycznej wiedzy oraz dyskusji na temat najważniejszych wyzwań i kierunków rozwoju regionu. W programie znajdą się zagadnienia dotyczące odnawialnych źródeł energii, edukacji w obliczu zmian gospodarczych zachodzących w Wielkopolsce Wschodniej, współpracy inwestorów z samorządami oraz zrównoważonego rozwoju turystyki. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Konferencja odbędzie się 24 o 10 w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto. Tymczasem dni są polna, tuż, tuż, a wraz z nimi coś specjalnego dla wszystkich ludzi dwóch kółek. Warkot silników, zapach benzyny, smaczna gruchówka i bluesowe brzmienia płynące ze sceny. Tak właśnie zapowiada się motocyklowa część Święta Miasta. Jeśli ktoś kocha wolność, asfalt i dobrą atmosferę, to nie może go zabraknąć. Spotkamy się w Sompolnie na 5. zlocie motocyklowym 21 czerwca. Przejazd ulicami miasta o 16. Przy okazji przypomnijmy gwiazdy Dni Sompolna i corocznego pikniku sołtysów. W sobotę 20 o 16 wystąpią dębowiacy, o 18.30 chłopcy z Placu Broni, a o 20.30 Grubson, po nim dyskoteka. 21 o 17 zespół Midwest, o 18 Junior Stomy, a o 19.30 Kasia Moś z Sompoleńską Orkiestrą Dętą i później kolejna dyskoteka w plenerze. 18 czerwca punkt informacyjny Funduszy Europejskich z Konina zachęca do udziału w kolejnym webinarium, czyli wirtualnym spotkaniu, które tym razem ma dotyczyć tego, jak przedsiębiorczy mieszkańcy regionu mogą zdobyć środki na obronność.
3: Czyli na temat taki obecnie aktualny. Zapraszamy tutaj jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, instytucje edukacji czy organizacje pozarządowe. Na tym webinarium będziemy zajmowali się tematyką związaną z bezpieczeństwem i z odpornością regionu. regionu. Omówione tutaj zostaną m.in. możliwości dofinansowania do infrastruktury krytycznej, do bezpieczeństwa ludzi, ochrony zdrowia, edukacji czy rozwiązań transportowych, które wspierają tą obronę cywilną, a także sprawnie działające służby publiczne. W trakcie tego webinarium będą też dostępni dla Państwa przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, a więc instytucji zarządzającej tym projektem, więc będzie można też bezpośrednio zadać pytania do projektu, który nabór będzie miał między czerwcem a sierpniem tego roku.
2: Zapowiada Justyna Tomczak z PIFE. Szczegółowych informacji szukajmy w internecie na profilach społecznościowych Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Koninie lub bezpośrednio kontaktując się z tym miejscem zlokalizowanym przy ulicy Zakładowej, w tym samym budynku, w którym znajduje się Powiatowy Urząd Pracy.
0: Konin FM.
4: Konin FM.
0: Naturalnie.

0: Konin FM. Konin FM.
1: Okazuje się, że jubileuszowy koncert w Opolu przyniósł nie tylko muzyczne emocje, ale też moment, który wielu fanów zapamięta na długo. Grzegorz Skawiński, świętujący na scenie 50 lat działalności artystycznej z zespołem Kombi, zdecydował się na wyjątkowy gest wobec osób ważnych w jego muzycznej drodze. W trakcie występu publicznie podziękował Sławomirowi Łosowskiemu, z którym przez lata łączyły go również trudne relacje i spory dotyczące historii zespołu Kombi, a także Agnieszce Chylińskiej, z którą współtworzył projekt Ona. Artysta podkreślił tym samym znaczenie dawnych współpracowników w swojej karierze, mimo wieloletnich napięć i rozstań. Publiczność zareagowała na te słowa bardzo ciepło, a sam moment stał się jednym z najbardziej symbolicznych podczas festiwalu.
0: Reklama. Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
2: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
3: Polska w łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
4: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Zielona, paliwo ze pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
6: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w Centrum Meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych dostępnych od ręki prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się!
7: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej. Reklama.
0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: 48-latek zatrzymany po postrzeleniu nastolatka z Wiatrówki. Zaczęła działać pierwsza pracownia antysmogowa w polskiej podstawówce. Japończycy przerażeni inwazją niedźwiedzi.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Policjanci zatrzymali 48-letniego mieszkańca Gdańska, który miał postrzelić z Wiatrówki 14-letniego chłopca. Nastolatek trafił do szpitala. Mężczyzna usłyszał zarzuty, a prokuratura zastosowała wobec niego dozór policji. Do strzelaniny doszło w niedzielę wieczorem przy ulicy Menonitów w Gdańsku. Jak przekazała policja, grupa nastolatków przebywała w osiedlowej altanie. W pewnym momencie z okna mieszkania na ostatnim piętrze budynku wychylił się mężczyzna, który wulgarnie nakazał młodym opuszczenie tego miejsca, uznając, że zachowują się zbyt głośno. Kilka minut później nastolatkowie usłyszeli strzał i zauważyli, że ich kolega został postrzelony w okolice głowy. Chłopiec przytomny został przewieziony do szpitala. Mężczyzna w chwili zdarzenia miał w organizmie blisko 3,5 promila alkoholu. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty, grozi mu do 2 lat więzienia. Po wypadku, do którego doszło w podwarszawskich Ząbkach, w którym kierowca taksówki doprowadził do zderzenia i śmierci 2 osób, pojawiają się pytania o kontrolę i regulacje platform przewozowych. Bezpieczeństwo przewozów w ostatnich latach znacznie się poprawiło, zapewnia przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Mirosław Suchoń.
2: Ja przypomnę, że wprowadziliśmy przepisy, które zobowiązują osoby prowadzące taksówki do tego, żeby miały polskie prawo jazdy, czyli oni muszą pojawić się w urzędzie, wymienić to prawo jazdy posiadane.
0: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pracuje nad kolejnymi zmianami w prawie. Przygotowywane przepisy nakazywałyby kierowcom taksówek przedstawienie zaświadczenia o niekaralności nie tylko w Polsce, ale także w kraju pochodzenia kierowcy. Pierwsza w Polsce pracownia antysmogowa powstała w szkole podstawowej w Radlinie na Górnym Śląsku. Pracownia została wyposażona w nowoczesne czujniki, mikroskopy, symulatory płuc, a nawet próbki prawdziwych płuc. Doświadczenia na tych urządzeniach mają pomóc najmłodszym lepiej zrozumieć problem zanieczyszczenia powietrza.
3: Pozwoli robić pomiary, badania i uczyć się na podstawie własnego doświadczenia.
4: Źródła zanieczyszczenia powietrza. Po drugie, jaka jest konkretnie sytuacja u nas w Radlinie. Nie gdzieś w Polsce, na świecie, ale tu u nas w Radlinie. A po trzecie, jaki jest wpływ tych zanieczyszczeń na nasze zdrowie.
0: Radlin jako miasto górnicze od dawna ma problem ze smogiem. Po 4 dniach obławy schwytano 100-kilogramowego niedźwiedzia w okolicach japońskiego Tokio. Drapieżnik widziany był wielokrotnie na terenach zabudowanych. Po złapaniu na terenie jednej z posesji został schwytany i uśpiony. Jak duża jest obawa Japończyków, świadczy choćby fakt, że w trosce o bezpieczeństwo dzieci od poniedziałku do dziś zamknięto w okolicy blisko 100 placówek oświatowych. Na północnym wschodzie Japonii wczoraj także inny niedźwiedź zaatakował 40-letnią kobietę. Kraj kwitnącej wiśni mierzy się w ostatnim czasie z rosnącym zagrożeniem ze strony niedźwiedzi. Eksperci wyjaśniają, że główną przyczyną jest brak pożywienia w górach, co zmusza te zwierzęta do zapuszczania się na tereny zamieszkane. Powieść Kongres Futurologiczny, satyryczny tekst Stanisława Lema będzie można zobaczyć niedługo na deskach teatralnych w Centrum Kultury w Lublinie, mówi reżyser Daniel Adamczyk.
5: Dziś futurologia to nam towarzyszy na co dzień, choćby w Netflixie czy w teoriach spiskowych. Natomiast wiele rzeczy się ziściło z tego opowiadania.
0: Spektakl będzie można zobaczyć od 21 do 23 czerwca.
1: A co w regionie?
6: Profilaktyki nigdy za wiele. Już za tydzień Dąbska Kraina Aktywności i Zdrowia. W mieście odbędzie się wyjątkowe wydarzenie promujące zdrowy styl życia. Już 17 czerwca o godzinie 9 spotkamy się w Szkole Podstawowej imienia Jana Pawła II w Dąbiu, gdzie na wszystkich czekać będą aktywności sportowe, atrakcje dla dzieci, bezpłatne badania profilaktyczne oraz wiele innych ciekawych wydarzeń. Będzie marsz z kijkami oraz biegi na dystansach od 2 do 4 kilometrów. Będą też ćwiczenia na świeżym powietrzu z trenerem. Przyjadą mamobus i cytobus. Będzie można wykonać analizę składu ciała, zmierzyć cukier i ciśnienie, a nawet cholesterol. Do tego stoiska sanepidu, modele grzybów, żeby nie zbierać trujących, pokazy pierwszej pomocy, piana party, dmuchańce, śpiewy i tańce oraz przysmaki od kół gospodyń wiejskich. A w miejsko-gminnym ośrodku kultury będzie można wykonać testy na HCV, HIV oraz kiłę. Na niektóre punkty programu trzeba się wcześniej zapisać, szczegóły w internecie na profil profilach społecznościowych gminy Dąbie. Tymczasem w całym regionie lokalne domy kultury finalizują już cykle zajęć artystycznych. To były długie miesiące twórczego rozwoju zdolnych dzieci i młodzieży. Miejsko-gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie zaprasza na Wieczór Sztuki. Za nami kolejny rok pełen prób, występów, nauki i wspólnie spędzonego czasu. Teraz pora pokazać efekty pracy uczestników zajęć tanecznych i wokalnych działających przy ślesińskim NGOK-u. Na scenie wystąpią tancerze z grup Pure Dance, przygotowani przez Oliwię Wanot i Hannę Jaskot oraz wokaliści z Akademii Wokalnej Do Re Mi pod opieką Aleksandry Sklepik. To wszystko 19 czerwca od 17 w Ślesinie. Wstęp wolny.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Burze dziś możliwe na zachodzie i północnym zachodzie kraju. Na pozostałym obszarze możliwe przelotne opady deszczu, bo dziś sporo chmur w całym kraju, zachmurzenie duże i całkowite, trochę więcej przejaśnień jedynie na południowym wschodzie. I tam też najcieplej do 24 stopni, przeważnie jednak do 20, a najchłodniej na południu od 14 do 16.

0: Witajcie po 14 na antenie Konin FM, a w Cieninie Zabornym rusza już kolejna ważna inwestycja drogowa, która już wkrótce poprawi komfort codziennego poruszania się po lokalnych trasach. Podpisano już umowę z wykonawcą na przebudowę drogi powiatowej nr 3062P oraz remont drogi powiatowej nr 3065P w Cieninie Zabornym właśnie. Podpisano dwie umowy z firmą m.in. Agdars Arturs Marzeński, a druga umowa, która dotyczy wykonania prac budowlanych, została podpisana z firmą Kosbud Piotr Druchliński. Wartość umowy na wykonanie tej inwestycji to ponad 2 500 000 zł brutto. Dofinansowanie pochodzi także z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z gminy Słupca. Termin zakończenia tych prac to 29 sierpnia tego roku.
1: T-House Stalkon w Koninie wykonuje profesjonalne usługi spawalniczo-monterskie. Na miejscu przy ulicy Wojska Polskiego 17 lub z dojazdem do klienta. Solidność, doświadczenie i dokładne wykonanie. Telefon 731 555 684. T-House Stalkon w Koninie prowadzi także sklep z akcesoriami spawalniczymi, wypożyczalnią sprzętu, artykułami BHP, odzieżą ochronną i roboczą. Sklep przy ulicy Jana Pawła II 86 w Koninie.
2: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
3: Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój.
2: Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę. Zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy Twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
4: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w Centrum Meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych, dostępnych od ręki, prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum Meblowe MBS. Z miłością do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się.
5: Reklama. Konin FM.
6: Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Wiadomości Konin FM.
1: W remizie OSP Sławoszewek trwa akcja Elektroodpady ratują życie. Jeśli ktoś ma w domu stary telewizor, komputer, pralkę, lodówkę, czajnik lub inny zużyty sprzęt elektryczny czy elektroniczny, niech go nie wyrzuca, ale przekaż, że jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławoszewku w gminie Kleczew i w ten sposób pomoże druhom ratować życie. Zbiórka trwa przez cały czerwiec. Ważne, by były to kompletne sprzęty, bo strażacy w ten sposób zarobią na różnych drobnych elementach elektronicznych i zawartych w nich surowcach. Całość pozyskanych w ten sposób środków zostanie przeznaczona na zakup sprzętu ratującego życie dla OSP Sławoszewek. Tymczasem w najbliższą sobotę na terenie kompleksu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu odbędą się zawody sportowo-pożarnicze. Zachęcamy do kibicowania 13 od 15. To w powiecie kolskim, tymczasem w powiecie słupeckim 14 następnego dnia o 10 takie zawody rozpoczną się na Stadionie Miejskim w Zagórowie. A co słychać w Centrum Kultury i Sztuki? Kino Oskard w Koninie zaprasza na wyjątkowy seans filmu Takie jest życie, czyli na projekcję ciepłej, wzruszającej i pełnej humoru opowieści inspirowanej prawdziwymi wydarzeniami. Odbędzie się to w ramach filmowych spotkań seniora. Na słonecznej Sardynii pasterz staje do walki o swój dom, kiedy bezwzględny deweloper planuje przekształcić jego rodzinne tereny w luksusowy kurort. Rozpoczyna się pełna emocji, komediowych zwrotów akcji i życiowych dylematów batalia. Kinowe spotkanie seniorów w Konińskim Oskardzie 25 czerwca o godzinie 11. Samorząd Województwa Wielkopolskiego od lat wspiera walkę z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych wśród młodzieży z regionu. Jedną z form pomocy młodym Wielkopolanom jest organizacja cyklu debat profilaktycznych Czy jesteś świadomy? Substancje psychoaktywne w naszej przestrzeni. Projekt realizowany jest przez Urząd Marszałkowski we współpracy z samorządami lokalnymi oraz Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu. W tym roku przystąpiły do niego urzędy z Kalisza, Piły, Ostrowa Wielkopolskiego, Złotowa oraz powiatu Rawickiego. Łączna wartość pomocy finansowej przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia wynosi ponad 111 tysięcy złotych. Debaty prowadzone będą w związku z alarmującymi wynikami badań największego na świecie międzynarodowego projektu prowadzonego w 40 krajach poświęconego uzależnieniom. I zmieniamy temat. W tym miesiącu wyruszy 12 rajd rowerowy szlakiem powstańców 1863 roku. Trasa ma liczyć w sumie aż 27 km, czyli ponad 13 w jedną stronę. Po drodze zahaczymy o Pątnów, Ślesin, Żółwieniec oraz Wąsosze. Rajd wyruszy 20 czerwca rano sprzed szkoły w Gosławicach. W jego trakcie zaplanowano m.in. prelekcje, degustacje lodów, wspomnienia archeologa i historyka, grochówkę, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i oczywiście złożenie kwiatów w miejscach pamięci. Zapisy w sekretariacie szkoły na Konińskich Gosławicach. Gminy w powiecie konińskim pięknieją. Niedawno zakończono kolejne prace w parku w Kazimierzu Biskupim.
2: W naszym zamierzeniu ma służyć wszystkim mieszkańcom, wszystkim pokoleniom, od najmłodszego do najstarszego. Mam nadzieję, że wszyscy nasi mieszkańcy i goście, którzy będą przybywali tutaj do Kazimierza Biskupiego, będą się czuli w nim wspaniale, komfortowo, będzie można odpocząć, zintegrować się, jak również w sposób aktywny spędzić ten wolny czas. Mam nadzieję, że to moje marzenie się ziści, że miejsce to będzie takim sercem naszej gminy, gdzie wszyscy mieszkańcy będą chętnie korzystali z tego miejsca, jeszcze częściej będą do niego wracali, aby ze wszystkich tych uroków tego miejsca korzystać.
1: Mówi Janusz Stefański, przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Biskupi. W parku niedaleko rynku i klasztoru jest plac zabaw, siłownia zewnętrzna, boiska do koszykówki i mnóstwo zieleni oraz mostków na wodzie. Do tej pory na zagospodarowanie tego miejsca wydano 3,5 miliona złotych. W planach są kolejne atrakcje. Tymczasem znaczenie dla mieszkańców mają też mniejsze inwestycje, a te, jak w gminie Rychwał, dzieją się za sprawą środków z Urzędu Marszałkowskiego.
3: W tym roku w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucharach Kościelnych będziemy remontować główną salę. To jest wyjątkowo oddana jednostka i z ogromną tradycją. Oni robią wiele rzeczy sami, natomiast w ramach tego projektu duża sala zostanie zmodernizowana, więc zostaną zerwane podłogi, zostanie zalana posadzka, zostanie położone będą płytki, odnowione ściany, oczywiście naprawiony sufit.
1: Zapowiada burmistrz gminy i miasta Rychwał Stefan Dziamara.
0: Konin FM.
4: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: mucho amor. Ole.
1: Conin FM.
2: Conin FM.
3: Z Himalajów napłynęła do nas historia, która brzmi jak scenariusz filmu, a jednak wydarzyła się naprawdę. Nepalski przewodnik górski, który został uznany za zmarłego po zaginięciu na zboczach Mount Everestu, po 6 dniach został odnaleziony żywy. Mężczyzna zniknął podczas zejścia z wysokości blisko 8000 metrów w tak zwanej strefie śmierci, gdzie warunki są ekstremalne, a każdy krok może decydować o życiu. W akcji poszukiwawczej uczestniczyły ekipy ratunkowe, jednak przez długi czas nie było żadnych śladów zaginionego, co sprawiło, że jego los wydawał się przesądzony. Tym większe było zaskoczenie, gdy został odnaleziony wciąż żywy, wycieńczony, ale przytomny i przewieziony do szpitala w Katmandu. To jedna z tych górskich historii, które pokazują, jak nieprzewidywalna i bezwzględna potrafi być natura, ale też jak silna potrafi być ludzka wola przetrwania.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
12: Reklama w internecie? Klikasz i zamykasz. Reklama w telewizji? Przerwa na herbatę. Reklama w prasie? A kto dziś czyta gazety? Reklama w radio. Radio jest wszędzie. W samochodzie, w pracy, w domu. Radio nie przeszkadza. Radio towarzyszy. Reklama radiowa ma największy wskaźnik zapamiętywalności i zaufania. Bo głos w radiu to głos zaufanego znajomego. Radia codziennie słucha 19 milionów słuchaczy i spędza przed odbiornikami ponad 4 godziny dziennie. To więcej niż przed telewizorem i w sieci. Radio to więcej niż dźwięk. To emocje. To sprzedaż. To Twój klient na wyciągnięcie ręki. Postaw na radio Konin FM. Więcej na iloveradio.pl.
2: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

Dziękuję, że byliście ze mną w środę na antenie Koni Niepewna 104.1. Środa minie, tydzień zginie, a do piątku już tylko dwa dni, także czekamy na kolejny weekend. Niestety niedługi, choć może ktoś właśnie urlop zaczyna i ten weekend jednak będzie bardzo długi. Jutro czwartek, imieniny Pauli, Barnaby i Anastazego, dzień zabawy, dzień Rysia i dzień komornika są.

0: Koleje podnoszą prędkość pociągów, samorządy ostrzegają mieszkańców. Andrzej Poczobut zapowiedział, że jesienią wróci na Białoruś. Po 144 latach budowy ukończono ostatnią najwyższą wieżę bazyliki Sagrada Familia.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Po informacji kolei PKP PLK o podniesieniu prędkości na wybranych odcinkach linii kolejowych na Śląsku, lokalne samorządy zaapelowały do mieszkańców o szczególną ostrożność na przejazdach na ich terenie. Na przykład samorząd podrybnickiego Radlina wskazał, że przez niestrzeżony przejazd bocznej drogi od ulicy Rybnickiej w tym mieście pociągi zamiast 60 km na godzinę będą jechały z prędkością 90 km na godzinę. Przyspieszenie nastąpi już w najbliższą niedzielę, 14 czerwca i będzie dotyczyć m.in. linii 158 do czeskiej granicy w Chałupkach oraz linii 164, która ma stać się alternatywnym połączeniem pasażerskim Gliwic z Katowicami. Znana jest przyczyna śnięcia rypy w Odrze w okolicach Szczecina. Był to niski poziom tlenu w wodzie, czyli przyducha, poinformowała wiceminister klimatu Urszula Zielińska. Przyducha to zjawisko typowe dla tej pory roku. Jak dodała minister, w badanych próbkach nie było złotej algi, a stan parametrów wody nie pogorszył się z powodu zrzutów ścieku. Sytuacja jest wciąż monitorowana. Na przełomie maja i czerwca z rzeki w okolicach Szczecina wyłowiono 200 kg martwych ryb. Barcelona świętuje historyczny moment. Po 144 latach budowy ukończono ostatnią najwyższą wieżę bazyliki Sagrada Familia.
2: Ta katedra udowadnia na żywo, że ludzie się nie mylą, że niemożliwe staje się możliwe.
0: Wieczorem odbędzie się uroczysta inauguracja i jej poświęcenie z udziałem papieża Leona XIV. 172-metrowa iglica jest symbolicznym zwieńczeniem projektu Antoniego Gaudiego. Dokładnie w setną rocznicę śmierci słynnego architekta sprawi też, że bazylika stanie się oficjalnie najwyższym kościołem świata.
3: Ile jest tutaj detali, elementów, typowe dla Gaudiego elementy i no, jesteśmy zachwyceni pod wrażeniem na pewno.
4: Niesamowite po prostu, że coś takiego można było zaprojektować w ogóle. Warto przyjechać i zobaczyć.
0: Sagrada Familia wciąż nie jest w pełni ukończona. Prace wykończeniowe na zewnątrz i w środku kościoła mają potrwać jeszcze 2 lata. Kościół co roku odwiedza około 5 milionów turystów. Andrzej Poczobut, działacz mniejszości polskiej na Białorusi, ponownie zadeklarował, że we wrześniu przed zjazdem Związku Polaków na Białorusi zamierza wrócić na Białoruś. W Grodnie jest mój dom, chciałbym wrócić do domu, zapowiedział Poczobut na briefingu zorganizowanym przez Wspólnotę Polską. Przez blisko 5 lat ta wspólnota współorganizowała comiesięczne akcje wsparcia Andrzeja Poczobuta, gdy ten przebywał w białoruskiej kolonii karnej. Rekordowa wygrana w Euro Millions w Belgii. Nazwiska zwycięzcy jak zwykle nie podano, ale wiadomo, że jeden z graczy wygrał niewyobrażalną kwotę blisko 175 milionów euro, trafiając 5 liczb i 2 gwiazdki. To krajowy rekord, poinformowała belgijska Loteria Narodowa, a dla marzycieli w Polsce spieszę z informacją, że gra nie jest oferowana w naszym kraju. Euro Millions to międzynarodowa loteria organizowana tylko w kilku krajach Europy, m.in. w Belgii, Francji, Hiszpanii, Austrii, Irlandii, Luksemburgu, Portugalii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.
1: A co w regionie?
5: Mieszkańcy skarżą się, że miasto zbyt często kosi trawniki. Posłuchajmy jednego z naszych słuchaczy.
6: W ciągu 2 tygodni jest koszone 3 raz. Pierw maszynami takimi kosili raz, przyjechali za 2 tygodnie, nawet w 1 tygodniu, chyba w poniedziałek czy coś, raz. Potem 2 raz przyszli ci sami, co są dzisiaj, podkaszali. Za 1 tydzień przyjechali znowu maszynami takimi małymi kosić cały ten teren, tu i tak znowu przyszli dzisiaj i znowu koszą. No przecież, a tu jest cała pustynia, normalnie wysycha trawa, no przez tragedia jest. Kurzy się do domu, wszędzie słońce cały czas wali, deszczów nie ma, no tragedia jest.
5: I pan zwrócił uwagę tym panom?
6: No, cały czas oni mówią, co nas to obchodzi, urząd nam kazał i koniec. No i to takie jest załatwianie sprawy. Do urzędu się dzwoni, to oni każą do służb jakiejś tam ochrony środowiska, tamci znowu gdzieś indziej i tak odsyłanie jest od dziadka do dziadka i nikt nie jest kompetentny, żeby wreszcie przestać tu koszyć. Niech to se rośnie na dziko, jest wszystko fajnie, to po co to kosić?
5: I proszę powiedzieć, w którym to miejscu jest?
6: To jest na Kosmonautów od strony ulicy, po prostu ta strona tu od przedszkola cała wykoszona, cała pod wieżowcem, wszystko tu przed naszymi oknami i z drugiej strony od wejścia to samo, jest wykoszone wszystko. Było drzewo się zwaliło, drzewo zabrali, nie posiali trawy, piach został. Ja nie wiem, oni piach koszą, to jest tragedia tam naprawdę.
5: Chodzi o rejony w pobliżu ulicy Poznańskiej na odcinku od skrzyżowania z Dworcową do Ronda Miast Partnerskich. O ile krótkie strzyżenie trawników przy pasach drogowych jest konieczne ze względów bezpieczeństwa, o tyle według aktualnych wskazówek ekologów i ekspertów od przyrody, ze względu na rzadkie opady deszczu oraz dla dobra całej przyrody, w tym pożytecznych owadów, na otwartych terenach przy blokach, strzyżenie zieleni powinniśmy ograniczyć zaledwie do kilku razy w ciągu roku. Taka praktyka miasta może dziwić, zwłaszcza że Konin chce uchodzić za zielony przykład w Wielkopolsce. Jednocześnie nie brakuje zwolenników częstego koszenia, którzy wśród argumentów wymieniają walkę z kleszczami i żyjącymi w wyższych zaroślach gryzoniami oraz alergię wywoływaną przez pylenie roślin.
1: Konin FM. Pogoda.
7: Większa ilość słońca w tym tygodniu pojawi się dopiero podczas weekendu. Na razie fronty atmosferyczne z opadami deszczu mają wędrować również przez rejon wschodni Wielkopolski. Chłodno do końca tygodnia. W niedzielę synoptycy widzą tylko w ciągu dnia plus 16 stopni. Noce też chłodniejsze. Jutro o poranku według przewidywań synoptyków ma być na terenie naszego regionu tylko plus 8 stopni. Chłodniej za oknami, nie jest już tak ciepło jak wczoraj, no ale wszystko zgodnie z zapowiedziami. Chłodniej ma być, tak jak wiemy, do końca tego tygodnia. Będziemy Was na pewno rozgrzewać na naszej antenie przebojami, hitami. Będę to czynił do godziny 18:00, startuje bowiem program Popołudnie w dobrym rytmie. I na naszej antenie, mimo tej gorszej troszkę pogody, będę zapraszał na plenerowe imprezy, które będą odbywać się wkrótce na terenie naszego subregionu. Zaprosimy do Adamowa na terenie gminy Golina oraz oczywiście też na zbliżające się święto miasta Konina. Wojtek Maciejewski, witam, zapraszam.

0: Konin FM.
1: Na antenie Konin FM czas już na drogowe informacje, czyli czas na meldunek z konińskich dróg. Czas zobaczyć, jak wygląda sytuacja, gdzie korki, gdzie zatory, gdzie utrudnienia. Korki o tej porze podczas popołudniowego szczytu drogowego to oczywiście nowa przeprawa w stronę Nowego Konina. Trasa bursztynowa w korku, rondo miast partnerskich, utrudniony przejazd przez to skrzyżowań, utrudniony przejazd też przez aleję 1 Maja, światła z Dworcową nam się korkują. Korkuje się również skrzyżowanie ulic Aleje Spółdzielców Kleczewska. Duży ruch na Wyszyńskiego, duży ruch na Przemysłowej, na wysokości Niesłusza oraz przy Policji. Roboty drogowe, zwężenia, utrudnienia to trasa warszawska, krajowa 92. Konińska Starówka, największy ruch teraz na ulicy Kolskiej, w Autorejwy, na Świętojańskiej oraz też na Kaliskiej i Szpitalnej.
0: Konin FM.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603-256-728.
2: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63-246-2173. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II, 82. Kierunek na Licheń.
3: Jazda! Jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe, HDS. Turbo promocje. Turbo szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
1: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.

0: FM.
1: Jak wiecie, wakacyjny okres czerwca, lipca i sierpnia, ale też później września, to moment, gdy odbywają się imprezy plenerowe. Takich nie brakuje na terenie naszego subregionu. Zapraszamy tym razem do Adamowa na placy przed OSP. Wszystko startuje 20 czerwca od 15. Organizatorzy zapewniają, że jeśli przyjdziecie, będziecie się bawić i spędzać miło czas. Zaplanowane są dmuchańce, animatorzy, bańki mydlane, wata cukrowa, piana party, ma być też kącik gastronomiczny, brokatowe tatuaże oraz też zaplanowana jest wizyta specjalnego gościa. Gość nasz specjalny za chwilę pojawi się w studiu, nasz redakcyjny kolega Piotr Czmil. On za chwilę zaprezentuje kolejną porcję informacji z naszego subregionu. To wszystko o 15.30.
2: Konin FM. Konin FM.

0: belly dance.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości Konin FM.
2: Już w sobotę, pierwszy dzień Gosławic, święto dawnej gminy, która od kilkudziesięciu lat jest częścią Konina.
3: 13 czerwca od godziny 15 zapraszamy do Gosławic.
2: I to wszystko będzie się działo przed zespołem szkolno-przedszkolnym, tam na parkingu.
3: Plan jest dosyć bogaty, oprócz tego, że będą atrakcje z okazji też Dnia Dziecka dla dzieci, będzie malowanie twarzy, będą dmuchańce, będzie malowanie herbu Godzięba Andrzeja Łaskarza, to jest tutaj też związane z rokiem Andrzeja Łaskarza, który mamy właśnie w mieście. Będą biegi dla dzieci, dla przedszkolnych Polaków bieg na 100 metrów, dla troszeczkę starszych na 300, na 500 metrów i cała impreza zakończy się już wieczorem od godziny 21. Jest bieg, który odbywa się już od kilku lat w Gosławicach. Jest to bieg w poszukiwaniu kwitnącej paproci organizowany przez Klub Biegaczy Aktywni Konin. Tutaj zapraszam na Żur Gosławski. Przy Stowarzyszeniu Nasze Gosławice powstaje koło gospodyń miejskich, ponieważ mamy tutaj chętne osoby do tego, żeby coś przygotować. Tutaj właśnie Żur Gosławski, tak jak mówię, no nie będę zdradzał oczywiście przepisu, zapraszam 13 czerwca, żeby jego spróbować. Oprócz tego żuru będzie ze smalcem, będą ciasta, także oprócz tego, że można się miło będzie pobawić, można będzie też tutaj sobie coś przegryźć. Na scenie będą występowali tutaj lokalni artyści.
2: Zapraszamy 13 czerwca. Od której godziny?
3: Zapraszamy od godziny 15 na boisko przy szkole podstawowej numer 10.
2: Mówił Arkadiusz Wojtczak, prezes Stowarzyszenia Nasze Gosławice. I zmieniamy temat. Jak wiemy, klub sportowy Górnik Konin kilka lat temu przyjął nową strategię. Zamiast zatrudniać zawodników z obcych regionów, drużyna wchłania własnych młodych wychowanków. O tym, że ma to sens, świadczą ich sukcesy. Górnik Konin 2 awansował właśnie do klasy okręgowej. Zwycięstwo z Basztą Przedecz dało młodym piłkarzom kolejne punkty, a korzystny wynik spotkania w Malanowie sprawił, że dwie kolejki przed końcem sezonu mogą świętować awans. Ten sukces to coś więcej niż tylko wynik jednej drużyny. Awans juniorów starszych A1 do pierwszej ligi wojewódzkiej, awans rezerw do klasy okręgowej, pierwsza drużyna liderem klasyfikacji Pro Junior System i srebrna gwiazdka PZPN dla Akademii Górnika Konin. Wszystko to pokazuje, że w Górniku Konin konsekwentnie budowane jest środowisko do rozwoju młodych zawodników. Od najmłodszych grup Akademii przez drużyny młodzieżowej rezerwy aż po pierwszy zespół. Gratulujemy i czekamy cierpliwie na kolejne sukcesy. Ciało, przedmiot, animacja. Zbliża się kolejne spotkanie warsztatowe organizowane przez Stowarzyszenie Kolski Teatr Otwarty imienia Czesława Freudenreicha. To część projektu współfinansowanego przez powiat w ramach zadania pod nazwą Teatr Lalki w powiecie kolskim. Najbliższe warsztaty w nadchodzący poniedziałek poprowadzi aktor Teatru Animacji z Poznania. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Mowa będzie o pracy aktora w masce, o samym tworzeniu masek i oczywiście o pracy ze scenariuszem do przygotowywanego właśnie w kole spektaklu pod tytułem Legenda o zapomnianym diable. Warsztaty odbędą się 15 czerwca o godzinie 18 w Miejskim Domu Kultury w Kole, ale to nie koniec, bo następnego dnia o tej samej godzinie i w tym samym miejscu odbędzie się nieco inna odsłona zajęć. Będą tworzone pacynki na etapie konstrukcji, do tego animowane pacynki i praca ze scenariuszem inspirowanym lekturą Drzewo do samego nieba. Tu instruktorami będą Piotr Grabowski z Teatru w Poznaniu i Aneta Piorun, reżyserka Kolskiego Teatru oraz aktorka pantomimy w Teatrze we Wrocławiu. Te wszystkie działania są dążeniem do stworzenia w kole sceny dla młodego widza. Szczegółowych informacji udziela MDEK. W Lichaniu odbędą się dość nietypowe, choć tematycznie bardzo współczesne rekolekcje.
4: Czy w świecie algorytmów wiara jest jeszcze możliwa? Czy w świecie social mediów, kiedy dzień zaczynamy od sprawdzenia nowych postów i czy jesteśmy oznaczeni, wiara jeszcze ma sens? Czy w świecie internetu i sztucznej inteligencji, która nas nieustannie otacza i decyduje o wielu sprawach, wiara, zaufanie Bogu są jeszcze nadal aktualne? Te pytania nurtują wielu wierzących, którzy zastanawiają się, jak odnaleźć się w tym współczesnym świecie, jak odnaleźć Pana Boga właśnie w tych meandrach internetu. Dlatego w sposób serdeczny zapraszam Was na rekolekcję w meandrach internetu Uczeń Chrystusa w świecie wirtualnym, które odbędą się w dniach 7-9 sierpnia w sanktuarium w Licheniu. Serdecznie zapraszam, ksiądz Łukasz Wiśniewski, Marianin.
2: Dodajmy, że od niedawna w Bazylice jest dostępna kaplica poświęcona świętemu Karlowi Akutisowi, zwanemu Bożym Influencerem, który zasłynął przede wszystkim stworzenia stron internetowych poświęconych cudom eucharystycznym oraz świętym Kościoła. Carlo zmarł mając zaledwie 15 lat po krótkiej, ale ciężkiej walce z ostrą białaczką. We wspomnianej kaplicy znajdziemy różne elementy nawiązujące do współczesnej elektroniki i wirtualnego świata.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Kolejne zaproszenie na plenerową imprezę na naszej antenie to oczywiście Dni Konina, które już od 19 do 21 czerwca. Przypominamy o tych dniach, aby wtedy wspólnie rozpocząć wakacje podczas największej plenerowej imprezy w stolicy naszego subregionu. 3 dni koncertów, rodzinnych atrakcji, sportowych emocji oraz dobrej zabawy. Na Błoniach czekać będą koncerty, strefa gastronomiczna i wieczorne dyskoteki pod gwiazdami. W piątek gwiazdą dnia o 21 ma być Agnieszka Chylińska. W sobotę 21 gwiazda dnia to zespół Ira. To ma być pierwszy wakacyjny weekend i będzie to weekend pełny muzyki, dobrej energii, no i też atrakcji dla całych rodzin.
1: Potrzebujesz jednych okularów do czytania, pracy i prowadzenia

0: odwiedź już dziś salon Styl Optika przy Chopina 21H. Okulary są wyrobem medycznym. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
3: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
4: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej. Reklama.
5: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM.
1: Czas teraz na gospodarcze wiadomości na naszej antenie. Dzisiaj o wolnych dniach od pracy, które w tym roku będą dodatkowe w ilości 2 dni. Do końca roku bowiem mamy takie 2 ustawowo wolne od pracy święta, które wypadają w sobotę. Oznacza to, że pracownicy będą mogli odebrać dzień wolny w innym terminie. Pierwszy z takich dni już podczas rozpoczynających się powoli, ale jednak tegorocznych wakacji. 15 dzień sierpnia, zgodnie z kodeksem pracy za to święto przypadające w sobotę, pracownik będzie musiał otrzymać dzień wolny. Drugim takim dniem w tym roku jest 26 dzień grudnia, czyli drugi dzień świąt Bożego Narodzenia.
0: Konin FM.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w Centrum Meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych dostępnych od ręki prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się.
5: Reklama w internecie? Klikasz i zamykasz. Reklama w telewizji? Przerwa na herbatę. Reklama w prasie? A kto dziś czyta gazety? Reklama w radio. Radio jest wszędzie. W samochodzie, w pracy, w domu. Radio nie przeszkadza. Radio towarzyszy. Reklama radiowa ma największy wskaźnik zapamiętywalności i zaufania. Bo głos w radiu to głos zaufanego znajomego. Radia codziennie słucha 19 milionów słuchaczy i spędza przed odbiornikami ponad 4 godziny dziennie. To więcej niż przed telewizorem i w sieci. Radio to więcej niż dźwięk. To emocje. To sprzedaż. To twój klient na wyciągnięcie ręki. Postaw na radio Konin FM. Więcej na iloveradio.pl.
6: Synoptycy znów ostrzegają przed silnym deszczem i burzami. Rolnicy narzekają z kolei na suszę. Mówią, że to będzie trudny rok. Zamieszki w Belfaście po brutalnym ataku nożownika.
0: Wiadomości Konin FM.
6: Agnieszka Trojanowska, BIS. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu i burzami dla 9 województw. Od warmińsko-mazurskiego przez mazowieckie, podlaskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, lubelskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie. Alerty obowiązują najpóźniej do jutrzejszego popołudnia. W związku z taką pogodą swój alert wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które rozesłało także SMS-y do przebywających na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. RCB ostrzega przed burzami z silnymi opadami deszczu i porywami wiatru. Rolnicy już wiedzą, że to będzie trudny rok. Mówią o suszy, która daje się we znaki praktycznie w całym kraju i będzie miała wpływ na wielkość plonów, tłumaczy Mariusz Wypij, specjalista do spraw agrotechniki z Agrosieci na Kujawach.
7: Susza jest i to niewątpliwa. My dokonujemy pomiaru opadów na naszej stacji Meteo. W tej chwili mamy o 60% niższe opady rok do roku w porównaniu do 2025. To naprawdę, to jest katastrofalne. Ubiegłoroczne opady nie były jakieś fenomenalne. Natomiast to, co się wydarzyło w tym roku, to jest katastrofa.
6: Według danych z systemu monitoringu suszy rolniczej najgorsza sytuacja jest w województwie kujawsko-pomorskim, na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Zamieszki w Belfaście po ataku nożownika. Według policji ofiara straciła oko. Sąd ujawnił imię i nazwisko podejrzanego, to Sudańczyk Hadi Alodit. Mężczyzna pojawił się rano w sądzie w Belfaście. Podczas posiedzenia pomagał mu arabski tłumacz. 30-letni mężczyzna odmówił skorzystania z pomocy prawnika. Według policji, gdy po ataku trafił do szpitala, szpitala powiedział medykom opatrującym mu rękę, że ich zabije. Brytyjski premier Keir Starmer potępił to, co działo się w Belfaście ubiegłej nocy. Powiedział, że akty przemocy i podpalenia są całkowicie nieuzasadnione. Starmer zastrzegł jednak, że ludzie są słusznie wstrząśnięci brutalnym atakiem nożownika, do którego doszło w poniedziałek w nocy na północy stolicy Irlandii Północnej. Oddala się zawieszenie broni w Iranie. Irańczycy zaatakowali amerykańskie bazy w Jordanii i Bahrajnie. To z kolei odpowiedź na uderzenie USA, które były odpowiedzią Waszyngtonu na zastrzelenie amerykańskiego helikoptera. Wymiana ciosów może zagrozić porozumieniu pokojowemu. Rzecznik irańskiego resortu dyplomacji przekazał, że wysiłki dyplomatyczne nie mogą być kontynuowane, dopóki dochodzi do naruszeń trwającego zawieszenia broni. A prezydent USA przekazał, że Teheran negocjuje zbyt długo i teraz za to zapłaci. Trwają ostatnie mecze play-off koszykarskiej Orlen Basket Ligi. Już wkrótce wszystko będzie jasne, ale okazuje się, że nie brakuje niespodzianek, o czym Mateusz Stanicki.
8: W play-offach trwają teraz spotkania o pierwsze i o trzecie miejsce. W obu pojedynkach grają ekipy z Warszawy i obie zaliczyły na początek wpadki. Najpierw o wczorajszym meczu, w którym o trzecie miejsce walczą stołeczne Dziki z AMW Arką Gdynia. Górą okazała się w tym spotkaniu ekipa z Nadmorza, która zwyciężyła 89-84. I to pomimo tego, że faworytem byli Warszawianie, którzy w sezonie zasadniczym w tabeli uplasowali się wyżej niż rywale. Wcześniej w meczu o pierwsze miejsce też doszło do niespodzianki, gdy broniący tytułu koszykarze Legii przegrali u siebie pierwszy finałowy mecz o Mistrzostwo Polski z Orlen za Stalem Zielona Góra 74-77. Dziś kolejne spotkanie i emocji na pewno nie zabraknie. Mecz w hali Osir Bemowo rusza o 20:15.
6: Pierwszy rewanż w spotkaniu o brąz w piątek.
0: A co w regionie?
9: Na północy Konina od czasu do czasu słychać głosy o tym, że mieszkańcy Kosławic, Pątnowa, Marantowa czy Łężyna czują się niewystarczająco dostrzegani przez władze. O ewentualne utworzenie rad osiedli, czego chcieliby niektórzy miejscy aktywiści, lub nawet o odłączenie Kosławic od Konina, zapytaliśmy wiceprzewodniczącego Sejmiku Wielkopolskiego Henryka Drzewieckiego.
10: Myślę, że gdyby społeczeństwo bardziej się zorganizowało, to pewnie nie byłoby wyjścia. Trzeba byłoby spełnić demokratyczne życzenia mieszkańców. Z tym, że te głosy są moim zdaniem zbyt słabe jeszcze. Są wolne wybory do Rady Miasta i tutaj odbywa się to w sposób w 100% demokratyczny. Każdy okręg jest reprezentowany przez radnych, którzy zasiadają w ławach w sali sesyjnej i każdy mieszkaniec z każdej dzielnicy, z każdego okręgu może się zwrócić o pomoc do radnego.
9: A reprezentantami mieszkańców północnych obszarów w Radzie Miasta są Maria Królikowska, Jarosław Sidor, Katarzyna Wagner, Monika Kosińska, Krystyna Leśniewska i Zofia Itman. I to do nich mieszkańcy na przykład Kosławic mają prawo zgłaszać się z każdym osiedlowym problemem. Tak samo jak w sprawach wagi wojewódzkiej mogą szukać wsparcia u radnych Sejmiku Wielkopolskiego.
10: Takie odnoszę wrażenie, że Sejmik Wojewódzki jest czymś odległym dla mieszkańców. Ale ja osobiście jako radny z tego okręgu, okręgu numer 4, staram się, żeby ten Sejmik przybliżyć. Podejmuję różne aktywności, staram się pomagać w różnych sprawach i miastu, i innym powiatom, które wchodzą w skład okręgu numer 4. To jest proces powolny, ale on się dzieje.
9: A radnymi sejmiku z naszego okręgu oprócz wiceprzewodniczącego Henryka Drzewieckiego są także Katarzyna Rzepecka-Andrzejak, Anna Majda, Dominik Szopa i Grzegorz Fiałkowski.
0: Konin FM. Pogoda.
1: Do końca dnia synoptycy przewidują możliwość wystąpienia opadów deszczu. I ten deszcz w nocy i jutro może być mocniejszy. Dostajemy się z południowego zachodu pod wpływ frontu atmosferycznego związanego z niżem genueńskim. Ten niż tradycyjnie jest obfity w opady deszczu. Teraz na termometrach tylko plus 17 stopni, chłodno. No i nie oczekujmy tego, że w kolejnych dniach jakoś zdecydowanie cieplej się zrobi. Patrzę, spoglądam, zerkam, informuję naszych słuchaczy. 19 to maksymalne temperatury, jakie do końca tego tygodnia widzą synoptycy podczas dnia.
0: Konin FM.
1: Witam po 16. Konin FM słuchacie najbardziej roztańczonego radia w regionie. Czas na kartkę z kalendarza. Dziesiąteczka, jeśli chodzi o dzień. Szóstka, jeśli chodzi o miesiąc. 2026, jeśli chodzi o rok. 10 dzień czerwca mamy. 161 dzień roku, 24 tydzień. Małgorzata Bogumił, Bogumiła, Jan, Henryk, Diana, Tymoteusz, Cecylia, Maksym, Edgar, Aureliusz, Amata, Onufry. Dzisiaj świętują imieniny. Mamy 161 dzień roku. Ze świętą Małgorzatą zaczyna się lato. Takie przysłowie w kalendarzu niekoniecznie zgodne z tym, co teraz mamy za oknami. A co mamy na drogach, o tym na naszej antenie już za chwilę.

W tej godzinie będę zapraszał do Solnego Miasta, czyli do Kłodawy, na tegoroczne święto Kłodawy. A żeby tam dojechać, trzeba jechać krajową 92. Tak, teraz drogowe informacje. Jeśli tą trasą jedziecie z Konina, to uważajcie w Brzeźnie. Uważajcie też oczywiście w Kole na obwodnicy. No to po drodze dookoła zaglądamy, tam Włocławska, Toruńska, 3 maja. Więcej aut, więcej oczywiście też na Sienkiewicza, zwłaszcza przy policji. Konin w Korkach po 16, tak, oczywiście. Nowa przeprawa rondo miast partnerskich. Największy ruch to też zakorkowane światła Dworcowa, Aleje. Gdzie jeszcze jesteśmy? Przypominamy o robotach drogowych na trasie warszawskiej. Tam utrudnienia jadące w stronę Nowego Konina. Uważajcie na podskoki, hopki, nie szalejcie tam z prędkością. Koszenie traw na krajowej 72 od granicy Konina aż do Turku. Trzeba zwracać uwagę na pracujących, koszących trawę. Większy ruch jeszcze w Koninie na rondzie. Szpitalna Ogrodowa Europejska. Szerokości przyczepności, tańszego paliwa życzy Konin FM.

0: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
2: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie? Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani, gdzie wybór doskonały? W Koninie, na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
3: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18, w soboty od 9 do 14.
4: W niedziele handlowe również.
5: Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełno smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
6: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w centrum meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych dostępnych od ręki prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się!
7: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej. Reklama.
8: Konin FM.

Wszystko rozpocznie się już 12 czerwca. Mowa o święcie Solnego Miasta, które to od 12 do 14 czerwca. No to tego 12 czerwca w piątek o 15.30 na Stadionie Miejskim imienia Zbigniewa Niewiarowskiego w Kłodawie odbędzie się otwarty już 7 turniej piłki nożnej o Puchar Solnego Miasta. Dzień później również na stadionie już od 9 bieg Kłodawskiego Święta Soli. Trasa poprowadzi przez stadion, park Górnika oraz ulicę miasta. O 15 na Placu Wolności w Kłodawie zaplanowany jest drugi festiwal orkiestr dętych Solnego Miasta. W niedzielę zapraszamy na Święto Solnego Miasta do Kłodawy od 16, znowu Stadion Miejski. Tam wiele występów, wielu zespołów, a gwiazdą wieczoru będzie ta formacja, którą na naszej antenie też możecie usłyszeć w takiej piosence jak Idę na plażę. Zespół wideo, gwiazda tegorocznych dni Solnego Miasta, czyli oczywiście naszej lokalnej solnej atrakcji, czyli Kłodawy.

0: Kochane FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Potrzebujesz jednych okularów do czytania, pracy i prowadzenia auta? W salonie Steel Optica w Koninie trwa promocja na okulary progresywne. Wybierz dwie pary okularów progresywnych. Szkła w drugiej parze, także przeciwsłoneczne, otrzymasz gratis. Odwiedź już dziś salon Steel Optica przy Chopina 21H. Okulary są wyrobem medycznym. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Reklama.
2: Wiadomości Konin FM.
3: To niestety naprawdę się zdarza. W długi weekend konińscy policjanci zatrzymali 27-latka, który na jeziorze Ślesińskim pływał pijany łodzią motorową. Mężczyzna wydmuchał ponad promil, grożą mu nawet 3 lata więzienia. Mieszkańcy regionu i turyści coraz chętniej spędzają ciepłe dni nad wodą. Nasza policja patroluje już jeziora Pątnowskie, Mikorzyńskie, Ślesińskie i Lichańskie. W okolicach Turku patrole wielkopolskich funkcjonariuszy wraz z policjantami województwa łódzkiego pilnują bezpieczeństwa na zbiorniku Jeziorsko, a słupecka policja strzeże między innymi jeziora Powickiego. Po wypiciu alkoholu nie wolno nawet pływać kajakiem czy rowerkiem wodnym. Służby sprawdzają także, czy osoby korzystające z urządzeń wodnych, zwłaszcza dzieci, są wyposażone w kamizelki ratunkowe. A pozostając w klimacie sportów wodnych, zapraszamy do Kleczewa. Ryk silników i wielkie prędkości. To wszystko już w najbliższy weekend na Kleczewskiej Malcie, czyli na pokopalnianym zbiorniku wodnym w mieście, do którego można dojechać uliczką za biurowcem KWB Konin. Kolejny już raz odbędą się tam międzynarodowe zawody ślizgów sterowanych radiem. To nie będą zwykłe wyścigi, zobaczymy w akcji najszybsze modele świata. Zapowiada się zacięta rywalizacja, w piątek i w sobotę eliminacja, a w niedzielę wielkie finały i walka o podium. Wstęp jest wolny. Zachęcamy, by wybrać się wtedy nad jeziorko w rejon ulicy Górniczej w Kleczewie. W niedzielę zlot klasyków w kole będą utrudnienia, jak podaje Urząd Miejski, 14 czerwca od godziny 9 do 19 w rejonie Placu Narutowicza nastąpi zmiana organizacji ruchu dla dróg powiatowych i gminnych, a dokładnie ulic Słowackiego, Narutowicza i Żeromskiego. Będą tam wyznaczone objazdy, jednocześnie miasto zachęca do udziału w zlocie pojazdów klasycznych, będzie to już piąta edycja kolskiej imprezy. Tymczasem zachęcamy, by wybrać się do domu Zemełki i posłuchać o człowieku, który sfinansował budowę najstarszej kamienicy na konińskim rynku. Jak to się stało, że doktor medycyny i filozof Jan Zemełka zostawił budynek w centrum renesansowego miasta, przekazując go jeszcze przed śmiercią na cele publiczne? W tych rozważaniach sięgniemy do koneksji rodzinnych Zemeliusa, do niezwykłego zmysłu pomnażania majątku, jak również do unikatowej myśli filantropa, który postanowił go jeszcze pomnożyć nawet po swojej śmierci. Jak to możliwe? Dziś powiedzielibyśmy, że Jan Zemełka w przemyślany sposób zbudował kapitał społeczny, inwestując procenty kapitału ekonomicznego w rozwój nowoczesnej nauki, miast oraz edukacji ludzi. To ewenement na skalę światową, a dowodem jest m.in. dom Zemełki w rynku Starego Konina, który wieki służył obywatelom. Nie zmieniło się to, a wręcz wzmocniło po jego rewitalizacji i gruntownej przebudowie. O tym wszystkim ze wsparciem multimediów opowie młody naukowiec i badacz dziejów Jakub Łojko, który realizuje projekt stypendialny Dr Jan Zemełka z Konina – Życie w źródłach. Na wykład zapraszamy 24 czerwca w imieniny Jana o 17 do domu Zemełki. Wstęp wolny. Dzięki tym dorosłym mieszkańcom okolicznych gmin w powiecie nie ma domu dziecka. Ci, którzy z różnych powodów nie mogą obecnie wychowywać się w swoich biologicznych rodzinach, trafiają do pieczy zastępczej. Starostwo cały czas czeka na zgłoszenia kolejnych opiekunów, choć sytuacja w tym momencie jest dobra.
4: Mamy 136 rodzin, ponad 250 młodych ludzi w tych rodzinach. Żadne dziecko nie trafia do instytucjonalnej opieki zastępczej, czyli do domu dziecka. Jesteśmy takim promotorem takiego układu rodzicielstwa zastępczego. Bardzo go pielęgnujemy. Jesteśmy również doceniani przez ministerstwo w tym obszarze, bo rzeczywiście jesteśmy jednym z nielicznych powiatów, który w taki sposób organizuje pieczę zastępczą.
3: Mówi starosta konińska Katarzyna Fryza. Osoby, które chciałyby podjąć się takiej misji, mogą kontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie. Na podobne zgłoszenia czekają także jednostki podległe administracji samorządowej w Kole, Turku i Słupcy oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. Tymczasem zmieniając temat, ale pozostając w klimacie młodzieży, przypominamy, że już dziś do naszego miasta przyjeżdżają artyści z całej Polski, a także z Bułgarii, Malty, Izraela, Słowacji, Mołdawii, Litwy, Ukrainy i Czech. Jutro punktualnie o 8.46 na skwerze Przyjaciół Dzieci na Placu Niepodległości w centrum Konina nastąpi oficjalne otwarcie 46. Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca. Wtedy też zaczną się konkursowe prezentacje na deskach Oskardu i Konińskiego Centrum Kultury. Także jutro, ale w godzinach popołudniowo-wieczornych w tym miejscu otwarty dla mieszkańców koncert, podczas którego wystąpią Wojownice Światła, Wiktor Waligura i DJ Raf Mix, a w sobotę wieczorem w Morzesławiu biletowany koncert galowy z najlepszymi festiwalowymi występami tanecznymi i wokalnymi.

można powiedzieć, sportowo, no bo skoro śpiewa Shakira, to musi być sportowo. Ona wystąpiła na fali 104.1 FM. Teraz o sporcie, który z Shakirą może jest mniej związany, no bo Shakira to jednak z piłką nożną się nam wszystkim kojarzy. Zawody jeździeckie, towarzyskie w Trójce już w najbliższą niedzielę, 14 czerwca. Wydarzenie to ma przyciągnąć miłośników koni, sportowej rywalizacji oraz też wszystkie osoby, które szukają pomysłu na aktywne spędzanie czasu wspólnie z rodziną. Organizatorzy przygotowali nie tylko emocjonujące konkursy jeździeckie, ale również dodatkowe atrakcje dla mieszkańców gminy Stare Miasto, jak i całego naszego regionu. Start zawodów w niedzielę o godzinie 11. Każda z konkurencji, która jest zaplanowana, wymaga od zawodników nieco innych umiejętności. Liczyć się będzie nie tylko szybkość, ale również precyzja, opanowanie oraz doskonała współpraca jeźdźca z koniem. Dla publiczności to też świetna okazja, aby zobaczyć z bliska, jak wygląda sportowa rywalizacja w jeździectwie. 18 minut do 17 nam zostało. To teraz Barbara Streisand. Barbara Streisand.

0: Green FM. IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
1: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
2: Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia? Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej. Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę. Bo każda złotówka zostaje tutaj, gdzie naprawdę ma znaczenie. Radio Konin FM. Twoje lokalne radio.
3: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.

Wowo, było bardzo niebezpiecznie. Goście doprowadzili przed końcem spotkania do wyniku 1-1. No i robiło się niebezpiecznie, że to Sokół Kleczew będzie drużyną, która pożegna się z rozgrywkami na poziomie drugiej ligi. Jednak na szczęście końcówka meczu spowodowała, że mieliśmy dogrywkę i ta dogrywka zakończyła się zwycięstwem drużyny z Kleczewa 4-1. Sokół Kleczew pozostaje w rozgrywkach drugiej ligi. Trzymamy kciuki, żeby w kolejnym sezonie już nie było tak nerwowo, żeby nie trzeba było już rozgrywać meczy barażowych.

0: Poważna susza rolnicza i hydrologiczna w kraju. Rolnicy załamują ręce. Polski prezydent dostał zaproszenie na urodziny Trumpa. Nowa moda, polska kronika głębokich uczuć, to nowa wystawa w Łodzi.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Suszą przejmują się rolnicy, mówią o trudnych miesiącach i całym roku. Według danych z systemu monitoringu suszy rolniczej najgorsza sytuacja jest w województwie kujawsko-pomorskim, na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Już wiadomo, że plony zbóż będą niższe o 30%, a rzepaku nawet o 50%. Rolnicy rozkładają ręce.
2: Jaki ten rok dla rolników?
3: Bardzo ciężki, bardzo będzie chyba, jak to się mówi, no lichy. Się nie rozkrzewiły rzepaki. Główne pędy strzeliły od razu do góry, później troszeczkę się rozkrzewiły i to wszystko. Susza zrobiła, przymrozki pomogły.
0: W Polsce nie ogłoszono ogólnokrajowego stanu klęski żywiołowej. Z powodu suszy jednak odnotowuje się poważną suszę rolniczą i hydrologiczną. Prezydent Karol Nawrocki dostał zaproszenie na urodziny amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa i w niedzielę wybiera się do USA. To informacja prosto z Pałacu Prezydenckiego. Weekendowa wizyta nie będzie miała charakteru oficjalnego. Wylot prezydenta zaplanowano w dniu imprezy urodzinowej Trumpa, czyli w niedzielę. Niespodzianki nie było. Koalicja rządząca obroniła szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Jego odwołania domagał się PiS, ale sejmowa większość odrzuciła wniosek o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych. Minister Kierwiński stwierdził, że wraca do pracy.
4: Przez te 3 lata czyścimy bagno, które zostaliśmy w tym resorcie i w służbach podległych. Wyprowadzamy kryzys kadrowy z policji, skutecznie wreszcie bronimy naszej granicy, rozwijamy obronę cywilną.
0: Była to już druga próba odwołania, jaką PiS podjął wobec ministra Kierwińskiego. Sagrada Familia w Barcelonie czeka na odwiedziny Leona XIV. Papież poświęci dziś 172-metrową najwyższą wieżę kościelną świata. Symbolicznie zakończy to trwającą 144 lata budowę bazyliki. Hiszpanie czekali na ten moment. Sagrada Familia to jeden z symboli naszego kraju, mówią Javier i Maria, którzy na uroczystości przylecieli z Alicante.
5: Byliśmy 4 lata temu, 2 i wróciliśmy, a oni ciągle ją budują i ulepszają. To tak, jakby to był zawsze ten pierwszy raz. To właśnie jest wyjątkowe, to cud. Nie mam takich emocji w stosunku do innych ważnych zabytków na świecie, ale ten zawsze mnie zachwyca. Nieważne ile razy tu jestem, zawsze mnie zachwyca.
0: Dziś przypada 100. rocznica śmierci twórcy Sagrada Familia, architekta Antoniego Gaudiego. To ma być największa taka wystawa w Polsce. W Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi w najbliższą sobotę rusza ekspozycja nowej mody polskiej, kroniki głębokich uczuć. To kolekcja prac ponad 50 projektantów zgromadzona przez muzeum przez ostatnie 7 lat. Przed otwarciem wystawy zwiedzał Bartosz Kądziałka.
6: Marcin Różyc, kurator wystawy.
7: Jaka jest współczesna moda polska?
6: Jest bardzo autobiograficzna. Zofia Chylak nawiązuje do swoich łemkowskich korzeni i tworzy perły, które dla mnie są symbolem łemkowskich.
0: Wystawę będzie można oglądać przez cały najbliższy rok.
1: A co w regionie?
8: Wszystko wskazuje na to, że może nawet od nowego roku Kazimierz Biskupi znów stanie się miastem.
9: Wniosek został złożony zgodnie z terminem, czyli do końca marca tego roku. Urząd Wojewódzki, za co serdecznie dziękuję, pozytywnie go rozpatrzył. W tej chwili jest w Warszawie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. No i oczekujemy finału. Liczymy, że no ten lipiec, gdzie wyjdzie już rozporządzenie, będziemy już mieli tą kropkę na i. Wszyscy kibicujemy. My jesteśmy bardzo zadowoleni z konsultacji. Nie spodziewaliśmy się tak dobrego wyniku, bo przecież ponad 80% mieszkańców powiedziało się za. Także wierzę w to, że Kazimierz odzyska tą sprawiedliwość historyczną, bo nadal podtrzymuję, że Kazimierz Biskupi był miastem i powinien być miastem.
8: Tymczasem na terenie gminy trwają intensywne prace dotyczące stworzenia kompleksu wypoczynkowego w Kozarzewku na terenie dawnej odkrywki kopalni węgla brunatnego Konin.
9: Prace na zbiorniku w Kozarzewku trwają, wykonywany jest zakres robót drogowych. Przygotowuje już się wykonawca kolejny, bo to pozłup został rozbite na 2 części, na część tak zwaną drogową i część konstrukcyjną. Do wykonywania tutaj obiektów budowlanych, jak i palowania pomostów. Dzieje się bardzo dużo, sprzętu jest mnóstwo. Cały obiekt jest praktycznie, można powiedzieć, zajęty pod wykonywanie robót. Prace idą zgodnie z planem, zgodnie z harmonogramem. Wierzę, że już w przyszłym roku nasi mieszkańcy latem będą mogli się z niego cieszyć.
8: A póki co warto odwiedzić park naprzeciwko klasztoru w Kazimierzu Biskupim, zachęca wójt Grzegorz Maciejewski. Pojawiły się tam niedawno nowe atrakcje.
1: Konin FM. Pogoda.
10: Uwielbiam takie tytuły prasowe mówiące o tym, że dwa dni opadów deszczu mogą spowodować podtopienia. Uwielbiam tego typu sformułowania, bowiem zaraz dalej w materiale prasowym jest informacja o tym, że opady, które wystąpią, będą znaczne, jednak nie powinny stwarzać problemów. No i teraz bądź człowieku mądrym, z jednej strony podtopienia, a z drugiej nie ma powodów do paniki. Na pewno w ciągu najbliższych dni opadów deszczu nie zabraknie. Padać ma mocno w nocy, jutro opady deszczu planowane dla wschodniej Wielkopolski również są w sobotę, niedzielę, poniedziałek. Bezdeszczowy ma być tylko piątek. Na termometrze tylko 15 stopni. Jutro o poranku przy padającym deszczu synoptycy zapowiadają tylko plus 8.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
10: Czas zobaczyć, co w kalendarzu, ale zaglądamy do tego wyjątkowego. Do kalendarza świąt nietypowych dzisiaj. Ojejku. Aż nie mogę sobie tego wyobrazić. Światowy Dzień Jazdy Nago na Rowerze. No może gdzieś tak ktoś świętuje. Mamy też dzień tego, co go prąd nie tyka, czyli elektryka. Międzynarodowy Dzień Elektryka. Wszystkich tych, którzy uwielbiają pracować z prądem, pod napięciem, oczywiście pozdrawiamy. Słońce dzisiaj do 21.06 pracuje przez 16 godzin i 40 minut.

podróżowaniu dzisiaj po południu przeszkadzać mogą opady deszczu, które występują na terenie naszego regionu. Te opady, tak jak słyszeliście kilka minut temu, gdy mówiłem, w kolejnych godzinach mogą stawać się coraz mocniejsze, intensywne. Padać ma w nocy oraz podczas kolejnych dni. Deszczowo do końca tygodnia. To nie jest dobra informacja dla wszystkich tych, którzy muszą gdzieś wybrać się w podróż. Dlatego kierowcy radzimy, zachęcamy do tego, żeby nie szaleć z pedałami gazu, czy też z gwałtownym, niebezpiecznym też hamowaniem. Uważajcie, kierowcy, teraz na wylocie z Konina w stronę Rumina. Dokładniej to jest Posoka. Uważajcie również na ulicy Paderewskiego w Koninie. Pamiętajcie o robotach drogowych, które na trasie warszawskiej, Krajowa 92, tam pracują drogowcy, pracują, czekamy. Mniej więcej w kwietniu tamte prace mają się zakończyć. Gdzie jeszcze utrudnienia, gdzie jeszcze problemy, to zerkamy, spoglądamy i jedziemy do Turku, Krajową 72. Dojeżdżamy do Turku i widać, że w tym ważnym mieście dla naszego subregionu więcej aut występuje w okolicach Ronda Romana Dmowskiego oraz na Alei Jana Pawła II, tutaj zwłaszcza skrzyżowanie z Dworcową. Bezpiecznej podróży życzymy wszystkim, którzy w trasie. Bezpiecznie docierajcie do celu. So fine.

0: Kawę MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz jednych okularów do czytania, pracy i prowadzenia auta? W salonie Steel Optica w Koninie trwa promocja na okulary progresywne. Wybierz dwie pary okularów progresywnych. Szkła w drugiej parze, także przeciwsłoneczne, otrzymasz gratis. Odwiedź już dziś salon Steel Optica przy Chopina 21H. Okulary są wyrobem medycznym. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.

Największe sukcesy, jeśli chodzi o sport na terenie naszego subregionu, święcili piłkarze ówczesnego Aluminium, jeśli chodzi o piłkę nożną, mężczyzn, jeśli chodzi o piłkę nożną kobiet, to oczywiście Medyk Konin, ale też w boksie w Koninie mieliśmy duże sukcesy, o których należy pamiętać. Nie wiem, czy pamiętacie, ale Zagłębie Konin było kiedyś mistrzem Polski. No i teraz smutna informacja związana właśnie z konińskim boksem, bowiem miasto Konin, koniński sport, koniński boks stracił jedną z największych, najbardziej rozpoznawalnych postaci związanych ze sportem. Zmarł Andrzej Goiński, ceniony trener, działacz i wieloletni szkoleniowiec związany z Zagłębiem Konin. Miał on ogromny wpływ na rozwój tej dyscypliny oraz wychowanie kolejnych pokoleń zawodników. Śmierć jego jest ogromną stratą dla konińskiego środowiska sportowego. W pamięci zawodników, trenerów, jak i też oczywiście kibiców pozostanie jako człowiek, który przez dziesięciolecia budował siłę konińskiego boksu i przyczynił się do sukcesów wielu sportowców. Za swoją działalność otrzymał wiele wyróżnień. Uhonorowany został m.in. odznaką Zasłużony dla sportu.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Profilaktyki nigdy za wiele. Już za tydzień Dąbska Kraina Aktywności i Zdrowia. W mieście odbędzie się wyjątkowe wydarzenie promujące zdrowy styl życia. Już 17 czerwca o godzinie 9 spotkamy się w Szkole Podstawowej imienia Jana Pawła II w Dąbiu, gdzie na wszystkich czekać będą aktywności sportowe, atrakcje dla dzieci, bezpłatne badania profilaktyczne oraz wiele innych ciekawych wydarzeń. Będzie marsz z kijkami oraz biegi na dystansach od 2 do 4 kilometrów. Będą też ćwiczenia na świeżym powietrzu z trenerem. Przyjadą mamobus i cytobus. Będzie można wykonać analizę składu ciała, zmierzyć cukier i ciśnienie, a nawet cholesterol. Do tego stoiska sanepidu, modele grzybów, żeby nie zbierać trujących, pokazy pierwszej pomocy, piana party, dmuchańce, śpiewy i tańce oraz przysmaki od kół gospodyń wiejskich. A w miejsko-gminnym ośrodku kultury będzie można wykonać testy na HCV, HIV oraz kiłę. Na niektóre punkty programu trzeba się wcześniej zapisać, szczegóły w internecie na profilach społecznościowych gminy Dąbie. Tymczasem w całym regionie lokalne domy kultury finalizują już cykle zajęć artystycznych. To były długie miesiące twórczego rozwoju zdolnych dzieci i młodzieży. Miejsko-gminny ośrodek kultury w Ślesinie zaprasza na wieczór sztuki. Za nami kolejny rok pełen prób, występów, nauki i wspólnie spędzonego czasu. Teraz pora pokazać efekty pracy uczestników zajęć tanecznych i wokalnych działających przy ślesińskim NGOK-u. Na scenie wystąpią tancerze z grup Pure Dance, przygotowani przez Oliwię Wanot i Hannę Jaskot, oraz wokaliści z Akademii Wokalnej Doremi pod opieką Aleksandry Sklepik. To wszystko 19 czerwca od 17 w Ślesinie. Wstęp wolny. W remizie OSP Sławoszewek trwa akcja Elektroodpady ratują życie. Jeśli ktoś ma w domu stary telewizor, komputer, pralkę, lodówkę, czajnik lub inny zużyty sprzęt elektryczny czy elektroniczny, niech go nie wyrzuca, ale przekażę jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławoszewku w gminie Kleczew i w ten sposób pomoże druhom ratować życie. Zbiórka trwa przez cały czerwiec. Ważne, by były to kompletne sprzęty, bo strażacy w ten sposób zarobią na różnych drobnych elementach elektronicznych i zawartych w nich surowcach. Całość pozyskanych w ten sposób środków zostanie przeznaczona na zakup sprzętu ratującego życie dla OSP Sławoszewek. Tymczasem w najbliższą sobotę na terenie kompleksu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu odbędą się zawody sportowo-pożarnicze. Zachęcamy do kibicowania 13 od 15. To w powiecie kolskim, tymczasem w powiecie słupeckim 14 następnego dnia o 10 takie zawody rozpoczną się na Stadionie Miejskim w Zagórowie. A co słychać w Centrum Kultury i Sztuki? Kino Oskard w Koninie zaprasza na wyjątkowy seans filmu Takie jest życie, czyli na projekcję ciepłej, wzruszającej i pełnej humoru opowieści inspirowanej prawdziwymi wydarzeniami. Odbędzie się to w ramach filmowych spotkań seniora. Na słonecznej Sardynii pasterz staje do walki o swój dom, kiedy bezwzględny deweloper planuje przekształcić jego rodzinne tereny w luksusowy kurort. Rozpoczyna się pełna emocji, komediowych zwrotów akcji i życiowych dylematów batalia. Kinowe spotkanie seniorów w konińskim Oskardzie 25 czerwca o godzinie 11. Od lipca nie będzie już można płacić tradycyjnymi pieniędzmi w Urzędzie Miejskim. Z każdym rokiem malało zainteresowanie taką usługą, stąd podjęto decyzję o likwidacji kasy.
2: Zachęcamy mieszkańców do korzystania z płatności bezgotówkowych przelewem na wskazane konto lub poprzez aplikację mObywatel. Ci z Państwa, którzy wolą opłaty gotówkowe, będą mogli je nadal realizować bez dodatkowych prowizji w siedzibie Welobanku przy Alejach 1 Maja 15, który obsługuje Urząd Miejski, lub też za dodatkową opłatą, prowizją w innych bankach lub placówkach pocztowych. Zachęcamy jednak mieszkańców do zainstalowania w telefonach aplikację mObywatel, przez którą można wykonywać płatności online. To nowość w naszych usługach. W ten sposób bez wychodzenia z domu i stania w kolejkach będziemy mogli uregulować opłatę, a także sprawdzić całą historię swoich płatności. Należy również dodać, że część opłat można nadal regulować w wydziale wydziałach, w których załatwiamy konkretne, podległe tym wydziałom sprawy. Terminale znajdują się w Wydziale Komunikacji, Wydziale Spraw Społecznych, Urzędzie Stanu Cywilnego, Miejskim Zespole Orzekania o Niepełnosprawności, w Biurze Obsługi Interesanta, w Wydziale Geodezji i Katastru oraz Straży Miejskiej. Opłaty za czynsze w lokalach miejskich można natomiast realizować w siedzibie PGKiM w Koninie.
1: Tłumaczył sekretarz miasta Rafał Duchniewski.
0: Konin FM.
3: Konin FM.
0: Naturalnie, lokalnie.
4: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

0: 17 minut dzieli nas od godziny 18. Konin FM, słuchacie najbardziej roztańczonego radia w regionie. Zapraszam na 20. imprezę świętojańską w Kole, teraz na naszej antenie. Wszystko 13 czerwca od 15 na Stadionie Miejskim. W programie zaplanowane są dmuchańce, zabawy, konkurencje dla dzieci, wyplatanie wianków, będą warsztaty z tego, poza tym też rozpalanie grilla, konkursy na najpiękniejszy wianek, wybór najpiękniejszej panny Nocy Świętojańskiej, quiz historyczny, później zaplanowane puszczanie jest wianków w nurt warty oraz szukanie kwiatów paproci. Wstęp na to wydarzenie wolny, 20. impreza świętojańska w Kole, już w najbliższą sobotę od godziny 15.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Reklama.
3: PH Stal Kon w Koninie wykonuje profesjonalne usługi spawalniczo-monterskie. Na miejscu przy ulicy Wojska Polskiego 17 lub z dojazdem do klienta. Solidność, doświadczenie i dokładne wykonanie. Telefon 731 555 684. PH Stal Kon w Koninie prowadzi także sklep z akcesoriami spawalniczymi, wypożyczalnią sprzętu, artykułami BHP, odzieżą ochronną i roboczą. Sklep przy ulicy Jana Pawła II 86 w Koninie.
4: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
5: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskubiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
6: Jazda! Jazda! Lewo! Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS, turbo promocje, turbo szkoleniowcy, turbo szkoła jazdy, Konin Poznańska 47, 500 076 890.
7: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie. W Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak. Zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
1: Reklama. Co kam?

Już tylko 7 minut dzieli nas od godziny 18. Konin FM, słuchacie najbardziej roztańczonego radia w regionie. Teraz ważna informacja dla wszystkich z gminy Golina. Otóż akcja znakowania rowerów zorganizowana przez Dzienny Dom Senior Plus oraz Komendę Miejską w Koninie odbędzie się na terenie gminy Golina w ogródku Dziennego Domu Seniora Plus w Golinie przy parkingu urzędu. Wydarzenie zaplanowane jest już na 12 dzień czerwca w godzinach od 10 do 13, aby wziąć udział w znakowaniu roweru. Trzeba mieć dokument tożsamości i zapamiętać adres ten, który się pojawi znakowany. Znakowanie jest bezpłatne, ale wcześniej trzeba umówić się telefonicznie. Tutaj numer telefonu 603-479-755. Skoro już mowa o cyferkach, to 15.00 jutro. Rozpoczyna się kolejne wydanie programu Popołudnie w dobrym rytmie i na to wydanie tego programu oczywiście zapraszam, dziękując za dziś. Wojtek Maciejewski mówię, do usłyszenia, bye bye.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Już jutro gminny dzień sportu w Modle Królewskiej. Młodzież z okolic Starego Miasta weźmie udział w biegach przełajowych od 600 do 900 metrów, a szkoły będą rywalizować w wyścigach rzędów, sztafecie mistrzów i konkurencjach indywidualnych. Zmagania w Modle zaczną się w czwartek o 10:00. Podobne wydarzenia w nadchodzących tygodniach będą miały miejsce w wielu innych gminach i szkołach w regionie. Coraz cieplejsze czerwcowe dni nie sprzyjają nauce, sprzyjają za to integracji sportowej aktywności na dworze. Tymczasem Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego apeluje do mieszkańców regionu o ratowanie jeżyków. To niezwykle pożyteczne ptaki, które większość życia spędzają w powietrzu i co roku wracają do naszych miast po długiej podróży z Afryki. Niestety jest ich coraz mniej. Jeżyki to ptaki miejskie, które w naturze niemal całkowicie uzależniły się od budynków. W okresie lęgowym, od maja do sierpnia, zajmują szczelinę w wielkiej płycie, przestrzenie pod dachami i rynnami oraz stropodachy. Są niezwykle przywiązane do swoich gniazd i wracają w to samo miejsce przez lata. W Koninie można też spotkać specjalne słupy z budkami lęgowymi dla tych ptaków. Chrońmy te miejsca, bo jeżyki pomagają nam na przykład w walce z komarami, apelują przyrodnicy z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa. Jeden dorosły jeżyk potrafi zjeść nawet kilkadziesiąt tysięcy komarów, myszek i muchówek dziennie. Są skuteczniejsze od oprysków i przede wszystkim darmowe. Warto zrobić dla nich gniazdo na działce. W internecie można znaleźć wiele opisów, jakie wymiary powinna mieć taka budka. Stare Miasto będzie gospodarzem konferencji pod hasłem Inwestycje i turystyka w działalności jednostek samorządu terytorialnego, organizowanej przez Stowarzyszenie A2 Wielkopolska. Wydarzenie odbędzie się 24 czerwca i zgromadzi przedstawicieli samorządów, organizacji samorządowych, lokalnych grup działania oraz przedsiębiorców z Wielkopolski. Konferencja będzie przestrzenią do wymiany doświadczeń, zdobywania specjalistycznej wiedzy oraz dyskusji na temat najważniejszych wyzwań i kierunków rozwoju regionu. W programie znajdą się zagadnienia dotyczące odnawialnych źródeł energii, edukacji w obliczu zmian gospodarczych zachodzących w Wielkopolsce Wschodniej, współpracy inwestorów z samorządami oraz zrównoważonego rozwoju turystyki. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Konferencja odbędzie się 24 o 10 w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto. Tymczasem dni są polna, tuż, tuż, a wraz z nimi coś specjalnego dla wszystkich ludzi dwóch kółek. Warkot silników, zapach benzyny, smaczna gruchówka i bluesowe brzmienia płynące ze sceny. Tak właśnie zapowiada się motocyklowa część Święta Miasta. Jeśli ktoś kocha wolność, asfalt i dobrą atmosferę, to nie może go zabraknąć. Spotkamy się w Sompolnie na 5. zlocie motocyklowym 21 czerwca. Przejazd ulicami miasta o 16:00. Przy okazji przypomnijmy gwiazdy Dni Sompolna i corocznego pikniku sołtysów. W sobotę 20 o 16:00 wystąpią dębowiacy, o 18:30 chłopcy z Placu Broni, a o 20:30 Grubson, po nim dyskoteka. 21 o 17:00 zespół Midwest, o 18:00 Junior Stomy, a o 19:30 Kasia Moś z Sompoleńską Orkiestrą Dentą i później kolejna dyskoteka w plenerze. Samorząd Województwa Wielkopolskiego od lat wspiera walkę z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych wśród młodzieży z regionu. Jedną z form pomocy młodym Wielkopolanom jest organizacja cyklu debat profilaktycznych Czy jesteś świadomy? Substancje psychoaktywne w naszej przestrzeni. Projekt realizowany jest przez Urząd Marszałkowski we współpracy z samorządami lokalnymi oraz Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu. W tym roku przystąpiły do niego urzędy z Kalisza, Piły, Ostrowa Wielkopolskiego, Złotowa oraz powiatu Rawickiego. Łączna wartość pomocy finansowej przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia wynosi ponad 111 tysięcy złotych. Debaty prowadzone będą w związku z alarmującymi wynikami badań największego na świecie międzynarodowego projektu prowadzonego w 40 krajach poświęconego uzależnieniom. I zmieniamy temat. W tym miesiącu wyruszy 12 rajd rowerowy szlakiem powstańców 1863 roku. Trasa ma liczyć w sumie aż 27 km, czyli ponad 13 w jedną stronę. Po drodze zahaczymy o Pątnów, Ślesin, Żółwieniec oraz Wąsosze. Rajd wyruszy 20 czerwca rano sprzed szkoły w Gosławicach. W jego trakcie zaplanowano m.in. prelekcje, degustację lodów, wspomnienia archeologa i historyka, kruchówkę, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i oczywiście złożenie kwiatów w miejscach pamięci. Zapisy w sekretariacie szkoły na Konińskich Gosławicach. Ciało, przedmiot, animacja. Zbliża się kolejne spotkanie warsztatowe organizowane przez Stowarzyszenie Polski Teatr Otwarty imienia Czesława Freudenreicha. To część projektu współfinansowanego przez powiat w ramach zadania pod nazwą Teatr Lalki w powiecie kolskim. Najbliższe warsztaty w nadchodzący poniedziałek poprowadzi aktor Teatru Animacji z Poznania. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Mowa będzie o pracy aktora w masce, o samym tworzeniu masek i oczywiście o pracy ze scenariuszem do przygotowywanego właśnie w kole spektaklu pod tytułem Legenda o zapomnianym diable. Warsztaty odbędą się 15 czerwca o godzinie 18 w Miejskim Domu Kultury w Kole, ale to nie koniec, bo następnego dnia o tej samej godzinie i w tym samym miejscu odbędzie się nieco inna odsłona zajęć. Będą tworzone pacynki na etapie konstrukcji, do tego animowane pacynki i praca ze scenariuszem inspirowanym lekturą Drzewo do samego nieba. Tu instruktorami będą Piotr Grabowski z Teatru w Poznaniu i Aneta Piorun, reżyserka Kolskiego Teatru oraz aktorka pantomimy w Teatrze we Wrocławiu. Te wszystkie działania są dążeniem do stworzenia w kole sceny dla młodego widza. Szczegółowych informacji udziela MDEK. 18 czerwca punkt informacyjny Funduszy Europejskich z Konina zachęca do udziału w kolejnym webinarium, czyli wirtualnym spotkaniu, które tym razem ma dotyczyć tego, jak przedsiębiorczy mieszkańcy regionu mogą zdobyć środki na obronność.
2: Czyli na temat taki obecnie aktualny. Zapraszamy tutaj jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, instytucje edukacji czy organizacje pozarządowe. Na tym webinarium będziemy zajmowali się tematyką związaną z bezpieczeństwem i z odpornością regionu. Omówione tutaj zostaną m.in. możliwości dofinansowania do infrastruktury krytycznej, do bezpieczeństwa ludzi, ochrony zdrowia, edukacji czy rozwiązań transportowych, które wspierają tą obronę cywilną, a także sprawnie działające służby publiczne. W trakcie tego webinarium będą też dostępni dla Państwa przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, a więc instytucji zarządzającej tym projektem, więc będzie można też bezpośrednio zadać pytania do projektu, który nabór będzie miał między czerwcem a sierpniem tego roku.
1: Zapowiada Justyna Tomczak z PIFE. Szczegółowych informacji szukajmy w internecie na profilach społecznościowych Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Koninie lub bezpośrednio kontaktując się z tym miejscem zlokalizowanym przy ulicy Zakładowej, w tym samym budynku, w którym znajduje się Powiatowy Urząd Pracy. Konin.

0: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
1: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca. Reklama.
2: Wiadomości sportowe Konin FM.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Jannik Sinner jest zdrowy i może wracać do treningów. Zwycięzca ubiegłorocznego Wimbledonu po tym, jak przez nagłe osłabienie odpadł już w trzeciej rundzie Roland Garros, przeszedł w szpitalu w Mediolanie wnikliwe badania i nie wykazały one żadnych niepokojących wyników. Sinner poinformował przy tej okazji, że nie weźmie udziału w turniejach na trawie poprzedzających Wimbledon. Skupi się na treningach w Monte Carlo. Wielkoszlemowy turniej w Londynie zacznie się 29 czerwca. Jutro ruszają piłkarskie mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Organizatorzy zapewniają, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik, ale w Meksyku, gdzie odbędzie się mecz otwarcia imprezy, problemów nie brakuje. O czym więcej teraz Mateusz Stanicki.
4: Najwięcej obaw kibice mają o bezpieczeństwo. W celu jego zapewnienia władze zmobilizowały dodatkowe 100 tysięcy mundurowych, którzy mają go strzec w rejonie stadionów i stref kibica. Ale to nie jedyne kłopoty. Tysiące protestujących zablokowało we wtorek główną drogę dojazdową do stadionu Azteka w stolicy Meksyku, gdzie w czwartek ceremonia otwarcia i pierwszy mecz. Demonstranci należący do Związku Zawodowego Nauczycieli protestują od zeszłego tygodnia i domagają się podwyżek płac i uchwalenia ustawy o reformie emerytalnej. Prezydent kraju, Claudia Sheinbaum, określiła te protesty jako prowokację.
5: Są grupy, które chcą nas sprowokować i niekoniecznie są to nauczyciele. To, do czego dążą, to represje. Mówię to całkiem jasno. Chcą, żeby przed inauguracją mundialu międzynarodowe nagłówki brzmiały: rząd Meksyku represjonuje nauczycieli.
4: I zapewnia, że ceremonia otwarcia mistrzostw przebiegnie sprawnie, pokojowo i spokojnie.
3: A w jutrzejszym meczu otwarcia Meksyk podejmie RPA. Tymczasem somalijski sędzia Omar Abdulkadir Artan, któremu władze USA zabroniły wjazdu do kraju, wrócił już do ojczyzny i powiedział, że decyzja o zakazie wjazdu była dla niego niefortunna. Artan miał zostać pierwszym Somalijczykiem sędziującym w Mistrzostwach Świata. Administracja USA twierdzi, że odmówiła mu wjazdu z powodu jego powiązań, tu cytat, z podejrzanymi członkami organizacji terrorystycznych.

0: FM.
1: Krysiu? Co znaczy walizki przed drzwiami? Krycha? No nie żartuj. Miłość, lato, przyjaźń.

0: Koronin FM 104.1. Regionalne podsumowanie dnia.
1: Jutro w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące rozwoju małej energetyki wodnej. Jeśli ktoś interesuje się odnawialnymi źródłami energii, planuje inwestycje w elektrownie wodne lub działa w samorządzie, śmiało może wziąć udział. Jest to spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych tematyką potencjału hydroenergetycznego. Do uczestnictwa szczególnie zachęcane są osoby planujące inwestycje w zakresie elektrowni wodnych oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów branżowych. W programie między innymi zasady funkcjonowania MEW, możliwości współpracy i wsparcia, spółdzielnie energetyczne, praktyczne wskazówki, a także spotkanie z ekspertami Wód Polskich. Szczegóły na stronach wielkopolskiego RZGW. Tymczasem przypominamy, cały czas trwają zapisy na 28. Ogólnopolski Bieg Milowego Słupa. Liczba miejsc jest ograniczona, a lista startowa z każdym dniem się zapełnia. Zostało jeszcze tylko nieco ponad setka. A to ostatnie dni, by załapać się na tańsze wpisowe. Jeśli ktoś planuje wystartować, nie powinien zostawiać tej decyzji na ostatnią chwilę. W ramach pakietu startowego każdy uczestnik otrzyma pamiątkową koszulkę, a na mecie czekać będą niezapomniane emocje i wyjątkowy medal finishera. Zgłoszenia w internecie przez serwis dostartu.pl. Organizatorem wieczornego biegu milowego słupa po ulicach Starego i Nowego Konina jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zawody odbędą się już 27 czerwca. Sezon na miejskiej przystani Gosławice nad Jeziorem Pącowskim już trwa. Przy ładnej pogodzie można nie tylko plażować, ale także pływać różnymi sprzętami wodnymi, rowerkami, kajakami czy skonstruowanym przez PKS Konin tramwajem wodnym Pociejewo.
2: To jest ta atrakcja, która ma być głównie w weekendy już teraz, żeby każdy mógł wsiąść na statek, przepłynąć się. Myślimy teraz i rozmawiałem dzisiaj nawet z kapitanem o tym, że ten godzinny rejs, który jest w planie, on powoduje, że możemy pływać tylko po Jeziorze Pątnowskim, więc myślę tutaj o jednak zmianie jeszcze regulaminu, żeby była jedna taka jednostka, która byłaby dwugodzinna. Wtedy dopłynęlibyśmy do Wąsosz, do Mikorzyna, żeby no rzeczywiście ktoś sobie zaplanował taki dłuższy rejs i wtedy przepływamy przez Most Bernardynka, przepływamy dalej, widzimy Wyspę Klarę, więc no też jakby tych trochę więcej do zobaczenia. Statek jest 12-osobowy, więc no nie jest bardzo duży, natomiast no jak ten tramwaj zawsze tak samo nie zmienialiśmy, zresztą nie ma takiej możliwości, żeby na więcej osób, ale jest to bardzo, bardzo ciekawa atrakcja.
1: Mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie Mariusz Zaborowski. Na przystani jest już dostępna restauracja, są budki ze słonymi i słodkimi przysmakami oraz dmuchańce.
2: Planujemy również imprezy i wydarzenia, które będą w okresie letnim. Na razie to jest na etapie ustalania terminu, DJ-a i również samego przebiegu imprezy, więc o tym będziemy informować na bieżąco. Natomiast no, przygotowujemy się tak, żeby każdy, kto przyjedzie na przystani, miał coś dla siebie, był zadowolony, bo to, że przepiękna plaża, że ta zieleń i ta trawa, która tu jest, z której korzystają wszyscy, to jest miejsce, które na pewno dla wielu jest bardzo atrakcyjne i wyjątkowe od innych.
1: Przypomnijmy, że kąpielisko w Gosławicach też jest już strzeżone przez ratowników, ale możliwość pływania uzależniona jest tam od warunków pogodowych i aktualnej jakości wody w Jeziorze Pątnowskim. Centrum Kultury i Sztuki zachęca, by zaglądać do wieży ciśnień. Zabytkowa budowla koło dworca PKP przeszła niedawno remont. Obiekt jest teraz dostosowany do osób starszych i z niepełnosprawnościami.
3: Mamy gości, cały czas się spotykamy. Tu traktujemy to po prostu jako takie miejsce na mapie miasta, które ma swój klimat, ma swój kameralny nastrój. Dobre miejsce do rozmawiania, ale też dobre miejsce do milczenia, dobre miejsce do odpoczynku, dobre miejsce do spotykania się i to czasami pomaga przede wszystkim też osobom, które gdzieś są ciągle w takich przestrzeniach tranzytu, czyli przyjeżdżają do Konina, mają do autobusu powiedzmy sobie godzinę, no to dlaczego spędzać ten czas na przykład, jeśli byłaby nieprzyjazna pogoda na dworze, jak można spędzić go po prostu w galerii.
1: Mówił kurator Galerii Sztuki Wieża Ciśnienie w Koninie Robert Brzęcki. W najbliższy piątek 12 o 18 odbędzie się tam wernisaż obrazów na Natalii Wegner.
4: Dzień dobry Państwu, nazywam się Natalia Wegner i chciałabym Państwa serdecznie zaprosić na moją wystawę indywidualną pod tytułem Z linii. Wystawa odbędzie się w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, a konkretnie w Galerii Wieża Ciśnień. I przywiozę obrazy, które opowiadają o linii horyzontu, linii drogi i mojej takiej wewnętrznej linii, którą gdzieś tam mam zakodowaną w sobie. Serdecznie zapraszam Państwa w piątek 12 czerwca o godzinie 18. Do zobaczenia.
1: Ta wystawa będzie czynna do 3 lipca, a w międzyczasie 19 czerwca o 20 we wnętrzu wieży zagrany zostanie koncert duetu Justyna Rekś-Raubo i Marcin Olak. W ich wykonaniu wybrzmi przepiękna muzyka na instrumentach strunowych takich jak viola da gamba oraz gitary. Do 17 milionów złotych zwiększono w tym roku w skali całego województwa budżet konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś. Z tych środków zaczynają już korzystać mniejsze i większe miejscowości w naszej okolicy.
5: 400 wniosków wpłynęło, 208 uzyskuje wsparcie. Z terenu powiatu konińskiego 13 projektów uzyskało wsparcie na kwotę 1 162 tysiące złotych. Większość gmin z powiatu konińskiego takie wsparcie uzyskało na jeden lub dwa projekty różnego rodzaju, bo to są często modernizacje świetlic wiejskich, budowa placów zabaw czy innych terenów rekreacyjno-sportowych. Ta inicjatywa zależy już od samych mieszkańców, którzy tworzą grupy odnowy miejscowości, przygotowują strategie, w których zapisują, na co chcą te pieniądze przeznaczyć. I to ta oddolna inicjatywa jest właśnie tą ideą Wielkopolskiej Odnowy Wsi, którą od kilkunastu lat promujemy.
1: Tłumaczy wicemarszałek Wielkopolski Krzysztof Grabowski. Co więc już wkrótce zmieni się w naszych wsiach?
5: Będzie doposażony na przykład plac Łecki w Lubieczu w gminie Golina, modernizacja świetlicy wiejskiej w Królikowie w gminie Grodziec, rozbudowa placu rekreacyjnego i sportowego w miejscowości Posada, to gmina Kazimierz Biskupi, zagospodarowanie terenu wokół boiska wielofunkcyjnego w Sokółkach, również gmina Kazimierz Biskupi, remont świetlicy wiejskiej w Kucharach Kościelnych w gminie Rychwał, remont kuchni i pomieszczeń socjalnych w budynku świetlicy wiejskiej w Grabienicach w gminie Żgów, docieplenie i modernizacja domu kultury w Kowalewku, również gmina Żgów.
1: I długo by jeszcze wymieniać. Ideą tego konkursu jest przyznawanie środków na zadania, które wskazują sami mieszkańcy sołectw, a których to potrzeb często nie da się dostrzec z perspektywy urzędu w Poznaniu. Gminy w powiecie konińskim pięknieją. Niedawno zakończono kolejne prace w parku w Kazimierzu Biskupim.
6: W naszym zamierzeniu ma służyć wszystkim mieszkańcom, wszystkim pokoleniom, od najmłodszego do najstarszego. Mam nadzieję, że wszyscy nasi mieszkańcy i goście, którzy będą przybywali tutaj do Kazimierza Biskupiego, będą się czuli w nim wspaniale, komfortowo, będzie można odpocząć, zintegrować się, jak również w sposób aktywny spędzić ten wolny czas. Mam nadzieję, że to moje marzenie się ziści, że miejsce to będzie takim sercem naszej gminy, gdzie wszyscy mieszkańcy będą chętnie korzystali z tego miejsca, jeszcze częściej będą do niego wracali, aby ze wszystkich tych uroków tego miejsca korzystać.
1: Mówi Janusz Stefański, przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Biskupi. W parku niedaleko rynku i klasztoru jest plac zabaw, siłownia zewnętrzna, boiska do koszykówki i mnóstwo zieleni oraz mostków na wodzie. Do tej pory na zagospodarowanie tego miejsca wydano 3,5 miliona złotych. W planach są kolejne atrakcje. Tymczasem znaczenie dla mieszkańców mają też mniejsze inwestycje, a te, jak w gminie Rychwał, dzieją się za sprawą środków z Urzędu Marszałkowskiego.
7: W tym roku w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucharach Kościelnych będziemy remontować główną salę. To jest wyjątkowo oddana jednostka, jest ogromną tradycją. Oni robią wiele rzeczy sami, natomiast w ramach tego projektu duża sala zostanie zmodernizowana, więc zostaną zerwane podłogi, zostanie zalana posadzka, zostanie położone, będą płytki, odnowione ściany, oczywiście naprawiony sufit.
1: Zapowiada burmistrz gminy i miasta Rychwał Stefan Dziamara.

0: Pogoda.
1: Wieczorem może padać praktycznie w całej Polsce, na wschodzie Polski intensywnie, na południu niewykluczone burze, a temperatura między 15 a 20 stopni. Jutro podobnie, znowu deszczowo, a nawet trochę chłodniej, od 14 do 19.
2: Konin FM. Konin FM.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Już w sobotę, pierwszy dzień Gosławic, święto dawnej gminy, która od kilkudziesięciu lat jest częścią Konina.
2: 13 czerwca od godziny 15 zapraszamy do Gosławic.
1: I to wszystko będzie się działo przed zespołem szkolno-przedszkolnym, tam na parkingu.
2: Plan jest dosyć bogaty, oprócz tego, że będą atrakcje z okazji też Dnia Dziecka dla dzieci, będzie malowanie twarzy, będą dmuchańce, będzie malowanie herbu Godzięba Andrzeja Łaskarza, to jest tutaj też związane z rokiem Andrzeja Łaskarza, który mamy właśnie w mieście. Będą biegi dla dzieci, dla przedszkolnych Kolaków bieg na 100 metrów, dla troszeczkę starszych na 300, na 500 metrów i cała impreza zakończy się już wieczorem od godziny 21. Jest bieg, który odbywa się już od kilku lat w Gosławicach. Jest to bieg w poszukiwaniu kwitnącej paproci organizowany przez Klub Biegaczy Aktywni Konin.
3: Tutaj zapraszam na Żur Gosławski. Przy Stowarzyszeniu Nasze Gosławice powstaje koło gospodyń miejskich, ponieważ mamy tutaj chętne osoby do tego, żeby coś przygotować. Tutaj właśnie Żur Gosławski, tak jak mówię, no nie będę zdradzał oczywiście przepisu, zapraszam 13 czerwca, żeby jego spróbować. Oprócz tego żuru będzie ze smalcem, będą ciasta, także oprócz tego, że można się miło będzie pobawić, można będzie też tutaj sobie coś przegryźć. Na scenie będą występowali tutaj lokalni artyści.
1: Zapraszamy 13 czerwca. Od której godziny?
3: Zapraszamy od godziny 15 na boisko przy szkole podstawowej numer 10.
1: Mówił Arkadiusz Wojtczak, prezes Stowarzyszenia Nasze Gosławice. I zmieniamy temat. Jak wiemy, klub sportowy Górnik Konin kilka lat temu przyjął nową strategię. Zamiast zatrudniać zawodników z obcych regionów, drużyna wchłania własnych młodych wychowanków. O tym, że ma to sens, świadczą ich sukcesy. Górnik Konin 2 awansował właśnie do klasy okręgowej. Zwycięstwo z Basztą Przedecz dało młodym piłkarzom kolejne punkty, a korzystny wynik spotkania w Malanowie sprawił, że dwie kolejki przed końcem sezonu mogą świętować awans. Ten sukces to coś więcej niż tylko wynik jednej drużyny. Awans juniorów starszych A1 do pierwszej ligi wojewódzkiej, awans rezerw do klasy okręgowej, pierwsza drużyna liderem klasyfikacji Pro Junior System i srebrna gwiazdka PZPN dla Akademii Górnika Konin. Wszystko to pokazuje, że w Górniku Konin konsekwentnie budowane jest środowisko do rozwoju młodych zawodników. Od najmłodszych grup Akademii przez drużyny młodzieżowej rezerwy aż po pierwszy zespół. Gratulujemy i czekamy cierpliwie na kolejne sukcesy. Mieszkańcy skarżą się, że miasto zbyt często kosi trawniki. Posłuchajmy jednego z naszych słuchaczy.
4: W ciągu dwóch tygodni jest koszone trzeci raz. Pierw maszynami takimi kosili raz, przyjechali za drugi tydzień, nawet w jednym tygodniu, chyba w poniedziałek czy coś, raz. Potem drugi raz przyszli ci sami, co są dzisiaj, podkaszali. Za tydzień przyjechali znowu maszynami takimi małymi kosić cały ten teren, tu i tak znowu przyszli dzisiaj i znowu koszą. No przecież, a tu jest sama pustynia, normalnie wysycha trawa, no to przez tragedia jest. Kurzy się do domu, wszędzie słońce cały czas wali, deszczów nie ma, no tragedia jest.
1: I pan zwrócił uwagę tym panom?
4: No, cały czas oni mówią, co nas to obchodzi, urząd nam kazał i koniec. No i to takie jest załatwianie sprawy. Do urzędu się dzwoni, to oni każą do służb jakiejś tam ochrony środowiska, tamci znowu gdzieś indziej i tak odsyłanie jest od dziadka do dziadka i nikt nie jest kompetentny, żeby wreszcie przestać tu koszyć. Niech to se rośnie na dziko, jest wszystko fajnie, to po co to kosić?
1: I proszę powiedzieć, w którym to miejscu jest?
4: To jest na Kosmonautów od strony ulicy, po prostu ta strona tu od przedszkola cała wykoszona, cała pod wieżowcem, wszystko tu przed naszymi oknami i z drugiej strony od wejścia to samo, jest wykoszone wszystko. Było drzewo się zwaliło, drzewo zabrali, nie posiali trawy, piach został. Ja nie wiem, oni piach koszą, to jest tragedia tam naprawdę.
1: Chodzi o rejony w pobliżu ulicy Poznańskiej na odcinku od skrzyżowania z Dworcową do Ronda Miast Partnerskich. O ile krótkie strzyżenie trawników przy pasach drogowych jest konieczne ze względów bezpieczeństwa, o tyle według aktualnych wskazówek ekologów i ekspertów od przyrody, ze względu na rzadkie opady deszczu oraz dla dobra całej przyrody, w tym pożytecznych owadów, na otwartych terenach przy blokach, strzyżenie zieleni powinniśmy ograniczyć zaledwie do kilku razy w ciągu roku. Taka praktyka miasta może dziwić, zwłaszcza, że Konin chce uchodzić za zielony przykład w Wielkopolsce. Jednocześnie nie brakuje zwolenników częstego koszenia, którzy wśród argumentów wymieniają walkę z kleszczami i żyjącymi w wyższych zaroślach gryzoniami oraz alergię wywoływaną przez pylenie roślin. Na północy Konina od czasu do czasu słychać głosy o tym, że mieszkańcy Gosławic, Pątnowa, Marantowa czy Łężyna czują się niewystarczająco dostrzegani przez władze. O ewentualne utworzenie rad osiedli, czego chcieliby niektórzy miejscy aktywiści, lub nawet o odłączenie Gosławic od Konina, zapytaliśmy wiceprzewodniczącego Sejmiku Wielkopolskiego Henryka Drzewieckiego.
5: Myślę, że gdyby społeczeństwo bardziej się zorganizowało, to pewnie nie byłoby wyjścia. Trzeba byłoby spełnić demokratyczne życzenia mieszkańców. Z tym, że te głosy są moim zdaniem zbyt słabe jeszcze. Są wolne wybory do Rady Miasta i tutaj odbywa się to w sposób w 100% demokratyczny. Każdy okręg jest reprezentowany przez radnych, którzy zasiadają w ławach w sali sesyjnej i każdy mieszkaniec z każdej dzielnicy, z każdego okręgu może się zwrócić o pomoc do radnego.
1: A reprezentantami mieszkańców północnych obszarów w Radzie Miasta są Maria Królikowska, Jarosław Sidor, Katarzyna Wagner, Monika Kosińska, Krystyna Leśniewska i Zofia Itman. I to do nich mieszkańcy na przykład Gosławic mają prawo zgłaszać się z każdym osiedlowym problemem. Tak samo jak w sprawach wagi wojewódzkiej mogą szukać wsparcia u radnych Sejmiku Wielkopolskiego.
5: Takie odnoszę wrażenie, że Sejmik Wojewódzki jest czymś odległym dla mieszkańców. Ale ja osobiście, jako radny z tego okręgu, okręgu numer 4, staram się, żeby ten Sejmik przybliżyć. Podejmuję różne aktywności, staram się pomagać w różnych sprawach i miastu, i innym powiatom, które wchodzą w skład okręgu numer 4. To jest proces powolny, ale on się dzieje.
1: A radnymi Sejmiku z naszego okręgu oprócz wiceprzewodniczącego Henryka Drzewieckiego są także Katarzyna Rzepecka-Andrzejak, Anna Majda, Dominik Szopa i Grzegorz Fiałkowski. Wszystko wskazuje na to, że może nawet od nowego roku Kazimierz Biskupi znów stanie się miastem.
6: Wniosek został złożony zgodnie z terminem, czyli do końca marca tego roku. Urząd Wojewódzki, za co serdecznie dziękuję, pozytywnie go rozpatrzył. W tej chwili jest w Warszawie, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. No i oczekujemy finału. Liczymy, że ten lipiec, gdzie wyjdzie już rozporządzenie, będziemy już mieli tą kropkę na i. Wszyscy kibicujemy, jesteśmy bardzo zadowoleni z konsultacji. Nie spodziewaliśmy się tak dobrego wyniku, bo przecież ponad 80% mieszkańców powiedziało się za. Także wierzę w to, że Kazimierz odzyska tą sprawiedliwość historyczną, bo nadal podtrzymuję, że Kazimierz Biskupi był miastem i powinien być miastem.
1: Tymczasem na terenie gminy trwają intensywne prace dotyczące stworzenia kompleksu wypoczynkowego w Kozarzewku na terenie dawnej odkrywki kopalni węgla brunatnego Konin.
6: Prace na zbiorniku w Kozarzewku trwają, wykonywany jest zakres robót drogowych. Przygotowuje już się wykonawca kolejny, bo to pozłów został rozbite na dwie części, na część tak zwaną drogową i część konstrukcyjną. Do wykonywania tutaj obiektów budowlanych, jak i palowania pomostów. Dzieje się bardzo dużo, sprzętu jest mnóstwo. Cały obiekt jest praktycznie, można powiedzieć, zajęty pod wykonywanie robót. Prace idą zgodnie z planem, zgodnie z harmonogramem. Wierzę, że już w przyszłym roku nasi mieszkańcy latem będą mogli się z niego cieszyć.
1: A póki co warto odwiedzić park naprzeciwko klasztoru w Kazimierzu Biskupim, zachęca wójt Grzegorz Maciejewski. Pojawiły się tam niedawno nowe atrakcje. W Lichaniu odbędą się dość nietypowe, choć tematycznie bardzo współczesne rekolekcje.
7: Czy w świecie algorytmów wiara jest jeszcze możliwa? Czy w świecie social mediów, kiedy dzień zaczynamy od sprawdzenia nowych postów i czy jesteśmy oznaczeni, wiara jeszcze ma sens? Czy w świecie internetu i sztucznej inteligencji, która nas nieustannie otacza i decyduje o wielu sprawach, wiara, zaufanie Bogu są jeszcze nadal aktualne? Te pytania nurtują wielu wierzących, którzy zastanawiają się, jak odnaleźć się w tym współczesnym świecie, jak odnaleźć Pana Boga właśnie w tych meandrach internetu. Dlatego w sposób serdeczny zapraszam Was na rekolekcję w meandrach internetu Uczeń Chrystusa w świecie wirtualnym, które odbędą się w dniach 7-9 sierpnia w sanktuarium w Licheniu. Serdecznie zapraszam, ksiądz Łukasz Wiśniewski, Marianin.
1: Dodajmy, że od niedawna w Bazylice jest dostępna kaplica poświęcona świętemu Karlowi Akutisowi, zwanemu Bożym Influencerem, który zasłynął przede wszystkim stworzenia stron internetowych poświęconych cudom eucharystycznym oraz świętym Kościoła. Karlo zmarł, mając zaledwie 15 lat, po krótkiej, ale ciężkiej walce z ostrą białaczką. We wspomnianej kaplicy znajdziemy różne elementy nawiązujące do współczesnej elektroniki i wirtualnego świata.
8: Konin FM.
9: Konin FM.
8: Naturalnie.

0: 104.1. Reklama. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca. Reklama.
0: Wiadomości sportowe Konin FM.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Polscy siatkarze od zwycięstwa 3-0 nad Kubą rozpoczęli tegoroczną edycję Ligi Narodów. Biało-czerwoni mieli znaczącą przewagę nad rywalami w każdym secie, a mecz trwał tylko godzinę i 15 minut. Jutro zawodników Nikoli Grbicza czeka trudniejsze zadanie. Ich rywalami będą Słoweńcy. Hubert Hurkacz przegrał z Węgrem Martonem Fuczowiczem 6-3, 6-7, 6-7 w pierwszej rundzie tenisowego turnieju rangi ATP 250 na kortach trawiastych Fertogenbosch. Do drugiej rundy awansował za to Kamil Majchrzak, który wygrał z Finnem Otto Virtanenem 6-7, 6-4, 7-6. A był to przy okazji rewanż za niedawny mecz w Anglii.
6: Graliśmy wcześniej w niedzielę, więc doskonale wiedziałem, czego się spodziewać. Wiedziałem, że będzie to bardzo trudne spotkanie. Tam przegrałem 6-7, 7-6, 6-7. Tutaj też rozegraliśmy dwa tiebreaki. Na szczęście tym razem ja wygrałem finalnego. Mecz ogólnie stał na wysokim poziomie obory. Graliśmy dobrze.
5: A Majchrzak w drugiej rundzie zmierzył się jutro z Australijczykiem Jasonem McCabbem. West Ham United, który spadł z angielskiej Premier League, oficjalnie poinformował, że nie przedłuży kontraktu z Łukaszem Fabiańskim. 41-letni były bramkarz reprezentacji Polski w minionym sezonie był w kadrze zespołu, ale wystąpił tylko w jednym meczu ligowym. A dziś w Warszawie drugi mecz finałowy Orlen Basket Ligi. Legia znowu podejmie Zastal, z którym dwa dni temu przegrała 74-77, mówi Arkadiusz Miłoszewski, czyli trener ekipy z Zielonej Góry.
7: To jest nic, to jest jedna wygrana. Wiemy, że to jest seria. Ja zmęczyłem trochę naszych zawodników. Teraz trzeba będzie ich dobrze fizycznie odnowić. Ale no wpływ taki, że myślę, że i to jest nasz cel. Żeby była większa nerwowość u przeciwnika, postaramy się bardziej kontrolować.
5: Mecz zacznie się o 20.15. Rywalizacja trwa do 4 zwycięstw.

są wysokie, zgrabne, higieniczne, zdrowe, ale za to dosyć chłodne, bo polodowcowe. Trzeba przyznać, atrakcyjne, zwłaszcza Szwedki młode.

to jest twarz. Dziewczęcy urok, dzień i dar. I chyba w całym świecie piękniejszych nie znajdziecie. Za jeden uśmiech oddałbym Chicago, Paryż, Są Francuzki, które ponoć słyną w świecie z mody. Zdobią twarze w makijaże i pachnące wody. Lecz jak czułbyś się nad ranem idąc do roboty, gdybyś nagle poczuł w nozdrzach zapach firmy Coty, albo zamiast boków boić w dalekiej Syberii, miałbyś całe swoje życie spędzić w perfumerii.

0: FM.
1: Regionalne podsumowanie dnia.
2: To niestety naprawdę się zdarza. W długi weekend konijscy policjanci zatrzymali 27-latka, który na jeziorze Ślesińskim pływał pijany łodzią motorową. Mężczyzna wydmuchał ponad promil, grożą mu nawet 3 lata więzienia. Mieszkańcy regionu i turyści coraz chętniej spędzają ciepłe dni nad wodą. Nasza policja patroluje już jeziora Pątnowskie, Mikorzyńskie, Ślesińskie i Lichańskie. W okolicach Turku patrole wielkopolskich funkcjonariuszy wraz z policjantami województwa łódzkiego pilnują bezpieczeństwa na zbiorniku Jeziorsko, a słupecka policja strzeże między innymi jeziora Powickiego. Po wypiciu alkoholu nie wolno nawet pływać kajakiem czy rowerkiem wodnym. Służby sprawdzają także, czy osoby korzystające z urządzeń wodnych, zwłaszcza dzieci, są wyposażone w kamizelki ratunkowe. A pozostając w klimacie sportów wodnych, zapraszamy do Kleczewa. Ryk silników i wielkie prędkości. To wszystko już w najbliższy weekend na Kleczewskiej Malcie, czyli na pokopalnianym zbiorniku wodnym w mieście, do którego można dojechać uliczką za biurowcem KWB Konin. Kolejny już raz odbędą się tam międzynarodowe zawody ślizgów sterowanych radiem. To nie będą zwykłe wyścigi, zobaczymy w akcji najszybsze modele świata. Zapowiada się zacięta rywalizacja, w piątek i w sobotę eliminacja, a w niedzielę wielkie finały i walka o podium. Wstęp jest wolny. Zachęcamy, by wybrać się wtedy nad jeziorko w rejon ulicy Górniczej w Kleczewie. W niedzielę zlot klasyków w kole będą utrudnienia. Jak podaje Urząd Miejski, 14 czerwca od godziny 9 do 19 w rejonie Placu Narutowicza nastąpi zmiana organizacji ruchu dla dróg powiatowych i gminnych, a dokładnie ulic Słowackiego, Narutowicza i Żeromskiego. Będą tam wyznaczone objazdy. Jednocześnie miasto zachęca do udziału w zlocie pojazdów klasycznych. Będzie to już piąta edycja kolskiej imprezy. Tymczasem zachęcamy, by wybrać się do domu Zemełki i posłuchać o człowieku, który sfinansował budowę najstarszej kamienicy na konińskim rynku. Jak to się stało, że doktor medycyny i filozof Jan Zemełka zostawił budynek w centrum renesansowego miasta, przekazując go jeszcze przed śmiercią na cele publiczne? W tych rozważaniach sięgniemy do koneksji rodzinnych Zemeliusa, do niezwykłego zmysłu pomnażania majątku, jak również do unikatowej myśli filantropa, który postanowił go jeszcze pomnożyć nawet po swojej śmierci. Jak to możliwe? Dziś powiedzielibyśmy, że Jan Zemełka w przemyślany sposób zbudował kapitał społeczny, inwestując procenty kapitału ekonomicznego w rozwój nowoczesnej nauki, miast oraz edukacji ludzi. To ewenement na skalę światową, a dowodem jest m.in. dom Zemełki w rynku Starego Konina, który wieki służył obywatelom. Nie zmieniło się to, a wręcz wzmocniło po jego rewitalizacji i gruntownej przebudowie. O tym wszystkim ze wsparciem multimediów opowie młody naukowiec i badacz dziejów Jakub Łojko, który realizuje projekt stypendialny Dr. Jan Zemełka z Konina – Życie w źródłach. Na wykład zapraszamy 24 czerwca w imieniny Jana o 17 do domu Zemełki. Wstęp wolny. Profilaktyki nigdy za wiele. Już za tydzień Dąbska Kraina Aktywności i Zdrowia. W mieście odbędzie się wyjątkowe wydarzenie promujące zdrowy styl życia. Już 17 czerwca o godzinie 9 spotkamy się w Szkole Podstawowej imienia Jana Pawła II w Dąbiu, gdzie na wszystkich czekać będą aktywności sportowe, atrakcje dla dzieci, bezpłatne badania profilaktyczne oraz wiele innych ciekawych wydarzeń. Będzie marsz z kijkami oraz biegi na dystansach od 2 do 4 kilometrów. Będą też ćwiczenia na świeżym powietrzu z trenerem. Przyjadą mamobus i cytobus. Będzie można wykonać analizę składu ciała, zmierzyć cukier i ciśnienie, a nawet cholesterol. Do tego stoiska sanepidu, modele grzybów, żeby nie zbierać trujących, pokazy pierwszej pomocy, piana party, dmuchańce, śpiewy i tańce oraz przysmaki od kół gospodyń wiejskich. A w miejsko-gminnym ośrodku kultury będzie można wykonać testy na HCV, HIV oraz kiłę. Na niektóre punkty programu trzeba się wcześniej zapisać, szczegóły w internecie na profilach społecznościowych gminy Dąbie. Tymczasem w całym regionie lokalne domy kultury finalizują już cykle zajęć artystycznych. To były długie miesiące twórczego rozwoju zdolnych dzieci i młodzieży. Miejsko-gminny ośrodek kultury w Ślesinie zaprasza na wieczór sztuki. Za nami kolejny rok pełen prób, występów, nauki i wspólnie spędzonego czasu. Teraz pora pokazać efekty pracy uczestników zajęć tanecznych i wokalnych działających przy ślesińskim NGOK-u. Na scenie wystąpi śpią tancerze z grup Pure Dance, przygotowani przez Oliwię Vanot i Hannę Jaskot oraz wokaliści z Akademii Wokalnej Doremi pod opieką Aleksandry Sklepik. To wszystko 19 czerwca od 17 w Ślesinie. Wstęp wolny. W remizie OSP Sławoszewek trwa akcja Elektroodpady ratują życie. Jeśli ktoś ma w domu stary telewizor, komputer, pralkę, lodówkę, czajnik lub inny zużyty sprzęt elektryczny czy elektroniczny, niech go nie wyrzuca, ale przekaż, że jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławoszewku w gminie Kleczew i w ten sposób pomoże druhom ratować życie. Zbiórka trwa przez cały czerwiec. Ważne, by były to kompletne sprzęty, bo strażacy w ten sposób zarobią na różnych drobnych elementach elektronicznych i zawartych w nich surowcach. Całość pozyskanych w ten sposób środków zostanie przeznaczona na zakup sprzętu ratującego życie dla OSP Sławoszewek. Tymczasem w najbliższą sobotę na terenie kompleksu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu odbędą się zawody sportowo-pożarnicze. Zachęcamy do kibicowania 13 od 15. To w powiecie kolskim, tymczasem w powiecie słupeckim 14 następnego dnia o 10 takie zawody rozpoczną się na Stadionie Miejskim w Zagórowie. A co słychać w Centrum Kultury i Sztuki? Kino Oskard w Koninie zaprasza na wyjątkowy seans filmu Takie jest życie, czyli na projekcję ciepłej, wzruszającej i pełnej humoru opowieści inspirowanej prawdziwymi wydarzeniami. Odbędzie się to w ramach filmowych spotkań seniora. Na słonecznej Sardynii pasterz staje do walki o swój dom, kiedy bezwzględny deweloper planuje przekształcić jego rodzinne tereny w luksusowy kurort. Rozpoczyna się pełna emocji, komediowych zwrotów akcji i życiowych dylematów batalia. Kinowe spotkanie seniorów w konińskim Oskardzie 25 czerwca o godzinie 11. Dzięki tym dorosłym mieszkańcom okolicznych gmin w powiecie nie ma domu dziecka. Ci, którzy z różnych powodów nie mogą obecnie wychowywać się w swoich biologicznych rodzinach, trafiają do pieczy zastępczej. Starostwo cały czas czeka na zgłoszenia kolejnych opiekunów, choć sytuacja w tym momencie jest dobra.
0: Mamy 136 rodzin, ponad 250 młodych ludzi w tych rodzinach. Żadne dziecko nie trafia do instytucjonalnej opieki zastępczej, czyli do domu dziecka. Jesteśmy takim promotorem takiego układu rodzicielstwa zastępczego. Bardzo go pielęgnujemy. Jesteśmy również doceniani przez ministerstwo w tym obszarze, bo rzeczywiście jesteśmy jednym z nielicznych powiatów, który w taki sposób organizuje pieczę zastępczą.
2: Mówi starosta konińska Katarzyna Fryza. Osoby, które chciałyby podjąć się takiej misji, mogą kontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie. Na podobne zgłoszenia czekają także jednostki podległe administracji samorządowej w Kole, Turku i Słupcy oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. Tymczasem zmieniając temat, ale pozostając w klimacie młodzieży, przypominamy, że już dziś do naszego miasta przyjeżdżają artyści z całej Polski, a także z Bułgarii, Malty, Izraela, Słowacji, Mołdawii, Litwy, Ukrainy i Czech. Jutro punktualnie o 8:46 na Skwerze Przyjaciół Dzieci na Placu Niepodległości w centrum Konina nastąpi oficjalne otwarcie 46. Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca. Wtedy też zaczną się konkursowe prezentacje na deskach Oskardu i Konińskiego Centrum Kultury. Także jutro, ale w godzinach popołudniowo-wieczornych w tym miejscu otwarty dla mieszkańców koncert, podczas którego wystąpią Wojownice Światła, Wiktor Waligura i DJ Raf Mix, a w sobotę wieczorem w Morzesławiu biletowany koncert galowy z najlepszymi festiwalowymi występami tanecznymi i wokalnymi.
3: Konin FM.
1: Konin FM.
3: Naturalnie, że...

0: Lunin FM. Pogoda.
1: Jutro w całym kraju zachmurzenie duże, możliwe też przelotne opady deszczu. Po południu zacznie się trochę przejaśniać, ale maksymalna temperatura trochę niższa niż ostatnio, od 15 do 20 stopni. I tak ma wyglądać druga połowa tygodnia.
0: Lunin FM. Lunin FM.

0: Sagrada Familia w Barcelonie prawie gotowa dziś uroczystość. Prezydent Karol Nawrocki dostał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Zaczyna się drugi mecz o Mistrzostwo Polski koszykarzy. Legia za Stal.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Barcelonie dziś wieczorem odbywa się uroczysta inauguracja i poświęcenie przez papieża ukończonej najwyższej wieży Bazyliki Sagrada Familia. Ma 172 metry, jest zwieńczeniem projektu Antonio Gaudiego. Teraz to najwyższa bazylika na świecie.
2: Ta katedra udowadnia na żywo, że ludzie się nie mylą, że niemożliwe staje się możliwe.
3: Ile jest tutaj detali, elementów, typowe dla Gaudiego elementy i no, jesteśmy zachwyceni pod wrażeniem na pewno.
4: Niesamowite po prostu, że coś takiego można było zaprojektować w ogóle. Warto przyjechać i zobaczyć.
0: Budowa świątyni trwa od 144 lat. Wciąż nie jest w pełni ukończona. Prace wykończeniowe na zewnątrz i w środku mają potrwać jeszcze 2 lata. Co roku kościół zwiedza około 5 milionów turystów. Prezydent Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. W niedzielę wybierze się do USA. Wizyta nie będzie mieć charakteru oficjalnego, tak przekazały źródła z Pałacu Prezydenckiego. Tymczasem Donald Trump zapowiedział, że amerykańskie wojska dzisiaj znowu zaatakują Iran. Oświadczył też, że władze w Teheranie zwodzą stronę amerykańską. Rozmawiam z Iranem od kilku miesięcy i oni powinni podpisać tę umowę. To dobra umowa. Nie daje im prawa do posiadania broni nuklearnej, powiedział Trump dziennikarzom w gabinecie owalnym. Firmy i aplikacje taksówkarskie mają podlegać większej kontroli. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji powstaje ustawa, której celem będzie dodatkowa weryfikacja kierowców. Szczegóły Ben O'Connor.
5: Celem zmian ma być przede wszystkim lepsza weryfikacja kierowców i poprawa bezpieczeństwa pasażerów, mówi przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Mirosław Suchoń.
6: Wyszliśmy od tej strony dotyczącej przewozów. Tutaj będziemy zaostrzać te przepisy. Każda osoba, która będzie chciała prowadzić taki pojazd, będzie musiała dostarczyć zaświadczenie o niekaralności ze swojego kraju.
5: Dotychczasowe przepisy ograniczają się do konieczności przedstawienia jedynie polskiego, a nie zagranicznego zaświadczenia o niekaralności kierowców. Dla aplikacji przewozowych i firm taksówkarskich pracuje 160 tysięcy kierowców z zagranicznym paszportem. Każdy z nich zobligowany jest do posiadania polskiego prawa jazdy.
0: Ważą się losy tytułu koszykarskiego Mistrzostwa Polski. W Warszawie zaczyna się drugi mecz finałowy Orlen Basket Ligi. Legia znowu podejmuje za Stal, z którym 2 dni temu przegrała 74-77, mówi Arkadiusz Miłoszewski, trener ekipy z Zielonej Góry.
7: To jest nic, to jest jedna wygrana, wiemy, że to jest seria, ja zmęczyłem trochę naszych zawodników, teraz trzeba będzie ich dobrze fizycznie odnowić, ale no wpływ taki, że myślę, że i to jest nasz cel, żeby była większa nerwowość u przeciwnika, postaramy się bardziej kontrolować.
0: Rywalizacja toczy się do 4 zwycięstw. Kanada zaproponowała, że przyjmie somalijskiego sędziego Omara Artana, aby ten poprowadził mecze piłkarskiego mundialu w Kanadzie. Propozycja padła po tym, jak amerykańskie służby graniczne odmówiły mu wjazdu do USA w związku z, cytat, obawami, które powstały w wyniku procedury sprawdzania. Arbiter był wyznaczony na turniej przez FIFA, a mistrzostwa zaczynają się jutro.

0: Gdzie mam biec?
1: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam super oferty stołów i krzeseł w ogromnym wyborze, w super cenach i są dostępne od ręki.
0: A czy warto nam się aż tak spieszyć?
1: Tak, bo teraz na stoły i krzesła nie musimy czekać tygodniami, tylko przyjeżdżamy i odbieramy zmontowane prosto z ekspozycji.
0: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
1: Centrum Meblowe MBS z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałtarejwy 10. Zaprasza.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Jutro w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące rozwoju małej energetyki wodnej. Jeśli ktoś interesuje się odnawialnymi źródłami energii, planuje inwestycje w elektrownie wodne lub działa w samorządzie, śmiało może wziąć udział. Jest to spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych tematyką potencjału hydroenergetycznego. Do uczestnictwa szczególnie zachęcane są osoby planujące inwestycje w zakresie elektrowni wodnych oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów branżowych. W programie między innymi zasady funkcjonowania MEW, możliwości współpracy i wsparcia, spółdzielnie energetyczne, praktyczne wskazówki, a także spotkanie z ekspertami Wód Polskich. Szczegóły na stronach wielkopolskiego RZGW. Tymczasem przypominamy, cały czas trwają zapisy na 28. Ogólnopolski Bieg Milowego Słupa. Liczba miejsc jest ograniczona, a lista startowa z każdym dniem się zapełnia. Została jeszcze tylko nieco ponad setka. A to ostatnie dni, by załapać się na tańsze wpisowe. Jeśli ktoś planuje wystartować, nie powinien zostawiać tej decyzji na ostatnią chwilę. W ramach pakietu startowego każdy uczestnik otrzyma pamiątkową koszulkę, a na mecie czekać będą niezapomniane emocje i wyjątkowy medal finishera. Zgłoszenia w internecie przez serwis dostartu.pl. Organizatorem wieczornego biegu milowego słupa po ulicach Starego i Nowego Konina jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zawody odbędą się już 27 czerwca. Już jutro gminny Dzień Sportu w Modle Królewskiej. Młodzież z okolicy Starego Miasta weźmie udział w biegach przełajowych od 600 do 900 metrów, a szkoły będą rywalizować w wyścigach rzędów, sztafecie mistrzów i konkurencjach indywidualnych. Zmagania w Modle zaczną się w czwartek o 10:00. Podobne wydarzenia w nadchodzących tygodniach będą miały miejsce w wielu innych gminach i szkołach w regionie. Coraz cieplejsze czerwcowe dni nie sprzyjają nauce, sprzyjają za to integracji sportowej aktywności na dworze. Tymczasem zespół parków krajobrazowych województwa wielkopolskiego apeluje do mieszkańców regionu o ratowanie jeżyków. To niezwykle pożyteczne ptaki, które większość życia spędzają w powietrzu i co roku wracają do naszych miast po długiej podróży z Afryki. Niestety jest ich coraz mniej. Jeżyki to ptaki miejskie, które w naturze niemal całkowicie uzależniły się od budynków. W okresie lęgowym, od maja do sierpnia, zajmują szczeliny w wielkiej płycie, przestrzenie pod dachami i rynnami oraz stropodachy. Są niezwykle przywiązane do swoich gniazd i wracają w to samo miejsce przez lata. W Koninie można też spotkać specjalne słupy z budkami lęgowymi dla tych ptaków. Chrońmy te miejsca, bo jeżyki pomagają nam na przykład w walce z komarami, apelują przyrodnicy z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa. Jeden dorosły jeżyk potrafi zjeść nawet kilkadziesiąt tysięcy komarów, meszek i muchówek dziennie. Są skuteczniejsze od oprysków i przede wszystkim darmowe. Warto zrobić dla nich gniazdo na działce. W internecie można znaleźć wiele opisów, jakie wymiary powinna mieć taka budka. Sezon na miejskiej przystani Gosławice nad Jeziorem Pącowskim już trwa. Przy ładnej pogodzie można nie tylko plażować, ale także pływać różnymi sprzętami wodnymi, rowerkami, kajakami czy skonstruowanym przez PKS Konin tramwajem wodnym Pociejewo.
2: To jest ta atrakcja, która ma być głównie w weekendy już teraz, żeby każdy mógł wsiąść na statek, przepłynąć się. Myślimy teraz i rozmawiałem dzisiaj nawet z kapitanem o tym, że ten godzinny rejs, który jest w planie, on powoduje, że możemy pływać tylko po Jeziorze Pątnowskim, więc myślę tutaj o jednak zmianie jeszcze regulaminu, żeby była jedna taka jednostka, która byłaby dwugodzinna. Wtedy dopłynęlibyśmy do Wąsosz, do Mikorzyna, żeby no rzeczywiście ktoś sobie zaplanował taki dłuższy rejs i wtedy przepływamy przez Most Bernardynka, przepływamy dalej, widzimy Wyspę Klarę, więc no też jakby tych trochę więcej do zobaczenia. Statek jest 12-osobowy, więc no nie jest bardzo duży, natomiast no jak ten tramwaj zawsze tak samo nie zmienialiśmy, zresztą nie ma takiej możliwości, żeby na więcej osób, ale jest to bardzo, bardzo ciekawa atrakcja.
1: Mówi dyrektor miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie Mariusz Zaborowski. Na przystani jest już dostępna restauracja, są budki ze słonymi i słodkimi przysmakami oraz dmuchańce.
2: Planujemy również imprezy i wydarzenia, które będą w okresie letnim. Na razie to jest na etapie ustalania terminu, DJ-a i również samego przebiegu imprezy, więc o tym będziemy informować na bieżąco. Natomiast no, przygotowujemy się tak, żeby każdy, kto przyjedzie na przystań, miał coś dla siebie, był zadowolony, bo to, że przepiękna plaża, że ta zieleń i ta trawa, która tu jest, z której korzystają wszyscy, to jest miejsce, które na pewno dla wielu jest bardzo atrakcyjne i wyjątkowe od innych.
1: Przypomnijmy, że kąpielisko w Gosławicach też jest już strzeżone przez ratowników, ale możliwość pływania uzależniona jest tam od warunków pogodowych i aktualnej jakości wody w Jeziorze Pątnowskim. Stare Miasto będzie gospodarzem konferencji pod hasłem Inwestycje i turystyka w działalności jednostek samorządu terytorialnego, organizowanej przez Stowarzyszenie A2 Wielkopolska. Wydarzenie odbędzie się 24 czerwca i zgromadzi przedstawicieli samorządów, organizacji samorządowych, lokalnych grup działania oraz przedsiębiorców z Wielkopolski. Konferencja będzie przestrzenią do wymiany doświadczeń, zdobywania specjalistycznej wiedzy oraz dyskusji na temat najważniejszych wyzwań i kierunków rozwoju regionu. W programie znajdą się zagadnienia dotyczące odnawialnych źródeł energii, edukacji w obliczu zmian gospodarczych zachodzących w Wielkopolsce Wschodniej, współpracy inwestorów z samorządami oraz zrównoważonego rozwoju turystyki. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Konferencja odbędzie się 24 o 10 w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto. Tymczasem dni są polna, tuż, a wraz z nimi coś specjalnego dla wszystkich ludzi dwóch kółek. Warkot silników, zapach benzyny, smaczna gruchówka i bluesowe brzmienia płynące ze sceny. Tak właśnie zapowiada się motocyklowa część Święta Miasta. Jeśli ktoś kocha wolność, asfalt i dobrą atmosferę, to nie może go zabraknąć. Spotkamy się w Sompolnie na 5. zlocie motocyklowym 21 czerwca. Przejazd ulicami miasta o 16. Przy okazji przypomnijmy gwiazdy Dni Sompolna i corocznego pikniku sołtysów. W sobotę 20 o 16 wystąpią dębowiacy, o 18.30 chłopcy z Placu Broni, a o 20.30 Grubson, po nim dyskoteka. 21 o 17 zespół Midwest, o 18 Junior Stromy, a o 19.30 Kasia Moś z Sompoleńską Orkiestrą Dentą i później kolejna dyskoteka w plenerze. Centrum Kultury i Sztuki zachęca, by zaglądać do Wieży Ciśnień. Zabytkowa budowla koło dworca PKP przeszła niedawno remont. Obiekt jest teraz dostosowany do osób starszych i z niepełnosprawnościami.
3: Mamy gości, cały czas się spotykamy. Tu traktujemy to po prostu jako takie miejsce na mapie miasta, które ma swój klimat, ma swój kameralny nastrój. Dobre miejsce do rozmawiania, ale też dobre miejsce do milczenia, dobre miejsce do odpoczynku, dobre miejsce do spotykania się i to czasami pomaga przede wszystkim też osobom, które gdzieś są ciągle w takich przestrzeniach tranzytu, czyli przyjeżdżają do Konina, mają do autobusu powiedzmy sobie godzinę, no to dlaczego spędzać ten czas na przykład, jeśli byłaby nieprzyjazna pogoda na dworze, jak można spędzić go po prostu w galerii.
1: Mówił kurator Galerii Sztuki Wieża Ciśnień w Koninie Robert Brzęcki. W najbliższy piątek 12 o 18 odbędzie się tam wernisaż obrazów Natalii Wegner.
4: Dzień dobry Państwu, nazywam się Natalia Wegner i chciałabym Państwa serdecznie zaprosić na moją wystawę indywidualną pod tytułem Z linii. Wystawa odbędzie się w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, a konkretnie w Galerii Wieża Ciśnień. I przywiozę obrazy, które opowiadają o linii horyzontu, linii drogi i mojej takiej wewnętrznej linii, którą gdzieś tam mam zakodowaną w sobie. Serdecznie zapraszam Państwa w piątek 12 czerwca o godzinie 18. Do zobaczenia.
1: Ta wystawa będzie czynna do 3 lipca, a w międzyczasie 19 czerwca o 20 we wnętrzu wieży zagrany zostanie koncert duetu Justyna Rekś-Raubo i Marcin Olak. W ich wykonaniu wybrzmi przepiękna muzyka na instrumentach strunowych takich jak viola da gamba oraz gitary. Samorząd Województwa Wielkopolskiego od lat wspiera walkę z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych wśród młodzieży z regionu. Jedną z form pomocy młodym Wielkopolanom jest organizacja cyklu debat profilaktycznych Czy jesteś świadomy? Substancje psychoaktywne w naszej przestrzeni. Projekt realizowany jest przez Urząd Marszałkowski we współpracy z samorządami lokalnymi oraz Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu. W tym roku przystąpiły do niego urzędy z Kalisza, Piły, Ostrowa Wielkopolskiego, Złotowa, Rzeszowa oraz powiatu Rawickiego. Łączna wartość pomocy finansowej przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia wynosi ponad 111 tysięcy złotych. Debaty prowadzone będą w związku z alarmującymi wynikami badań największego na świecie międzynarodowego projektu prowadzonego w 40 krajach poświęconego uzależnieniom. I zmieniamy temat. W tym miesiącu wyruszy 12 rajd rowerowy szlakiem powstańców 1863 roku. Trasa ma liczyć w sumie aż 27 km, czyli ponad 13 w jedną stronę. Po drodze zahaczymy o Pątnów, Ślesin, Żółwieniec oraz Wąsosze. Rajd wyruszy 20 czerwca rano sprzed szkoły w Gosławicach. W jego trakcie zaplanowano m.in. prelekcje, degustacje lodów, wspomnienia archeologa i historyka, grochówkę, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i oczywiście złożenie kwiatów w miejscach pamięci. Zapisy w sekretariacie szkoły na Konińskich Gosławicach. Do 17 milionów złotych zwiększono w tym roku w skali całego województwa budżet konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś. Z tych środków zaczynają już korzystać mniejsze i większe miejscowości w naszej okolicy.
5: 400 wniosków wpłynęło, 208 uzyskuje wsparcie. Z terenu powiatu Konińskiego 13 projektów uzyskało wsparcie na kwotę 1 162 tysiące złotych. Większość gmin z powiatu Konińskiego takie wsparcie uzyskało na jeden lub dwa projekty różnego rodzaju, bo to są często modernizacje świetlic wiejskich, budowa placów zabaw czy innych terenów rekreacyjno-sportowych. Ta inicjatywa zależy już od samych mieszkańców, którzy tworzą grupy odnowy miejscowości, przygotowują strategie, w których zapisują, na co chcą te pieniądze przeznaczyć. I to ta oddolna inicjatywa jest właśnie tą ideą Wielkopolskiej Odnowy Wsi, którą od kilkunastu lat promujemy.
1: Tłumaczy wicemarszałek Wielkopolski Krzysztof Grabowski. Co więc już wkrótce zmieni się w naszych wsiach?
5: Będzie doposażony na przykład plac sołecki w Lubieczu w gminie Golina, modernizacja świetlicy wiejskiej w Królikowie w gminie Grodziec, rozbudowa placu rekreacyjnego i sportowego w miejscowości Posada, to gmina Kazimierz Biskupi, zagospodarowanie terenu wokół boiska wielofunkcyjnego w Sokółkach, również gmina Kazimierz Biskupi, remont świetlicy wiejskiej w Kucharach Kościelnych w gminie Rychwał, remont kuchni i pomieszczeń socjalnych w budynku świetlicy wiejskiej w Grabienicach w gminie Żgów, docieplenie i modernizacja domu kultury w Kowalewku, również gmina Żgów.
1: I długo by jeszcze wymieniać. Ideą tego konkursu jest przyznawanie środków na zadania, które wskazują sami mieszkańcy sołectw, a których to potrzeb często nie da się dostrzec z perspektywy urzędu w Poznaniu. Ciało, przedmiot, animacja. Zbliża się kolejne spotkanie warsztatowe organizowane przez Stowarzyszenie Kolski Teatr Otwarty imienia Czesława Freudenreicha. To część projektu współfinansowanego przez powiat w ramach zadania pod nazwą Teatr Lalki w powiecie kolskim. Najbliższe warsztaty w nadchodzący poniedziałek poprowadzi aktor Teatru Animacji z Poznania. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Mowa będzie o pracy aktora w masce, o samym tworzeniu masek i oczywiście o pracy ze scenariuszem do przygotowywanego właśnie w kole spektaklu pod tytułem Legenda o zapomnianym diable. Warsztaty odbędą się 15 czerwca o godzinie 18 w Miejskim Domu Kultury w Kole, ale to nie koniec, bo następnego dnia o tej samej godzinie i w tym samym miejscu odbędzie się nieco inna odsłona zajęć. Będą tworzone pacynki na etapie konstrukcji, do tego animowane pacynki i praca ze scenariuszem inspirowanym lekturą Drzewo do samego nieba. Tu instruktorami będą Piotr Grabowski z Teatru w Poznaniu i Aneta Piorun, reżyserka Kolskiego Teatru oraz aktorka pantomimy w Teatrze we Wrocławiu. Te wszystkie działania są dążeniem do stworzenia w kole sceny dla młodego widza. Szczegółowych informacji udziela MDEK. Od lipca nie będzie już można płacić tradycyjnymi pieniędzmi w Urzędzie Miejskim. Z każdym rokiem malało zainteresowanie taką usługą, stąd podjęto decyzję o likwidacji kasy.
6: Zachęcamy mieszkańców do korzystania z płatności bezgotówkowych przelewem na wskazane konto lub poprzez aplikację mObywatel. Ci z Państwa, którzy wolą opłaty gotówkowe, będą mogli je nadal realizować bez dodatkowych prowizji w siedzibie Welobanku przy Alejach 1 Maja 15, który obsługuje Urząd Miejski, lub też za dodatkową opłatą, prowizją w innych bankach lub placówkach pocztowych. Zachęcamy jednak mieszkańców do zainstalowania w telefonach aplikacji mObywatel, przez którą można wykonywać płatności online. To nowość w naszych usługach. W ten sposób bez wychodzenia z domu i stania w kolejkach będziemy mogli uregulować opłatę, a także sprawdzić całą historię swoich płatności. Należy również dodać, że część opłat można nadal regulować w wydziale wydziałach, w których załatwiamy konkretne, podległe tym wydziałom sprawy. Terminale znajdują się w Wydziale Komunikacji, Wydziale Spraw Społecznych, Urzędzie Stanu Cywilnego, Miejskim Zespole Orzekania o Niepełnosprawności, w Biurze Obsługi Interesanta, w Wydziale Geodezji i Katastru oraz Straży Miejskiej. Opłaty za czynsze w lokalach miejskich można natomiast realizować w siedzibie PGKiM w Koninie.
1: Tłumaczył sekretarz miasta Rafał Duchniewski.
7: Konin FM.
0: Konin FM.
7: Nadreklama.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Reklama. Konin FM.
0: Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Powtórkę.
2: Kronika kryminalna.
3: Dzień dobry, witam. Jak co tydzień o tej porze, zapraszam na spotkanie z naszymi dzielnymi służbami. Słupeccy policjanci interweniowali w miejscu zamieszkania mężczyzny, gdzie doszło do przemocy domowej wobec rodziców. Wobec sprawcy wydano nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania oraz zakaz zbliżania się i kontaktowania się z pokrzywdzonymi. Mężczyzna oddalił się jednak przed przyjazdem patrolu, dlatego funkcjonariusze prowadzili czynności ukierunkowane na jego znalezienie. I właśnie po dwóch dniach doszło do zatrzymania mężczyzny, który nie reagował na wydawane przez policjantów polecenia, a następnie dopuścił się czynnej napaści na interweniujących funkcjonariuszy. Sprawca został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty dotyczące stosowania przemocy domowej oraz czynnej napaści na policjantów. Na wniosek prokuratora skierowany do sądu został wobec 40-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Do przemocy domowej bardzo często dochodzi także w Koninie. W naszym mieście też nie brakuje rodzin, w których na co dzień jest cierpienie. Często jego przyczyną jest pijaństwo. Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wspólnie z Janosikiem od początku czerwca do końca września prowadzi akcję informacyjno-edukacyjną Zwolnij Niebezpieczny Punkt. Celem działań jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach poprzez ostrzeganie kierowców o miejscach szczególnie niebezpiecznych oraz przypominanie o konieczności dostosowania prędkości do warunków ruchu, wyjaśnia Komenda Powiatowa Policji z Turku. Szczególnie warto pamiętać o tym wszystkim teraz, w długi weekend, gdy podróżujemy. Akcja obejmuje miejsca, w których w ostatnich latach dochodziło do największej liczby wypadków drogowych. Są to zarówno kilkukilometrowe odcinki dróg, jak również konkretne lokalizacje, między innymi skrzyżowania czy przejścia dla pieszych. Kierowcy korzystający z aplikacji Janosik otrzymają specjalne komunikaty głosowe ostrzegające o zbliżeniu się do niebezpiecznego miejsca oraz przypominające o konieczności zachowania szczególnej ostrożności. Nadmierna prędkość nadal pozostaje jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych zdarzeń drogowych. Policja z Turku apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę, przestrzeganie ograniczeń prędkości oraz o uważną obserwację drogi i jej otoczenia. Chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii. Słuchają Państwo Kroniki Kryminalnej na antenie Konin FM. Za kilka minut o 37-latku zatrzymanym za włamania do ogródków działkowych.
0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Powtórkę.
2: Kronika kryminalna.
3: Policjanci z Komendy Powiatowej w Słupcy zatrzymali 37-letniego mężczyznę podejrzanego o kradzieże i włamania na terenie ogródków działkowych. Sprawca dodatkowo prowadził samochód, nie stosując się do sądowego dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów. Sąd na wniosek śledczych zastosował wobec sprawcy 3 miesiące aresztu. Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego trafili na trop włamywacza, który w połowie maja dokonał przestępstw na terenie słupeckich ogródków działkowych. Podejrzany trzykrotnie włamał się do domków, do altanek, skąd zabierał narzędzia i przedmioty stanowiące dla niego wartość. W jego zainteresowaniu były głównie elektronarzędzia, sprzęt ogrodniczy, wyposażenie altanek, ale również pieniądze. Pokrzywdzeni wycenili straty na ponad 8 tysięcy złotych. Policjanci odzyskali część skradzionych przedmiotów. W efekcie kryminalni przedstawili mężczyźnie 4 zarzuty. 3 za kradzież z łamaniem oraz 1 za złamanie sądowego zakazu dożywotniego prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Grozi mu nawet do 15 lat więzienia, ponieważ będzie odpowiadał jako recydywista. Bądźmy więc czujni. Na takie kradzieże narażeni są także działkowcy z Konina. U nas rodzinnych ogrodów działkowych w mieście jest wiele, w tym gigantyczne koło Żychlina. Życzę wszystkim tym, którzy wypoczywają teraz w długi weekend na takich ogródkach, przyjemnego relaksu. Od ostatniej środy, 3 czerwca, obowiązują nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Rowerzyści kierujący hulajnogą elektryczną lub UTO, czyli urządzeniem transportu osobistego, do 16 roku życia muszą obowiązkowo używać kasków ochronnych, przypomina Komenda Powiatowa Policji w Kole. Wprowadzenie tych nowych regulacji ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz ograniczenie liczby poważnych urazów głowy podczas zdarzeń drogowych. Kask to jeden z najważniejszych elementów ochrony, który może uratować zdrowie, a nawet życie. Dlatego tak ważne jest przypominanie zasad bezpieczeństwa oraz kształtowanie dobrych nawyków już od najmłodszych lat. Bezpieczeństwo dzieci na drodze to wspólna odpowiedzialność pieszych, rowerzystów, rodziców oraz kierowców. Zachowajmy rozwagę i ostrożność, szczególnie w pobliżu szkół, przejść dla pieszych i miejsc, gdzie bawią się dzieci. Słuchają Państwo Kroniki Kryminalnej na antenie Konin FM. Za kilka minut opowiem o wnykach zastawionych w jednym z wielkopolskich lasów i złapanym przez policję kłusowniku.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Powtórkę.
2: Kronika kryminalna.
3: W Koninie w niecodziennym celu wykorzystano miejskiego drona. Do Straży Miejskiej wpłynęło niepokojące zgłoszenie od jednego z mieszkańców Chorznia. Istniało uzasadnione ryzyko, że w dużym gnieździe mogły zostać porzucone młode pociany. Do akcji wkroczył Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Aby nie niepokoić ewentualnych lokatorów gniazda, dokonano jego dokładnego przeglądu z góry przy wykorzystaniu drona oraz sprawdzono teren wokół słupa, by wykluczyć scenariusz, w którym któreś z młodych mogłoby wypaść. Kamera z potężnym zoomem pozwoliła zajrzeć do wnętrza konstrukcji bez konieczności używania ciężkiego sprzętu wysokościowego i ewentualnego niepokojenia zwierząt. Termowizja to właśnie dzięki niej można było precyzyjnie namierzyć ewentualne źródła ciepła, czyli żywe ptaki ukryte w głębi gniazda lub w wysokiej trawie, ale ostatecznie, jak podało Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, gniazdo okazało się całkowicie puste. Nie znaleziono w nim ani porzuconych piskąt, ani śladów świadczących o tym, by jakiemukolwiek z bocianów stała się krzywda w pobliżu. Jednocześnie Straż Miejska dziękuje czujnemu mieszkańcowi za zgłoszenie. Lepiej sprawdzić sytuację o jeden raz za dużo niż o jeden za mało. Pamiętajmy, że jeśli zauważymy zwierzę w potrzebie, to Straż Miejska i Wydział Bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego są do naszej dyspozycji. A na koniec o przypadku z północy naszego województwa, który może być przestrogą dla okolic Konina, Koła, Turku czy Słupcy. Policjanci z Komendy Powiatowej w Chodzieży na północy Wielkopolski ujawnili nielegalne urządzenia służące do chwytania lub zabijania zwierząt. W toku prowadzonych czynności zabezpieczono dwa metalowe wnyki, a 78-letni mieszkaniec powiatu chodzieskiego usłyszał zarzuty wynikające z przepisów ustawy Prawo łowieckie. Sprawa miała swój początek od ustaleń funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej z Chodzieży. Policjanci ujawnili, że na terenie jeziora w miejscowości Żoń w gminie Margonin został ustawiony metalowy wnyk przeznaczony do chwytania lub zabijania zwierzyny. W wyniku dalszych czynności funkcjonariusze dotarli do 78-letniego mieszkańca powiatu chodzieskiego. Podczas przeszukania miejsca jego zamieszkania ujawnili kolejne metalowe wnyki przeznaczone do głusownictwa. Mężczyzna został zatrzymany do sprawy. Po wykonaniu czynności procesowych został zwolniony, odpowie za czyny określone w ustawie Prawo łowieckie dotyczące nielegalnego stosowania oraz posiadania urządzeń służących do chwytania lub zabijania zwierząt, które zagrożone są surowymi sankcjami karnymi. O jego losie zdecyduje sąd. Wnyki są uznawane za jedną z najbardziej okrutnych metod kłusownictwa. Zwierzęta, które wpadają w taką pułapkę, często przez wiele godzin walczą o życie, doznając poważnych obrażeń i ogromnego cierpienia. Co szczególnie niebezpieczne, ofiarami nielegalnego stosowania takich wnyków mogą paść nie tylko dzikie zwierzęta, ale również psy i koty spacerujące z właścicielami. Ponadto użyte w terenie takie urządzenie może doprowadzić do obrażeń również osób przypadkowo mających kontakt z wnykami, tłumaczy Wielkopolska Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu. I to wszystkie tematy na dziś. Kolejne spotkanie z naszymi służbami już za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia. Dobrego wypoczynku.
1: Powtórkę.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia.
4: Rodziny zastępcze z całego powiatu konińskiego spotkały się tradycyjnie w Kazimierzu Biskupim, by wspólnie świętować Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Podczas wydarzenia nie zabrakło podziękowań za codzienną opiekę nad dziećmi oraz atrakcji przygotowanych dla najmłodszych uczestników.
5: Katarzyna Fryza, starosta koniński.
6: Pani starosto, chciałbym się zapytać, jak wrażenia w ogóle po 9. już pikniku dla rodzin zastępczych tutaj w Kazimierzu?
5: Bardzo dobre, bo jest fantastyczna atmosfera. Są na nasi goście. Są dzieci, młodzież i rodzice zastępczy. Zaczęliśmy wszystko w amfiteatrze w Kazimierzu od życzeń, od słodkiego upominku, od części artystycznej, w której występowały właśnie te dzieci. Następnie przeszliśmy na krótką modlitwę do klasztoru Świętej Rodziny, ale muszę powiedzieć, że obydwie te części jakby są bardzo ważne dla tej społeczności i one wpisały się już w taką tradycję tych dni, bo przypomnę, że w tym roku obchodzimy 9 dni rodzicielstwa zastępczego i jest to pewien utarty szlak, który doskonale tworzy klimat jakby tej uroczystości. Oczywiście po modlitwie przeszliśmy do ogrodów, w których oprócz poczęstunku, kiełbasek z grilla, słodkiego ciasta, jest mnóstwo okazji do zabawy, do rozrywki, do malowania twarzy, do gry na bębnach, do zawodów sportowych, więc myślimy, że po prostu dzieci, młodzież bardzo chętnie z tej oferty skorzystają, bo trzeba powiedzieć, że oni bardzo dobrze się czują w tej scenerii. Dziś z nami jest również mikołajkowa drużyna Krampa, która była z nami w grudniu ubiegłego roku podczas spotkania mikołajkowego z tymi rodzinami. Dziś również nam towarzyszy i jest z nami w tym klimacie i świętuje. Także wielkie święto rodzicielstwa zastępczego w powiecie konińskim. Przypomnę, mamy 136 rodzin, ponad 250 młodych ludzi w tych rodzinach. Żadne dziecko nie trafia do instytucjonalnej opieki zastępczej, czyli do domu dziecka. Jesteśmy takim promotorem takiego układu rodzicielstwa zastępczego. Bardzo go pielęgnujemy. Jesteśmy również doceniani przez ministerstwo w tym obszarze, bo rzeczywiście jesteśmy jednym z nielicznych powiatów, który w taki sposób organizuje pieczę zastępczą.
6: W takim razie jakieś inne powiaty może przyjeżdżają do Konina i pytają, jak to zrobiliśmy?
5: Tak. Pani dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i pani kierownik zespołu do spraw pieczy zastępczej obydwie uczestniczyły w roku ubiegłym na forum ekonomicznym w jednym z paneli dotyczącym rodzicielstwa zastępczego. Mieliśmy w roku 2024 przynajmniej dwie wizyty studyjne z Wielkopolski i z Kujawsko-Pomorskiego w kontekście właśnie rodzicielstwa zastępczego, jak zorganizować. W roku ubiegłym również kolejne szkolenie rodziców zastępczych, bo przez cały czas jakby jesteśmy w ich rodzinach dodatkowo obecni. Jesteśmy takim jeszcze jednym członkiem rodziny, który bacznym okiem po pierwsze przygląda się, jak funkcjonuje ta rodzina, ale przygląda się po to, żeby udzielić jej wsparcia, jeżeli jest kryzys, jeżeli potrzebna jest pomoc, żeby zwrócić uwagę na to, co jeszcze budzi jakieś wątpliwości, co budzi jakieś obawy, czy rodziców, czy tych młodych ludzi, gdzie jeszcze zintensyfikować taką pomoc pedagogiczną, pomoc psychologiczną, żeby wzmocnić to środowisko. I myślę, że to jest clue takiej pomocy i to jest też tajemnica chyba funkcjonowania takiego, a nie innego funkcjonowania rodzicielstwa zastępczego w powiecie konińskim. My ją po prostu będziemy pielęgnować.
6: No to życzę, żeby to się udało pielęgnować. Ten dzień dzisiejszy to jest taka okazja trochę do tej pielęgnacji, okazja do podziękowania nie tylko tym chętnym właśnie rodzinom zastępczym, no co też właśnie pracownikom, którzy czuwają nad tym każdego dnia.
5: Tak, to jest sztab ludzi, bo to nie tylko nasi pracownicy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ale to są pracownicy socjalni, asystenci rodzin, pracownicy ośrodków pomocy społecznej z całego terenu powiatu konińskiego. To są włodarze tych powiatów, wójtowie, burmistrzowie tych gmin, którym już dziś z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję za to wsparcie, za wsparcie nie tylko tych pracowników w realizowaniu zadań, ale wsparcie również swoich mieszkańców, którzy znajdują się w takich sytuacjach kryzysowych. Wielkie podziękowania również i bardzo duża rola ośrodków adopcyjnych, sędziów i personelu sądów rodzinnych, którzy bardzo aktywnie wspierają z kolei nasze służby w tym współdziałaniu. To jest taki zespół naczyń powiązanych, śmiem powiedzieć. I cieszę się, że każdy z tych naczyń odpowiada na sygnał od drugiego. Więc wydaje nam się, że jest to na ten moment zoptymalizowana struktura. Natomiast, tak jak powiedzieliśmy, piecza zastępcza to nie jest coś, co można pozostawić i żyje wedle pewnego schematu. Tu trzeba żyć, to jest normalna rodzina, w której dzieją się różne rzeczy, a my jesteśmy po to, żeby je wspierać. Także wszystkimi siłami, służbami wspieramy i za wsparcie wszystkich pracowników zaangażowanych, czy to są pracownicy sądów, czy to są pracownicy urzędu, czy to są członkowie rodzin zastępczych, wszystkim bardzo serdecznie dziękuję z tego miejsca.
6: Dziękuję za tą rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
1: Magdalena Michalak, jestem wiceprezesem Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i kierownikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie.
6: Towarzystwo tutaj jako wolontariat działa podczas tego pikniku rodzin zastępczych. Dlaczego jakby taka inicjatywa?
1: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci od lat wspiera działania na rzecz pieczy zastępczej, na rzecz działań związanych z prowadzeniem rodzin zastępczych, więc dzisiaj tutaj swoją obecnością chcieliśmy tylko zaakcentować to wsparcie. A dzisiaj przygotowaliśmy ściankę kwiatową, warsztaty dla dzieci, dla całych rodzin, więc warsztat terapii zajęciowej przygotował działania. Przyjechały dwie osoby kadry, pani Wioletka i pan Marcin, instruktorzy terapii zajęciowej oraz uczestnicy Mateusz, Andrzej i Marta, którzy wspierają te działania. Więc Mateusz opowie, co my żeśmy przygotowali, prawda?
7: Dzisiaj od rana zrywałem kwiaty z pola do tworzenia bukietów kwiatowych.
4: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie przypomina, że nadal poszukiwani są kandydaci na kolejne rodziny zastępcze, a wsparcie i zaangażowanie opiekunów ma ogromne znaczenie dla dzieci potrzebujących domu i opieki. Odnowiona wieża ciśnień w Koninie to miejsce, które łączy historię z nową, otwartą przestrzenią dla mieszkańców i gości. Po pierwszych tygodniach funkcjonowania wyremontowanej galerii rozmawiamy z jej kuratorem Robertem Brzęckim.
6: Pięknym obrazkiem też jest odnowiona, odrestaurowana wieża ciśnień. Dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie byli, nie widzieli tego, no tym bardziej ich serdecznie zapraszamy, bo no właśnie, te koncerty, te wystawy w nowej aranżacji, w odnowionym, a jednak klasycznym, pięknym miejscu, takiej widokówce troszeczkę naszego miasta. No warto przyjść, zobaczyć, docenić. Ja się może tak zapytam teraz troszeczkę na koniec, jak w ogóle po tej zmianie tutaj wieża ciśnień funkcjonuje?
8: No bardzo funkcjonuje, w sensie mamy gości, cały czas się spotykamy. Tu traktujemy to po prostu jako takie miejsce na mapie miasta, które ma swój klimat, ma swój kameralny nastrój. Dobre miejsce do rozmawiania, ale też dobre miejsce do milczenia, dobre miejsce do odpoczynku, dobre miejsce do spotykania się. I to czasami no pomaga przede wszystkim też osobom, które gdzieś są ciągle w takich przestrzeniach tranzytu, czyli przyjeżdżają do Konina, mają do autobusu powiedzmy sobie godzinę, no to dlaczego spędzać to ten czas na przykład, jeśli byłaby nieprzyjazna pogoda na dworze, jak można spędzić go po prostu w galerii, gdzie zupełnie bez żadnego kłopotu można po prostu sobie być i to nie tylko samemu. I ja myślę, że latem to zawsze dobra pogoda, to jest spora konkurencja, ale w momencie, kiedy będzie coraz będą bardziej słodne dni i będzie dzień coraz krótszy, no to nie tylko będzie dobre miejsce, ale to będzie też miejsce, w którym można się schronić i wydaje mi się, że tych osób, które będą nas odwiedzały, będzie jeszcze przybywało, z czego się już cieszymy.
6: Poza wystawami i tym, co jest tutaj na samej górze, no to jest to miejsce, w którym teraz siedzimy, pięterko niżej. Takie miejsce, do którego każdy może z ulicy, rozumiem, przyjść, usiąść sobie na wygodnych pufach, fotelach, krzesłach i porozmawiać, a nawet napić się kawy.
8: No jak najbardziej. Tutaj to jest taka przestrzeń relaksu, przestrzeń odpoczynku. O tyle fajna, że rzeczywiście grubość murów naszej architektury powoduje, że to miejsce jest bardzo ciche, doskonałe do pracy. Tutaj czasami zdarzają się osoby, które przychodzą, po prostu mają jakąś pracę na laptopie do wykonania i można, tu są takie dwa miejsca, gdzie można bardzo sobie dyskretnie funkcjonować, nawet inni mogą nie zauważyć, że ktoś tam siedzi. I skądinąd wiem, że czasami nawet telepraca w domu to nie jest, jak to się mówi, optymalne rozwiązanie, tym bardziej, jeżeli ktoś bardzo długo wykonuje tę pracę, a niektóre można sobie wykorzystywać przestrzenie. Wiadomo, że chodzi się czasami do kawiarni, do restauracji, tam się pracuje też. No to jest też taka alternatywa dla tych osób, które chciałyby popracować z laptopem, potrzebują ciszy, komfortu, no to wydaje mi się, że zabezpieczamy to.
6: No właśnie, jak policzymy te osoby, które może właśnie poczekają sobie tutaj w tym miejscu, chronić się przed słońcem, deszczem, czy cokolwiek aktualnie może na zewnątrz przeszkadzać, a czekają sobie właśnie na chociażby autobus, czy pociąg, no to miejsce, można powiedzieć, zaczyna tutaj trochę tętnić życiem, ta wieża ciśni. Opłacał się ten remont, a jeszcze jak dodamy do tego, że jest winda i mogą skorzystać z tej galerii osoby, które wcześniej, no właśnie, te schody gdzieś tam były problemem i nie były w stanie z tej atrakcji korzystać, no to naprawdę okazuje się, że dużo naprawdę się zadziało w galerii, żeby klimat w pewnym sensie pozostał ten sam, żeby to nadal było to wyjątkowe miejsce, ta galeria była naprawdę wyjątkowym miejscem.
8: Ja mam nadzieję, że tak publiczność to odbiera. Najlepiej jest to sprawdzić po prostu samemu, żeby też nie ulegać różnego rodzaju opisom i takim doświadczeniom zapośredniczonym, bo jeżeli ktoś przyjdzie i poczuje, że to miejsce jest jego, że się w nim dobrze czuje, że ma takie poczucie, że od czasu do czasu potrzebuje takiego klimatu, no to właściwie wszystko się samo wyjaśnia, a jakieś takie namawianie siłowe, wydaje mi się, że ono, my jesteśmy nieustannie przez różne osoby co chwilę nakłaniani do takich, dokonywania takich, a nie innych wyborów, czy to są wybory konsumenckie, czy to są wybory, że tak powiem, w sensie dosłownym, nie wiem, polityczne i tak dalej, i tak dalej. Ja jestem za tym, żeby ludzie korzystali z tego, żeby sami sprawdzać, co z nimi jakoś tam rezonuje, co jest dla nich jakąś taką rzeczą, którą mogą uznać w jakimś sensie za swoją. No być może najprościej jest po prostu sprawdzić, nie? Jeżeli jest, nie wiem, poczuliśmy, że nas to intryguje, że nie byliśmy tutaj, a może jednak właśnie to jest takie miejsce, no to najlepiej jest to sprawdzić. Ja zawsze staram się, żeby odwoływać się do takich sekundowych drgań intuicji, tych wszystkich takich intuicyjnych rozstrzygnięć. Jeżeli czujemy, że coś mogłoby być nasze, no to najlepiej to po prostu sprawdzić. Najwyżej się okaże, że po prostu to jednak nie, a może się okazać, że jak najbardziej tak.
6: No więc do tego na koniec faktycznie również zachęcamy, żeby sprawdzić, czy to jest może to nasze miejsce tutaj w Koninie. Dziękuję bardzo za tą rozmowę.
8: Dziękuję bardzo. Jedno z wielu miejsc, bo przecież takich miejsc zawsze mamy wiele. No a poza tym, tak jak mówię, herbata, ciepłe słowo i kawa tak samo gorąca. zachęcamy, to jest dużo powodów do tego, żeby się zobaczyć.
4: Warto po prostu zajrzeć i samemu sprawdzić, czy ten klimat rzeczywiście do nas przemawia. Bo to właśnie takie miejsca często najłatwiej stają się nasze, a czasem wystarczy chwila, żeby to poczuć. Kazimierz Biskupi w ostatnich latach mocno się zmienia. Od nowych inwestycji w przestrzeń publiczną, po rozwój miejsc rekreacji i infrastruktury dla mieszkańców. O tym, co już udało się zrealizować i jakie plany gmina ma na najbliższe miesiące, rozmawiamy z wójtem gminy Kazimierz, Grzegorzem Maciejewskim.
6: Co tutaj tak naprawdę gmina Kazimierz zyska dzięki programowi Pięknieje Wielkopolska Wieś?
9: Co roku gmina Kazimierz Biskupi przystępuje do tego programu. Zawsze robimy tak, żeby każde sołectwo, mamy ich 18, mogło złożyć taki wniosek przy naszej tutaj pomocy. Bardzo się cieszę, bo to jest bardzo wielkie zaangażowanie przede wszystkim mieszkańców i danych sołectw, którzy w tym uczestniczą. Dzisiaj odebraliśmy kolejne dofinansowania na sołectwo Posada, na sołectwo Sokółki. Zostaną tam wykonane obiekty, bardziej pod sport, bo mówimy tutaj o wykonaniu siłowni zewnętrznych, boiska do piłki plażowej, ale także dbamy o bezpieczeństwo, oświetlenie, monitoring.
6: Ledwie kilka chwil temu skończył się w Kazimierzu piknik rodzin zastępczych. No to jest takie wydarzenie już 9. raz w Kazimierzu goszczone i tak co roku patrzę, że tamto otoczenie trochę się zmieniało. No i właśnie chyba wreszcie możemy powiedzieć, że jest ten efekt końcowy, czyli tego parku w Kazimierzu, na który tak bardzo mieszkańcy czekali. Co tam się zmieniło, panie wójcie?
9: Tak, w 2022 roku rozpoczęliśmy prace związane z modernizacją, z przebudową parku w Kazimierzu Biskupim. Wcześniej też zakupiliśmy kilka dodatkowych nieruchomości. Muszę powiedzieć, że powierzchnia parku to jest prawie 5 hektarów. Jest tam mnóstwo pracy. Korzystaliśmy z wielu środków zewnętrznych i ostatnie wydarzenie, które było, obchodziliśmy gminny Dzień Dziecka w niedzielę. To było też taką okazją do otwarcia tej części, która została zakończona, ale oczywiście prace jeszcze trwają. Dalej kontynuujemy na innych nieruchomościach, z innych dotacji. Park już przybierał u swojego uroku. Wspaniałe miejsce w centrum Kazimierza, położone między dwoma pięknymi zabytkowymi obiektami sakralnymi, bo między klasztorem misjonarzy świętej rodziny, jak i kościołem Farnym, który ma prawie 900 tutaj, już ma 900 lat. Miejsce wspaniałe. Widzimy coraz większy ruch, nawet taki turystyczny, bo pojawiają się osoby spoza terenu naszej gminy.
6: Jest gdzie pochodzić, a też jest gdzie pouprawiać sport, bo widziałem, że chyba jakieś boiska się pojawiły.
9: Tak, zrobiliśmy to w takiej formie multiplexu, czyli od najmłodszego do najstarszego, bo mówimy tutaj o części wypoczynkowej, która znajduje się przy kościele Farmy wraz z odtworzoną kapliczką łososią, która była takim symbolem Kazimierza Biskupiego. Potem przechodzimy na drugą część strugi biskupiej i wchodzimy w tą część rekreacyjną, która też została schowana za dwoma górkami. Mamy tam taką profesjonalną siłownię zewnętrzną, pełnowymiarowe boisko do piłki koszykowej, dwa place zabaw, jedno na wierzchni syntetycznej, drugie o nawierzchni z piasku. Rozbudowujemy kolejną część parku, gdzie przebudowywany i powiększany jest staw. Też będzie tam strefa rekreacji, jest wybudowany już pomost. Oczywiście tutaj rewitalizujemy dalszą część w kierunku klasztoru. Ja myślę, że z roku na rok będzie coraz fajniej, coraz piękniej. Sadzimy przede wszystkim drzewa, których już jest tam ponad 200, krzewy. Robimy łąki kwietne, które zawsze zadziwiają tych, którzy do nas przyjeżdżają. Zachęcam do odwiedzin Kazimierza Biskupiego.
6: Również zachęcamy tego kompleksu boisk. Chyba jakaś taka górka jest. Ona, jakiś plan wokół tej górki tam się pojawił?
9: Tak, jest to kolejna niespodzianka dla naszych najmłodszych, ale troszeczkę dla tych też starszych. Górka zostanie tutaj uformowana. Jej trzy części zostaną obsadzone. Jedna część będzie przeznaczona do zjeżdżania tutaj na sankach w okresie zimowym i planujemy zakupić też maszynę do naśnieżania. Mamy już pełną infrastrukturę przygotowaną. I oczywiście w przyszłym roku dla najmłodszych robimy tunel do zjeżdżania, rynnę, która będzie swój koniec miała na placu zabaw, gdzie już jest uszykowane pod tego miejsce. Dodatkowo będą zabudowane linaria, czyli będzie się przechodzić przechodzić z jednego placu zabaw na drugą tak zwaną część parku, gdzie będą tylko i wyłącznie linaria, będą tam różnego rodzaju trampoliny, hamaki. Zachęcam, w przyszłym roku będzie jeszcze więcej rzeczy, w których dzieci i młodzież będą mogły się cieszyć.
6: Czyli w skrócie, będzie się działo w Kazimierzu Biskupim. A jeżeli chodzi o Kosarzewek, bo to jest też taki temat, na którym z panem wójtem parę miesięcy temu rozmawiałem, w kontekście wtedy inwestycji, które się zaczynały. Jak to wygląda, bo wakacje tuż, tuż, więc pewnie wiele osób chciałoby się dowiedzieć, jak tam sprawy w Kosarzewku.
9: Tak, już prace na zbiorniku w Kosarzewku trwają, wykonywany jest zakres robót drogowych, przygotowuje już się wykonawca kolejny, bo to pozwól zostało rozbite na dwie części, na część tak zwaną drogową i część konstrukcyjną, do wykonywania tutaj obiektów budowlanych, jak i palowania pomostów. Dzieje się bardzo dużo, sprzętu jest mnóstwo, cały obiekt jest praktycznie, można powiedzieć, zajęty pod wykonywanie robót. Cieszymy się, prace idą zgodnie z planem, zgodnie z harmonogramem. Wierzę, że już w przyszłym roku nasi mieszkańcy latem będą mogli się z niego cieszyć.
6: No też mamy takie nadzieje. To jeszcze na koniec już absolutnie. Tak już kontynuując tą rozmowę sprzed paru miesięcy, pamiętam, że wtedy zakończyliśmy ją tematem o tym, że no pan wójt może za jakiś czas być panem burmistrzem, ponieważ konsultacje społeczne wtedy, był dopiero plan, żeby się zaczynały, no to rozumiem, że one już gdzieś tam trwały, jakieś może się pojawiły rozmowy. Na jakim etapie ta sprawa jest?
9: Wniosek został złożony zgodnie z terminem, czyli do końca marca tego roku. Urząd Wojewódzki, za co serdecznie dziękuję, pozytywnie go rozpatrzył. W tej chwili jest w Warszawie Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. No i oczekujemy finału. Liczymy, że no ten lipiec, gdzie wyjdzie już rozporządzenie, będziemy już mieli tą kropkę na i. Wszyscy kibicujemy, jesteśmy bardzo zadowoleni z konsultacji. Nie spodziewaliśmy się tak dobrego wynika, bo przecież ponad 80% mieszkańców opowiedziało się za. Także wierzę w to, że Kazimierz odzyska tą sprawiedliwość historyczną, bo nadal podtrzymuję, że Kazimierz Biskupi był miastem i powinien być miastem. My mamy uczelnię wyższą, mamy lądowisko dla samolotów, mamy trzy piękne obiekty sakralne, gdzie kościół farny ma ponad 900 lat. Klasztor misjonarzy świętej rodziny Bernardynów 500 lat. Wspominam o klasztorze Bieniszewa, którego niby to jest Bieniszew, ale tak i tak to jest w strefie oddziaływania Kazimierza. Ja już o tej bogatej historii, bo przecież wiemy, że prawa miejskie uzyskaliśmy w 1287 roku, ale nasi historycy lokalni, ale i nie tylko, wiedzą, że my już miastem byliśmy wcześniej. Bardzo bogata historia. Kazimierzanie brali udział w bitwie pod Grunwaldem, brali udział w powstaniu styczniowym, gdzie Bernardyni między innymi zostali no, tutaj wymordowani, można powiedzieć, bo właściwie zostało tylko dwóch, z czego jeden zmarł pod koniec XIX wieku. Kazimierz zawsze walczył o wolność naszej ojczyzny i za ten ruch wyzwoleńczy powstania styczniowego ukazem carskim. No niestety zostaliśmy ukarani tym i w mojej ocenie nie tylko, ale starych mieszkańców Kazimierza, tych, którzy przybywają, my powinniśmy odzyskać to, co nam odebrano, wyrwano, wręcz ukradziono.
6: No i to już niedługo stanie się prawdopodobnie faktem. Dziękuję bardzo.
9: Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego. Życzę spokojnego popołudnia. Do widzenia.
4: Mówił wójt gminy Kazimierz Biskupi, Grzegorz Maciejewski.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Reklama.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia.
4: Piątek 19 czerwca o godzinie 20 w Galerii Centrum Kultury i Sztuki Wieża Ciśni w Koninie wystąpi duet Justyna Raubo i Marcin Olak. Artyści w projekcie Coexistence łączą muzykę dawną z improwizacją i współczesnym brzmieniem, tworząc wyjątkowe spotkanie wiolonczeli z gitarą.
8: 19 czerwca zapraszamy na koncert kolejny i... Ten ostatni koncert, który robiliśmy, czyli Ola Bilińska, koncert zatytułowany Libelit, czyli pieśni żydowskie zaśpiewane w muzyce jidysz, on trochę pokazywał jakby, że Mamy też od czasu do czasu taką potrzebę odchodzenia od pewnego rodzaju eksperymentowania, poszukiwań, tych wszystkich rzeczy, które nam się kojarzą z jakimś rodzajem poszerzania tego wszystkiego, co nazywamy jakąś przestrzenią dźwięku, bo nie zawsze muzyką. Powiedzmy sobie, że jeśli uznamy, że muzyka to jest rodzaj dźwięku, który jest w jakiś sposób porządkowany, to czasami różnego rodzaju eksperymenty to będą rzeczy, które mogą dochodzić do tego, do tej krawędzi, gdzie zaczyna się muzyka, ale nie muszą koniecznie tą muzyką być. No ale to umówmy się, że też jest specyfika współczesności. No więc ten koncert, który ostatnio mieliśmy, był takim ukłonem trochę w,

0: na płyty bardzo popularnych artystów. Ja tylko wymienię na przykład Michała Bajora. To jest takie flagowe nazwisko kogoś, kto w naszym mieście cieszy się przynajmniej w pewnych kręgach z dużą estymą. I Marcin Olak między innymi na jego płytach również i na koncertach gra. No ale tak jak mówię, to jest gitarzysta biegły, erudyta, który potrafi grać w różny sposób, w różnych konwencjach. Tym razem będzie występował z Justyną Raubę. I to jest gambistka, albo żeby było prościej, to powiem wiolonczelistka, ale która gra na takim instrumencie, który się nazywa viola da gamba. To ja tłumaczę, że viola da gamba to jest po prostu wiolonczela, która posiada progi i ona jest przede wszystkim łatwo rozpoznawana przez tych ludzi, którzy interesują się muzyką z epoki, czyli muzyką dawną. I my taki koncert właściwie też proponujemy, tylko że to nie będzie jeden do jeden taka sytuacja, że gramy muzykę renesansową, gramy muzykę, czy nasi goście grają muzykę barokową, tylko to będą stylizacje, czyli będzie forma barokowa albo renesansowa, ale to będzie właśnie znowu to słowo, które lubię przy okazji sztuki współczesnej używać, przetworzone, czyli będzie jakiś rodzaj takiego szukania w obrębie tej formy muzyki dawnej, która będzie jakimś rodzajem pewnego pierwiastka nowego, współczesnego, ale oczywiście bez rozrywania tej formy, o której mówiłem, czyli formy związanej z muzyką dawną. No i możemy sobie wyobrazić, no, dwa akustyczne instrumenty, czyste w sensie takim formalnym, no to będzie naprawdę taka uczta dla kogoś, kto ceni sobie przede wszystkim takie koncerty, które w naszym mieście one też mają miejsce, czy w Starym Koninie. Mówię tutaj o takich koncertach, które między innymi organizuje Andrzej Majewski. To jest tego typu estetyka, więc coś, co pokazuje mistrzostwo, jeśli chodzi o warsztatowe przygotowanie, coś, co pokazuje dużą erudycję, biegłość, taką umiejętność reagowania na to, co gra osoba towarzysząca, bo na przykład bardzo często zapominamy, że w muzyce bardzo istotne jest, żeby nie tylko grać z nut, ale też żeby słuchać, jak grają inni muzycy i żeby w tym momencie, kiedy oni zmieniają czy tonację, czy zmieniają na przykład tempo, żeby również reagować, bo muzyka jest również jakimś rodzajem komunikowania się. I mam nadzieję, że ten duet, który, tak jak mówił Marcin Olak, powstał z miłości do instrumentów strunowych, będzie takim właśnie taką okazją do przypomnienia, jak wygląda piękny dialog muzyczny, jak wygląda doskonałe porozumienie między muzykami, kiedy można powiedzieć, że właściwie bez słów, tylko za pomocą dźwięków, telepatycznie między nimi zachodzi jakiś rodzaj wspaniałej rozmowy.
1: No, czyli mamy uczta dla wielu zmysłów. Będzie najpierw uczta dla, powiedzmy, wzroku, żeby ocenić i docenić te krajobrazy i te piękne obrazy, które tutaj będziemy mogli pooglądać już 12 czerwca, potem 18 czerwca uczta dla słuchu. Przepraszam, potem 19 czerwca uczta dla słuchu. To może jeszcze raz przypomnijmy, bo jeżeli ja tutaj pomyliłem, to żebyśmy na pewno konkretnie dobrą datę powiedzieli. 19 czerwca o której?
0: O godzinie 20. A ja jeszcze powiem tylko, że jedna i druga sytuacja jest dla oczu, bo mężczyzna z gitarą to jest piękny obrazek, a kobieta z wiolonczelą to jest jeszcze piękniejszy obrazek.
2: Koncert będzie muzyczną podróżą między epokami i stylami, w której klasyczne

0: kształcenie spotka się z wolnością improwizacji. Bilety na to wydarzenie dostępne są w kasie Domu Kultury Oskard oraz online, a organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników nieoczywistych muzycznych połączeń. Rodziny zastępcze z całego powiatu konińskiego spotkały się tradycyjnie w Kazimierzu Biskupim, by wspólnie świętować Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Podczas wydarzenia nie zabrakło podziękowań za codzienną opiekę nad dziećmi oraz atrakcji przygotowanych dla najmłodszych uczestników.
1: Elżbieta Stroczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
2: Po raz kolejny w Kazimierzu Biskupim na pikniku dla rodzin zastępczych. Który to już raz?
1: To jest 9. raz w tej nowożytnej erze. To są 9. spotkania rodzin zastępczych z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, czyli święto rodzin zastępczych, spotkanie rodzin zastępczych, spotkanie z samorządowcami, z ośrodkami pomocy społecznej i rodzin między sobą, bo tych okazji aż tyle nie ma. Cudowny czas dla nas.
2: Formuła spotkania chyba niezmienna.
1: Niezmienna, bo ona się sprawdza, bo mamy spotkanie w klasztorze za chwilę, krótkie, to jest taki element duchowy, rodziny tego potrzebują, wszyscy tego potrzebujemy, chwili skupienia i to nam pasuje. No i piękne ogrody, jak mówimy, klasztorne i wspaniały wkład gminy Kazimierz Biskupi jako gospodarza tego miejsca. Myślę, że te spotkania z rodzinami zastępczymi zostaną już tutaj w tym miejscu.
2: Ten format może się nie zmienia, ale zmienia się otoczenie, ponieważ no, chyba trzeba przyznać, że park pięknieje.
1: Park pięknieje, tak, to prawda, doceniamy to. Wójt też ma okazję z całym samorządem zaprezentować szerszej publiczności z terenu całego powiatu konińskiego. Tak, miejsce jest rzeczywiście absolutnie cudowne, pora roku i jak Wójt mówi, no zawsze mamy piękną pogodę, zawsze, każdego roku.
2: To się zgadza, tutaj zawsze słońce pięknie, bezchmurne niebo. Powiedzmy o tym, ile rodzin, tak mniej więcej jesteśmy w stanie powiedzieć, ile przyjechało?
1: Przygotowaliśmy się na naszym spotkaniu, tym późniejszym, zabawowo-rekreacyjno-poczęstunkowym na 300 osób. Więc ja myślę, że w okolicach takich się tu poruszamy, licząc dzieci, ich opiekunów, rodzeństwo dzieci w pieczy zastępczej i organizatora pieczy zastępczej, koordynatorów, ośrodki pomocy, których tu wiele widziałam. Także rzeczywiście około 300 osób, myślę, że to jest taka liczba.
2: A w sam powiat obejmuje mniej więcej ile dzieci i ile rodzin zastępczych?
1: Na koniec maja specjalnie statystykę przygotowaliśmy. Mamy 127 rodzin zastępczych w powiecie i mamy w nich 223 dzieci. To jest liczba na koniec maja. W tych rodzinach zastępczych połowę co najmniej zastanowią rodziny spokrewnione i niezawodowe, czyli to jest ta taka największa grupa, a potem mamy rodziny zawodowe, z którymi pracujemy, czyli rodziny specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami i pięć rodzinnych domów dziecka, czyli forma rodziny zastępczej, ale o takim większym, poszerzonym składzie do 8 dzieci.
2: To ja się zapytam, czy w takim razie te potrzeby tutaj, że tak to nazwę może brzydko, rynku są zaspokojone. Czy potrzeba może tych rodzin zastępczych jeszcze więcej i no, gdzieś tam dalej powiat szuka chętnych?
1: Szuka, cały czas szuka, potrzeba jest zawsze, tutaj nigdy nie będzie dość, bo tu życie pisze różne scenariusze, ponieważ no tak właśnie się zdarza, a poza tym nasze rodziny też, które już długo z nami współpracują, w każdej chwili mogą zrezygnować z powodów życiowych, ludzkich, zmęczenia, wypalenia, więc jakby, a my nie możemy zostać bez propozycji, my musimy mieć rodzinę, więc jeżeli będzie rodzin więcej, to o tyle lepiej, że być może będzie praca w lepszym komforcie, bo może w nich być mniej dzieci, co zawsze sprzyja lepszej opiece i takiej sytuacji, która jest dla rodziny korzystniejsza. Potrzebujemy, trwa szkolenie kolejnych kandydatów na rodziny zastępcze. Z jednej strony strony jest dobrze o tyle, że dajemy radę i wszystkie dzieci, które potrzebują, natychmiast znajdują miejsce w rodzinach. Nie ma oczekiwania, nie ma odkładania w czasie, a z drugiej strony cały czas trwa poszukiwanie. Nasi kandydaci to są osoby, które się zgłaszają samodzielnie, ale często są też przyprowadzane, że tak powiem w cudzysłowie, przez rodziny w tej chwili z nami współpracujące. No i to, co najważniejsze, muszą dostać dobrą ofertę od powiatu w sensie współpracy, opieki, prowadzenia, wsparcia i wtedy możemy ruszać z kolejnymi rodzinami.
2: A jeszcze na koniec się zapytam, ile trwa mniej więcej takie szkolenie? Jakby ktoś teraz nas słuchał i uznał, że może to jest jakiś jego pomysł na przyszłość, że chciałby w tym uczestniczyć, to jak długie jest takie przygotowanie?
1: W odstępach oczywiście czasowych to jest 12 sesji, więc sądzę, że to jest tak co najmniej kwartał, żeby je po prostu rozpocząć.
3: Nie aż tak długo.
1: Nie aż tak długo, tak. To się rozkłada w czasie, bo musimy dopasować się też do potrzeb i możliwości czasowych naszych kandydatów, bo to są, jeśli to są małżeństwa czy partnerzy, to wszyscy biorą udział, tak? To nie jest tylko osoba, która potem faktycznie umową będzie związana, ale to współmałżonkowie, partnerzy, więc musimy znaleźć taką przestrzeń, żeby ten czas był, ludzie pracują niektórzy, więc żeby ten czas był odpowiedni, ale tak trzeba założyć, że ten kwartał to jest minimum.
4: Janusz Sztefański, przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Biskupi.
2: Panie przewodniczący, 9. już raz. Fantastyczne wydarzenie powiatowe, ale tutaj właśnie tradycyjnie w gminie Kazimierz Biskupi, ten piknik rodzin zastępczych. Poprosiłbym o komentarz w tej sprawie. No jakie to jest w ogóle uczucie organizować takie naprawdę wesołe wydarzenie?
4: Tak, dokładnie tak jak pan zauważył. Po raz 9. jesteśmy gospodarzami. Gościmy tutaj Dzień Rodzicielstwa Zastępczego Powiatu Konińskiego. Z tego powodu oczywiście jesteśmy przeszczęśliwi, jesteśmy dumni, że to wspaniałe wydarzenie wraca do nas co roku. Staramy się tutaj w jak najlepszy sposób przygotować i zapewnić warunki godne rangi tego wydarzenia. Ale chciałbym też podkreślić, że to dzisiejsze wydarzenie nie jest tylko okazją do świętowania, ale jest przede wszystkim okazją do wyrażenia takiej wdzięczności dla wszystkich tych osób, którzy podjęli się tej trudnej, ale pięknej misji rodzicielstwa zastępczego. To właśnie dzięki ich zaangażowaniu, ich pracy, ich codziennej takiej gotowości do podejmowania trudnych decyzji, część dzieci może mieć spokojne, bezpieczne dzieciństwo i za to jesteśmy im ogromnie wdzięczni.
2: Ja często jak tak rozmawiam z różnymi osobami, które mówią, po co nam te powiaty, to właśnie pierwsza rzecz, jaka mi przychodzi na myśl, to jest właśnie ta piecza zastępcza, która tutaj naprawdę w powiecie konińskim funkcjonuje. Wydaje mi się, że znakomicie. Nie mamy domów dziecka chociażby.
4: Dokładnie. Rozmawiałem z panią starostą i z wieloma osobami, którzy tutaj dbają o rozwój i tej pieczy zastępczej na terenie naszego regionu i nieskromnie powiem, że region Koniński jest naprawdę takim wzorcem do naśladowania, jest przodownikiem, jeżeli chodzi o organizację i prowadzenie domów zastępczych. I w tym miejscu, w tym momencie chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym instytucjom, organizacjom i osobom, które przyczyniają się do tego, że rozwój pieczy zastępczej w naszym regionie tak wspaniale się rozwija i jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Jestem przeszczęśliwy, jestem dumny z tego powodu.
2: No i dumnym też gmina może być z odnowionego parku, no bo wygląda on naprawdę pięknie. Zawsze się spotykamy z tej okazji właśnie tego pikniku w tym parku i on tak co roku wyglądał troszkę inaczej, aż wreszcie chyba można powiedzieć, że wstęga przecięta. Park oddany.
4: Tak. W minioną niedzielę odbyły się obchody Gminnego Dnia Dziecka i jednocześnie otworzyliśmy ten przebudowany, zmodernizowany, w moim odczuciu wspaniały park, który w naszym zamierzeniu ma służyć wszystkim mieszkańcom, wszystkim pokoleniom, od najmłodszego do najstarszego. Mam nadzieję, że wszyscy nasi mieszkańcy i goście, którzy będą przybywali tutaj do Kazimierza Biskupiego, będą się czuli w nim wspaniale, komfortowo, będzie można odpocząć, zintegrować się, jak również w sposób aktywny spędzić ten wolny czas. Moją taką nadzieją jest To znaczy, mam nadzieję, że to moje marzenie się ziści, że miejsce to będzie takim sercem naszej gminy, gdzie wszyscy mieszkańcy będą chętnie korzystali z tego miejsca, jeszcze częściej będą do niego wracali, aby z niego, ze wszystkich tych uroków tego miejsca korzystać.
0: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie przypomina, że nadal poszukiwani są kandydaci na kolejne rodziny zastępcze, a wsparcie i zaangażowanie opiekunów ma ogromne znaczenie dla dzieci potrzebujących domu i opieki. W Agencji Rozwoju Regionalnego zaplanowano działania skierowane do mieszkańców i przedsiębiorców. Nie zabraknie informacji o nowych możliwościach dofinansowania szkoleń i rozwoju kompetencji pracowników.
3: Justyna Tomczak, punkt informacyjny Funduszy Europejskich, działający przy Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Koninie.
0: I tradycyjnie będziemy rozmawiali o tym, co przy Agencji Rozwoju Regionalnego dzieje się w nadchodzącym, najbliższym już w zasadzie zaczętym miesiącu czerwcu. Dwa webinaria, od tego zaczniemy.
3: Tak, w tym miesiącu zapraszamy Państwa na dwa webinaria. Pierwsze z nich odbędzie się 10 czerwca i będzie miało tytuł Twoja firma na plus, finansowanie zwrotne dla biznesu w Wielkopolsce. Podczas tego wydarzenia eksperci zarówno tutaj z Agencji Rozwoju Regionalnego, jak i z Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju opowiedzą o możliwościach finansowania dla mikro, małych, średnich, a także dużych firm. Podczas tego webinarium uczestnicy dowiedzą się m.in. jak zdobyć środki na rozwój działalności, na wdrażanie innowacji, na zwiększenie konkurencyjności oraz na przykład na inwestycje ekologiczne, m.in. na przykład na odnawialne źródła energii czy na poprawę efektywności energetycznej. W trakcie tego webinarium będzie można również porozmawiać bezpośrednio z opiekunem pożyczki biznes, czyli opiekunem pożyczki, która aktualnie jest aktywna w Agencji Rozwoju Regionalnego i zadać bezpośrednio pytania osobom, które te wnioski sprawdzają. Drugie webinarium odbędzie się natomiast 18 czerwca i będzie to webinarium Fundusze Europejskie na obronność, czyli na temat taki obecnie aktualny. Zapraszamy tutaj jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, instytucje edukacji czy organizacje pozarządowe. Na tym webinarium będziemy zajmowali się tematyką związaną z bezpieczeństwem i z odpornością regionu. Omówione tutaj zostaną m.in. możliwości dofinansowania do infrastruktury krytycznej, do bezpieczeństwa ludzi, ochrony zdrowia, edukacji czy rozwiązań transportowych, które wspierają tą obronę cywilną, a także sprawnie działające służby publiczne. W trakcie tego webinarium będą też dostępni dla Państwa przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, a więc instytucji zarządzającej tym projektem, więc będzie można też bezpośrednio zadać pytania do projektu, który nabór będzie miał między czerwcem a sierpniem tego roku.
0: A dla tych, którzy chcą się spotkać i porozmawiać twarzą w twarz osobiście, no taka okazja też będzie w Kleczewie tym razem. O tych takich wyjazdowych spotkaniach często informujemy. To będzie troszkę wyjątkowe ze względu na czas trwania, który będzie zdecydowanie dłuższy niż normalne spotkania. Dlaczego tak?
3: Już w tym miesiącu zapraszamy Państwa na całodzienny dyżur informacyjny. Ma to troszkę inną formę niż mobilne punkty informacyjne, na które zazwyczaj wyjeżdżamy do urzędów miast i gmin. Tutaj będziemy mieli 5 godzin na to, żeby porozmawiać z mieszkańcami gminy Kleczew o tym, jakie mają pomysły na biznes, na wsparcie w ramach szkoleń i różnego rodzaju studiów podyplomowych, ale także przedsiębiorcy będą mogli przyjść i porozmawiać na temat tego, jak rozszerzyć działalność swojej firmy, jak być może wspomóc działalność swojej firmy. Zapraszamy także przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, zapraszamy oczywiście NGO-sy, wszystkie osoby zainteresowane funduszami europejskimi. Podczas 5 godzin będziemy mieli czas na to, żeby porozmawiać z każdym osobiście, bezpośrednio, zadać odpowiednie pytania, wysłuchać Państwa i dobrać odpowiednie dofinansowanie.
0: 5 godzin to jest wystarczająco chyba czasu, żeby rzeczywiście każdy zainteresowany przyszedł i dowiedział się, czego potrzebuje. Dlaczego właśnie w Kleczewie takie dłuższe spotkanie? Czy to jest gmina, która jakoś wyróżnia się tutaj na tle, powiedzmy, regionu, jeżeli chodzi o zainteresowanie właśnie tymi sprawami, którymi się zajmujecie?
3: Z naszego doświadczenia wynika, że największe jest zainteresowanie, jak do tej pory cieszy się, tymi mobilnymi punktami informacyjnymi cieszy się właśnie Kleczew. I z tego względu zdecydowaliśmy, że tym razem nie pojedziemy tam na 2,5 godziny, tylko na 5 godzin. I w tych godzinach od 9.30 do 14.30 myślę, że każdy znajdzie ten czas, żeby z nami bezpośrednio porozmawiać. Są też takie inne gminy tutaj w Wielkopolsce Wschodniej, które cieszą się popularnością, jakby te punkty informacyjne cieszą się popularnością, ludzie chętnie uczestniczą w tych wydarzeniach, więc w kolejnych miesiącach tego roku również takie 5-godzinne dyżury będziemy organizować w innych gminach i wszystko będziemy podawać na naszej stronie internetowej.
0: Czy możemy już zdradzić, które gminy tam na tej mapie wyglądają tak pozytywnie?
3: No na razie jeszcze tak do końca nie możemy zdradzić, ale mogę powiedzieć, że Ślesin, Kazimierz, Biskupi czy gmina Turek to są takie gminy, które cieszą nas i cieszą się zainteresowaniem tych mobilnych punktów informacyjnych, ponieważ no, tutaj mieszkańcy bardzo chętnie w nich uczestniczą.
0: No to mamy nadzieję, że te spotkania będą owocne i wiele ciekawych pomysłów na poszerzenie swoich działalności, na może jakieś właśnie nowe w ogóle pomysły w regionie przy okazji tego się pojawią, a wiele pytań na pewno mieszkańcy do Was skierują. A czym kończymy tę naszą informacyjną przygodę?
3: Już 15 czerwca ruszy nabór do usług rozwojowych, czyli do projektu skierowanego dla przedsiębiorców spod regionu konińskiego. Nabór odbędzie się w dniach od 15 do 22 czerwca i w tym czasie przedsiębiorcy, którzy mają swoje działalności na terenie powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego, tureckiego, wrzesińskiego i gnieźnieńskiego, mogą złożyć wniosek na dofinansowanie do kursów, szkoleń i studiów podyplomowych zarówno dla siebie, jak i dla swoich pracowników. W ramach tego naboru zwiększył się limit środków, a więc w ramach naboru do projektu 604 aktualnie mamy 6 tysięcy na jednego uczestnika, 48 tysięcy na całą firmę i jest to zwrot po zakończeniu kursu w wysokości 70 lub 73% ceny usługi rozwojowej. A więc przedsiębiorcy mogą przemyśleć, jakie szkolenia są im potrzebne, jakie kwalifikacje powinni mieć ich pracownicy, no i złożyć wniosek w ciągu tygodnia. Jeżeli nie uda się w tym naborze, to ten nabór jeszcze będzie kilkukrotnie ponawiany w tym roku. Poza tym te kwoty można też sobie rozłożyć i od razu nie wykorzystywać na przykład 6 tysięcy, tylko najpierw pracownika wyszkolić za 2-3 tysiące, a na przykład za pół roku skorzystać z innego szkolenia.
0: No, też myślę, że do tego nie powinniśmy, ale może musimy jednak zachęcać, bo nie wszystkie firmy tak ochoczo z tego korzystają, a przecież no, jeżeli jest taka możliwość, żeby poszerzyć umiejętności gdzieś tam naszych pracowników za, no właśnie, często za darmo, no to czemu tego nie zrobić? Na pewno to się, nawet jeżeli nie w tym momencie, to czasami w przyszłości może potem zwrócić, bo jednak te umiejętności u pracowników zostaną. Zachęcamy do tego, żeby korzystać. To jeszcze raz może przypomnijmy tak na koniec wszystkie daty, godziny, kiedy co będzie się odbywało.
3: 10 czerwca zapraszam Państwa na godzinę 10 na webinarium Twoja firma na plus, finansowanie zwrotne dla biznesu w Wielkopolsce. 18 czerwca Fundusze Europejskie na obronność, również webinarium, również o godzinie 10 startuje. Natomiast 17 czerwca w godzinach od 9.30 do 14.30 będziemy dostępni w Urzędzie Gminy i Miasta w Kleczewie podczas całodziennego dyżuru w ramach mobilnego punktu informacyjnego, a już w dniach 15-22 czerwca odbędzie się nabór do projektu 604, do którego bardzo serdecznie zapraszamy przedsiębiorców i ich pracowników.
0: Tak jest. Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
3: Dziękuję.
0: Najbliższe tygodnie przyniosą więc kilka okazji do skorzystania z wiedzy ekspertów, indywidualnych konsultacji oraz wsparcia finansowego dla firm i mieszkańców regionu. Warto śledzić harmonogram wydarzeń i terminów naborów, by nie przegapić dostępnych możliwości.
5: Konin FM.
6: Konin FM.
5: Netu. Honorowi obywatele Konina. Józef Kowalski. Uchwała Rady Miejskiej Konina z dnia 11 maja 1922 roku. Józef Kowalski, burmistrz miasta od 21 grudnia 1918 roku, a następnie od 14 kwietnia 1919 roku, wybrany ponownie w wyborach do Rady Miejskiej, przeprowadzonych zgodnie z dekretem dnia 4 lutego 1919 roku, złożył rezygnację w dniu 22 czerwca 1920 roku. Dwa lata później został honorowym obywatelem Konina.
6: Konin FM.
7: Konin FM.
6: Naturalnie, że lokalnie.
0: W Koninie jest mnóstwo miejsc kulturowych, które można określić mianem wyjątkowego. Wśród nich w szczególności wyróżnia się jednak Wieża Ciśnień. Po pierwsze ze względu na sam budynek, ale również przez odbywające się tam wystawy, spotkania czy nawet małe koncerty. O tym, jaki pomysł stoi za tą galerią, opowie Państwu jej kurator, pracownik Centrum Kultury i Sztuki, Robert Brzęcki.
8: Dzień dobry, witam Ciebie i witam słuchaczy.
9: Ze mną pan Robert Brzęcki, kurator galerii Wieża Ciśnień z Centrum Kultury i Sztuki. I właśnie chciałem o tym miejscu porozmawiać dzisiaj bardziej ogólnie niż jak to zwykle mamy w zwyczaju, kiedy rozmawiamy o jakichś wydarzeniach, które się tutaj dzieją. Bardziej ogólnie, czyli jakby czym to miejsce tak naprawdę jest. I może zaczęlibyśmy od początku, czyli od historii tego miejsca. Jakby z jakiego powodu właśnie to miejsce, Wieża Ciśnień, zostało wybrane na taką specyficzną galerię?
8: Ja myślę, że powody były bardzo praktyczne. Przypomnę, że to miejsce, czyli galeria, dawniej biuro wystaw artystycznych, czyli taki byt, który był w poprzednim ustroju, można powiedzieć niesłusznie minionym. Dawniej to miejsce było w sieci galerii, które podlegały Ministerstwu Kultury i to wszystko, co działo się w biurach wystaw artystycznych, było upowszechnianiem sztuk wizualnych, było takim bardzo skoordynowanym sposobem na wprowadzanie ludzi w świat sztuki i uczenie ich tego, co ja nazywam komunikacją artystyczną, bo zawsze podkreślam, że sztuka to jest po prostu inny rodzaj rozmowy, inny rodzaj dialogu, monologów, inny rodzaj komunikacji, który pozwala na taki wgląd w rzeczywistość zupełnie innego rodzaju, nie? I ja czasami lubię przypominać, że to jest taka bardzo ważna rzecz, a mianowicie sztuka była absolutnie pierwsza. To znaczy sztuka była pierwszym efektem tego, co ja nazywam źródłem. Następnie ze sztuki wychodzi religia, a potem z religii wychodzi nauka. Nie? Sztuka jest takim pierwotnym sposobem zupełnie nieostrego rozmawiania i zastanawiania się po prostu nad światem. I tym się właściwie zajmuje galeria, nie? Tym się zajmują takie miejsca jak między innymi Wieża Ciśnień. I tak jak mówię, powód, dla którego galeria się znajduje w tym miejscu, był prawdopodobnie praktyczny. Pierwsze biuro wystaw artystycznych w Koninie było w Konińskim Domu Kultury, w tym miejscu, gdzie być może niektórzy zwracają uwagę, gdzie jest Orbis. I jeśli jeszcze jest, bo rzeczywistość jest dynamiczna, się cały czas zmienia. Potem z tego takiego salonu wystawienniczego, który mieścił się tam, gdzie jest Orbis, jego atutem największym była po pierwsze dostępność, bo to było pomieszczenie na poziomie zero, czyli na parterze. I ponieważ ono było, składało się z takich wielkich witryn, to można było oglądać sztukę nie wchodząc do galerii. Bo największym kłopotem dla widza jest przełamanie tego oporu, że jeżeli wejdę do galerii, to coś się zacznie dziać, ktoś mnie zacznie pytać o sztukę i tak dalej, i tak dalej. Tak galerie nie działają. No to od razu to chciałbym rozstrzygnąć, że w galerii wcale nikt nikogo nie odpytuje z historii sztuki, nie?
9: Tak, ale może być taka delikatna obawa, jak ktoś wejdzie podziwiać obrazy, czy zdjęcia, fotografie jakieś, że w zasadzie nie wie, jak to robić. Stoi, patrzy się na to i zastanawia, czy ja nie wyglądam głupio, bo w tym momencie o niczym nie myślę. Inni stoją i pewnie myślą, a ja tylko stoję.
8: Ja bym powiedział tak, że od niemyślenia gorsza jest taka informacja, która polega na tym, że my się czasami boimy tego, co pomyślimy, kiedy widzimy dzieło sztuki. Czy w ogóle, jeżeli wchodzimy w jakiś rodzaj rzeczywistości, która jest rzeczywistością nieoswojoną, taką rzeczywistością, która no jest obca nam. Żyjemy, jak to, żeby powiedzieć za między innymi Andrzejem Draganem, żyjemy w klatkach swoich, nie? Żyjemy w takich przestrzeniach, które są rozpoznane, które są stereotypowo no, opisane, a świat sztuki taką rzeczywistością po prostu nie jest. I oczywiście daleko łatwiej jest się poruszać w świecie sztuki, kiedy znamy pewne koncepcje, kiedy znamy pewne teorie estetyczne, kiedy mamy wgląd w ten cały taki intelektualny background, no bo wtedy rozumiemy, że to jest malarstwo realistyczne, tutaj mamy do czynienia z jakąś abstrakcją, tutaj mamy do czynienia ze sztuką geometryczną i tak dalej, i tak dalej. Ale to są wszystko pojęcia, które tak naprawdę nie są tak bardzo potrzebne po to, żeby odebrać no mówiąc językiem takim starożytnym, dzieło sztuki, nie? Można po prostu odebrać sztukę również na poziomie pewnej wrażliwości, na poziomie tego, że dostajemy jakiś pakiet informacji, który jest dla nas po prostu powodem do rozmyślania, zastanawiania się, a czasami jest powodem do tego, co nazywamy rodzajem przeżycia estetycznego. Nie? To znaczy, można powiedzieć, że wtedy jakieś sądy estetyczne się pojawiają, to znaczy podoba nam się, nie podoba, no ale konsekwencją tego sądu estetycznego powinno być to, dlaczego mi się to nie podoba. Albo dlaczego mi się to podoba, nie? Dlaczego te kolory na mnie działają, a te kolory na przykład są dla mnie nieciekawe. Nie wiem, pierwszy przykład z brzegu, Ed Reinhardt, który malował czarne obrazy. Nie? Pierwsza myśl, która się pojawia, no dobrze, no ale mamy czarny obraz, no to smutno i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że to są wszystko stereotypowe jakieś takie próby odczytywania, bo my żeby w miarę sprawnie funkcjonować w rzeczywistości, potrzebujemy takich stereotypów i potrzebujemy pewnych konwencji, które pozwalają nam się poruszać w świecie. Sztuka niestety ma swoje konwencje i sztuka jest właściwie do tego, żeby pokazywać zupełnie inny taki wgląd w rzeczywistość.
9: No właśnie, bo my używamy tych stereotypów często, żeby ułatwić sobie poznawanie świata. To się przekłada na całe nasze życie, na to, jak patrzymy na politykę, na to, jak patrzymy na sąsiada, na to, jak patrzymy na inne kraje, narodowości, religie i tak dalej. Mhm. I właśnie ważne jest to, żeby zjawiać się w takim miejscu jak ta galeria, żeby poznawać tą sztukę, ponieważ jeżeli nauczymy się patrzeć inaczej, właśnie przełamywać pewne schematy, poznając sztukę, to również przełamiemy pewne schematy, poznając całe życie dookoła.
8: Oczywiście, że tak. To, sztuka po pierwsze jest zawsze o krok do przodu, jeśli chodzi o rzeczywistość. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że każda sztuka, no bo na przykład nasza galeria oprócz tego, że pokazuje te takie praktyki neoawangardowe, te wszystkie rzeczy, które wiążą się z takim eksperymentowaniem w sztuce, również przecież proponuje takie wystawy, które moglibyśmy powiedzieć, że są nawiązaniem do tego, co nazywamy klasycznym pięknem, a jak ludzie mówią, myślą sobie, no to jeśli piękno, no to mówiąc triadą platońską, to wtedy i prawda, i dobro, i tak dalej, i tak dalej. Poza tym czasami warto pokazać taką wystawę, która mieści się bardziej w kanonie, i taką, która się nie mieści w kanonie, żeby pokazać, jak wygląda droga w sztuce, jak wyglądają te wszystkie rzeczy, które artyści wymyślają. Mówię, będąc często, jeśli chodzi o dużą część odbiorców, krok do przodu. To znaczy sztuka często mówi o tych rzeczach, które się dopiero wydarzą, o tych rzeczach, które o procesach, które tak naprawdę będą dopiero miały miejsce. To widać i w literaturze, to widać i w filmie, to widać i w muzyce. A sztuki wizualne są jakby najmniej takim rozpoznanym terenem. Oczywiście nie mówię znowu tutaj o starych mistrzach, bo starzy mistrzowie to jest, jeśli ktoś ma potrzebę takiego obcowania z takim klasycznym pięknem, no to mówię, wystawy starych mistrzów są do tego idealne. Ale jeżeli ktoś ma taką potrzebę, żeby sztuka była takim miejscem, w którym się poczujemy średnio komfortowo, no to zawsze mówię sztuka współczesna. Nie zawsze warto wtedy popróbować i zobaczyć po prostu, co ci artyści rzeczywiście chcą nam opowiedzieć. Nie?
9: No i właśnie tego typu osoby głównie tutaj zapraszacie, chociaż...
8: My zapraszamy wszystkich. Nie?
9: Tak?
8: Tak, tak, tak. Tutaj nie ma w ogóle, tu nikt, tutaj nie ma czegoś takiego, że są odbiorcy, którzy są ważniejsi, którzy są mniej ważni i tak dalej, czy na przykład, że ktoś ma tyle lat albo tyle, albo ktoś jest również twórcą i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, żeby wejść w przestrzeń bardzo różnorodną. Mówię tutaj zarówno o twórcach, jak i o odbiorcach, żeby skonfrontować się z czymś zupełnie niestereotypowym. Nie?
9: Ale macie cały czas jakby stałych odbiorców, czy zauważacie, że jednak w zależności od tego, co jest wystawiane, czy kto jest gościem, ci odbiorcy się zmieniają?
8: I mówiąc językiem polityki, jest zawsze stały elektorat, taki twardy elektorat, i są potem, i dalej mówiąc językiem polityki, i są ci niezdecydowani, to znaczy ci, którzy są w takim procesie płynnym. Oni wiedzą, co lubią, co ich najbardziej interesuje, i w momencie, kiedy mamy wystawę, która jest bardziej osadzona w tradycji, to jest wtedy mamy do czynienia z taką publicznością, a nie inną, nie? Przy czym jeżeli zajmujemy się na przykład, bo wiadomo, że my również myślimy o sztuce dźwięku, są koncerty, są spotkania, które polegają na takich poszukiwaniach i sprawdzaniu, jak daleko, co jest jeszcze muzyką, a co jest tylko dźwiękiem, no to wtedy też oczywiście jest to publiczność troszeczkę inna, dlatego że nie wszyscy interesują się tak bardzo wizualną stroną sztuki i kultury, a część ludzi się interesuje właśnie sztuką dźwięku, nie?
9: I to jest takie bardzo fajne uzupełnienie całej koncepcji Centrum Kultury i Sztuki, ponieważ każde z tych odłamów, czyli Kino Oskar, Centrum Kultury i Sztuki na ulicy Okulnej i ta wieża ciśni, troszeczkę czymś innym się zajmuje i w pewnym sensie się uzupełniacie.
8: Też mi się tak wydaje, Marzena Krzesińska, taka fotografka, która tutaj czasami nas odwiedza, kiedyś powiedziała, że to jest trzeci wymiar Centrum Kultury i Sztuki. I to jest bardzo, bardzo dobrze powiedziane, to znaczy to miejsce ma tak wyrazistą tożsamość. Ta wyrazistość bierze się po prostu z tego, że my głównie, ale nie wyłącznie, my funkcjonujemy w obszarze idei, to znaczy my nie zajmujemy się tylko i wyłącznie rozrywką. A jeśli nawet, no to jest to rodzaj wyrafinowanej rozrywy, jak mówi młodzież, gdzie no i jednak potrzeba jakiegoś wysiłku. To znaczy czasami jest tak, że wieża w tym dosłownym i metaforycznym rozumieniu jest rodzajem drabiny, po której trzeba po prostu wejść. Tutaj jak wiadomo, wejście na samą górę to jest również wysiłek fizyczny, w związku z tym, że możemy zawsze powiedzieć, że zajmujemy się też kulturą fizyczną, nie? Tak. Więc mamy połączenie WF-u z czasami naprawdę pogłębioną refleksją, a ta pogłębiona refleksja po prostu pozwala zobaczyć w bardzo wielobarwny sposób rzeczywistość, a kiedy dostajemy tego typu szeroki pakiet słów, pojęć, no to mówiąc krótko, jesteśmy w stanie tę rzeczywistość bardzo precyzyjnie opisać.
9: Ale nie jest to też takie miejsce tylko dla wybranych, w sensie, że nie każdy zrozumie, czy że jest dosyć zamknięte grono tych odbiorców, właśnie o czym zresztą rozmawialiśmy. Pan wspominał o Andrzeju Draganie, który również był tutaj na spotkaniu. I przecież pan Andrzej Dragan był nie tak dawno w programie Krzysztofa Stanowskiego Hate Parków na kanale sportowym, który zdobył jakieś grubo ponad 500 tysięcy wyświetleń. Nie zdziwię się, jak w momencie, kiedy to nagrywamy, jest już koło miliona, ponieważ jakiś czas temu już nie sprawdzałem. Co świadczy o tym, że jednak spotkania z osobami tutaj mogą być przeznaczone do całkiem sporej grupy odbiorców.
8: Znaczy, ja bym powiedział tak, my w ogóle nie traktujemy tego miejsca jako miejsce elitarne, co nie znaczy, że nie kultywujemy właśnie swojej tożsamości, to znaczy, jaki jest sens, żeby nasze miejsce było dokładnie takim samym miejscem, jak 5 innych w naszym mieście. Każde z tych miejsc ma swoją tożsamość, ma swoją publiczność, ma swoją rolę do odegrania w tym całym teatrze, które określane jest tymi parasolowymi pojęciami sztuka, kultura i tak dalej, i tak dalej. I my robimy czasami takie rzeczy, które interesuje kilkadziesiąt osób, a czasami są to rzeczy, które interesują kilkaset osób. Tutaj staramy się zawsze szukać takiego balansu, to znaczy, żeby po pierwsze nie wydzielać i nie okopywać się tylko i wyłącznie w sztukach wizualnych, ale też żeby pokazywać, że tak naprawdę różnica między na przykład nauką a sztuką wcale nie jest taka wielka, jak się ludziom wydaje. To są po prostu różnego typu języki. Ale i jeden, i drugi, nauka ma, powiedzmy sobie, bardziej precyzyjny język opisu świata. W przypadku sztuki ten język jest, powiedzmy sobie, posługuje się czasami takimi nieostrymi pojęciami. Ale tutaj nie ma żadnego konfliktu interesów, tylko to są po prostu inne sposoby mówienia, nie?
9: Ciekawi mnie też, jaka jest pana opinia tak ogólnie o poziomie kultury w Koninie, takim artystycznym. Wydaje mi się, że ta ilość miejsc kulturalnych jest naprawdę solidna i każdy znajdzie tu faktycznie coś dla siebie.
8: Czy ja bym w ogóle powiedział, że życzę każdemu miastu tej wielkości, żeby miał tak szeroką ofertę kulturalną jak w naszym mieście, bo naprawdę jestem przekonany, że każdy może znaleźć coś dla siebie. I tu jest to na tyle interesujące, bogate menu, że jeżeli ktoś mówi, że na przykład się tutaj niewiele dzieje, czy nic się nie dzieje, no to to jest to właśnie taka samospełniająca się przepowiednia, czyli to znaczy tak naprawdę, że w tobie się nic nie dzieje, to znaczy, że ty nie masz wątpliwości, to znaczy, że ty uważasz, że ten świat jest właściwie doskonale rozpoznany i ty dokładnie wiesz, co masz w tym świecie robić, że nie masz pytań żadnych, nie zastanawiasz się po prostu, po co tutaj jesteś, dlaczego tutaj właśnie jesteś, nie? Tylko płyniesz z prądem, nie?
9: No tak, bo jest Młodzieżowy Dom Kultury, Koniński Dom Kultury, wszystkie te filie Centrum Kultury i Sztuki, Koniński Teatr Tańca i wiele innych miejsc, grup.
8: No są biblioteki.
9: Tak, biblioteki, muzea. Tak. Każde z tych miejsc jest w stanie zagwarantować mieszkańcom całkiem interesujące doznania. Tak, i każde jest inne.
8: Oczywiście, że tak. I proszę zauważyć, że są to działania polegające na takich propozycjach, które mają charakter bardziej rodzinny. Czasami są to na przykład jakieś działania, które ewidentnie są działaniami jakby nie skierowanymi do głowy, ale takimi, jak to ja mówię, somatycznymi, czyli różnego rodzaju warsztaty, różnego rodzaju jakieś takie praktyki bardziej zabawowe, gdzie się właściwie rozwijamy poprzez zabawę, nie? Jestem przekonany poza tym, że są propozycje bardziej ludyczne, są propozycje bardziej wyrafinowane, są propozycje, które są rodzajem takiego miłego spędzania czasu, bardzo kulturalnego. I biorąc pod uwagę, przecież są różnego rodzaju jakieś restart laby i tak dalej, to są fantastyczne miejsca, gdzie właśnie próbuje się ludzi w bardzo różnym wieku wciągnąć w ten inny sposób rozpoznawania świata, inny sposób opisywania świata, nie? I każde z tych miejsc ma, jest jakby w innym miejscu tego takiego rusztowania, które pozwala właśnie się wspinać. No problem jest taki, że dzisiaj bardzo wiele osób nie chce się wspinać, tylko chce, żeby ludzie z tej drabiny schodzili do nich tam na dół. No ale moim zdaniem to nie zawsze działa. Nie? Ja wiem i tutaj nie mówię tego w ogóle oceniająco. Nie, to nie jest tak, że na przykład rozrywka telewizyjna i traktuję ją w jakiś sposób gorszego sposobu rozpoznawania świata, tylko proszę zauważyć, że my wtedy jesteśmy raczej kimś biernym, nie? Mówię raczej, bo takie ujęcie mentalistyczne zakłada, że uczestnictwo kultury nie musi się zawsze odbywać gdzieś tam. Ono się odbywać może również za pomocą, za pośredniczenia. No ale czego my się dowiadujemy o świecie, na przykład oglądając program Chłopaki do wzięcia, nie? Dowiadujemy się...
9: Wyjątkowo skrajnie idziemy.
8: Tak, ale chciałem przeskalować, żebyśmy mogli na przykład się jakoś w tym, znaczy znaleźć taki, powiedzmy sobie, bardzo zdecydowany punkt odniesienia. No dowiadujemy się po prostu tego, co już wiemy, to znaczy dowiadujemy się tego, że gdziekolwiek nie spojrzymy, to znajdujemy ludzi, którzy są samotni, prawda? Gdziekolwiek nie spojrzymy, to dowiadujemy się, mówię na przykład o tym programie, nie? Że dowiadujemy się, że każda, mówiąc Platonem, połówka szuka drugiej połówki. Oczywiście niektórzy traktują to nie jako spotkanie takiej bratniej duszy, tylko traktują to po prostu w kategoriach, że przydałby mi się ktoś, kto by robił mi obiady, tak? Bo jak tam mówi jeden z bohaterów, jeżeli nie znajdę sobie jakiejś kucharki, to będę musiał do końca życia te zupki jeść. Prawda? Ja już nie będę tutaj cytował tych fajnych tekstów, ale mówiąc krótko, my się nie dowiadujemy tam naprawdę niczego szczególnego, czego byśmy sami nie wiedzieli. A tu chodzi o to, żeby... poza tym ja jednak też uważam, że jakaś część propozycji telewizyjnych taki ma charakter klasistowski, czyli mówiąc krótko, pokazujemy w tych programach ludzi, na tle których możemy się poczuć lepiej, nie?
9: Tak, to jest często. To właśnie ta zasada.
8: Ja wiem, że my bardzo często gonimy, zresztą na tym polega. polega tak naprawdę ten wielki Luna Park, że gonimy za jakimiś przyjemnościami i za uczuciem satysfakcji. Tyle, że czasami lubię przypomnieć, że uczucie satysfakcji jest najszybciej mijającym uczuciem, nie? Bo żeby poczuć się lepiej, bo komuś się tam niekoniecznie dobrze wiedzie, no to wystarczy wyjść z domu i to też się może nam przytrafić. No ale ja rozumiem, że kapitalizm ma swoje potrzeby, doskonale ma rozpoznane potrzeby społeczne i wie, co nam serwować, żebyśmy my się dali uwieść, nie? No, instytucje kultury czasami też tak robią, czyli mówiąc krótko, proponują piosenki, które już dobrze znamy, bo jak mówi klasyka kina polskiego, ja lubię tylko te piosenki, które znam, ale namawiam do tego, żeby czasami posłuchać piosenki, której nie znamy, żeby czasami spróbować zrobić coś, czego dotychczas nie robiliśmy, bo to daje nam, mówię, inny wgląd w rzeczywistość i tak naprawdę nasze życie staje się po prostu wielowymiarowe. Czy w instytucjach kultury, czy poza nimi, bo wiadomo, że instytucje kultury też świetnie funkcjonują w przestrzeni społecznej. Tutaj na przykład doskonałym przykładem jest właśnie nasza instytucja, mówię tutaj o tym takim najbardziej spektakularnym elemencie, czyli Oscar, nie? Który jest niesłychanie właśnie taki wychodzący do publiczności i stara się tą publiczność wciągać potem w swoją przestrzeń, ale pokazuje taką potrzebę dialogu, nie?
9: Z innymi. Ta potrzeba wyjścia z kulturą do ludzi często, bo to od czego zaczęliśmy rozmowę, że nieraz najcięższą decyzją dla osoby jest, żeby do tej galerii wejść. Mhm. Widzę taki wśród różnych miejsc kultury właśnie ten trend, żeby do ludzi troszeczkę wyjść. Mhm. To jest czy jakieś różne wystawy plenerowe.
8: Tak.
9: Czy również widziałem nieraz, że nieraz nawet szkolne przedstawienia, zamiast zapraszać do szkoły, to wychodzą w plener, wychodzą gdzieś w miasto, żeby pokazać, również uczniowie szkół chcą pokazać, że potrafią coś więcej, że jak są uzdolnieni i właśnie tego typu takie praktyki stają się coraz popularniejsze właśnie chyba przez to, żeby przełamać te lody, bo jeżeli ktoś zauważy, że ta kultura jest fajna, że ta kultura go interesuje, przypadkowo nawet przechodząc właśnie obok niej, no to jest szansa, że potem łatwiej będzie mu wrócić już do tego miejsca.
8: No tak, myślę, że to jest główny powód, dla którego się to robi i to jest na pewno coś, co się nazywa pewnym znakiem czasu. To w tej chwili ta walka o uwagę innych ludzi jest w takiej fazie, że tutaj należałoby użyć takiej retoryki militarnej. Nie chcę powiedzieć od razu, nie mam na myśli oczywiście od razu takiego wielkiego wyścigu zbrojeń, ale coś jest na rzeczy, to znaczy ta walka o uwagę publiczności, taka skłonność do tego, żeby instytucja kultury funkcjonowała bardziej na zewnątrz niż bardziej do wewnątrz, no i jest na pewno częścią, tu już stonuje pracy nad publicznością, tylko tu jest zawsze taki rodzaj obawy, czy jeżeli się wychylimy tak bardzo w to dzianie się, czy to nie będzie miało charakteru, czy to nie będzie miało charakteru takiego pospolitego ruszenia, ale jednocześnie potem mówiąc z panią profesor Marią Janion, czy rozumiesz, co przeżyłeś, czy będziesz wiedział, co przeżyłeś. To jest dlaczego ja namawiam na przykład, że nie zawsze musimy na przykład iść do takiej czy innej instytucji kultury, bo czasami możemy obejrzeć spektakl na przykład sobie w telewizji i nie wiem, mam nadzieję, że jeszcze w telewizji są jakieś teatry. bo najważniejszym efektem obcowania ze sztuką i kulturą jest tak naprawdę potem jakiś rodzaj właśnie refleksji i szukania odpowiedzi na różne pytania, które nam nie dają spokoju. Oczywiście jestem w stanie sobie wyobrazić, że jest jakaś część społeczeństwa, która doskonale czuje się w obecnym umeblowaniu rzeczywistości, która nie ma żadnych wątpliwości i nie ma żadnych pytań w związku z tym. To znaczy jedynym ich problemem, to co ja nazywam problemami pierwszego świata, jest to, czy w tym tygodniu będzie mnie stać na sushi, nie? Czy będę mógł wymienić sobie swój samochód na lepszy model po to, żeby podkreślać swój status społeczny, no bo przecież ten stary samochód tak samo jeździ jak i ten nowy samochód, nie? Myślenie o rzeczach w taki funkcjonalny sposób tak naprawdę powoduje, że nie zwracamy uwagi tak bardzo na kolor samochodu czy na jego markę. No więc jeżeli ktoś nie ma pytań, to rzeczywiście sztuka, wszelkie wyrafinowane jakieś sposoby rozmawiania z innymi ludźmi nie są mu specjalnie potrzebne. To ja gratuluję i życzę smacznego, nie?
9: No tak, a z drugiej strony musicie jeszcze walczyć o ten czas wolny człowieka, walczyć w zasadzie nie tylko z innymi miejscami kultury, ale ze wszystkim, co ten czas wolny pożera, czyli musicie walczyć z Netflixem, z grami komputerowymi, z telewizją, z radiem również i chociaż to jest raczej przy okazji innych czynności zwykle używane. Nie jest łatwo prawdopodobnie nakłonić człowieka, żeby właśnie poświęcił ten czas, który mógłby leżeć w łóżku i oglądać serial, na to, żeby jednak wyszedł i przyszedł obcować z kulturą.
8: Jestem przekonany, że w ogóle jedno nie wyklucza drugiego. To znaczy te wszystkie rzeczy się ze sobą uzupełniają. Myślę, że są dni, kiedy fajnie jest je spędzić oglądając jakiś serial. Są dni, kiedy dobrze jest posłuchać sobie na przykład radia. Są dni, kiedy bardzo fajnie jest iść pograć po prostu w piłkę, czy po prostu iść na spacer, ale czasami można po prostu idąc na spacer zajrzeć do galerii. To te rzeczy się jakby nie wykluczają, one mają zupełnie inny, znaczy każdego dnia nam jest potrzebne coś innego, nie? I jestem w stanie sobie wyobrazić, że to tak jak w radio jest czasami wesoła piosenka, a po niej pojawia się piosenka smutniejsza. Czasami są programy, które proponują bardzo rozrywkową muzykę, a czasami w radiu są programy, gdzie ktoś coś, mam nadzieję, interesującego nam opowiada i prezentuje, powiedzmy sobie, jakąś mniej popularną muzykę. Myślę, że tak samo działają instytucje kultury, to znaczy każda z nich ma troszeczkę inną potrawę do zaoferowania i oczywiście no, jeśli już jestem przy takim gastronomicznym porównaniu, to sobie myślę, że jedzenie hamburgerów pewnie jest fajne, ale jeść hamburgery codziennie na śniadanie, obiad i kolację, to nie wiem, czy to jest taka fajny pomysł na kuchnię. Znowu powiem, nie będę, nie mam takiego przekonania, że czasami zjedzenie jakiegoś fast fooda to jest jakiś problem? Uważam, że kompletnie nie, ale miło jest czasami zjeść sobie bardzo jakąś taką wyrafinowaną, pieczołowicie przygotowaną kolację przy świecach, gdzie w tle gra jakaś romantyczna muzyka. No, nasze życie składa się zarówno z przyjemności, ale czasami składa się również z jakiegoś wysiłku. To znaczy jestem w stanie sobie wyobrazić, że dziewczyna, którą pan zaprosi na kolację, daleko bardziej doceni to, jeżeli pan przygotuje jej spaghetti bolognese, a nie zamówi hamburgera w McDonaldzie, bo ona wtedy poczuje po prostu, że poświęcił jej pan właśnie swój czas, chciał ją pan w jakiś sposób taki szczególny uhonorować i wyrazić swój szacunek do jej osoby, więc my czasami właśnie staramy się robić takie bardzo wyrafinowane kolacje, gdzie przenikają się smaki słodki z gorzkim i z kwaśnym, nie?
9: No i właśnie to myśl, że możemy tutaj zakończyć rozmowę, bo właśnie zostając w tym temacie kuchni, i ten hamburger będzie nam lepiej smakował, jak czasami zastąpimy go jakąś, tak jak pan wspomniał, potrafą bardziej wyrafinowaną, innym smakiem, inną mieszanką smaków. Potem powrót do tego hamburgera również może być ciekawy. I czyli ten Netflix może się bardzo dobrze łączyć z przychodzeniem do takich miejsc jak Wieża Ciśnień. To nie jest wcale kultura dla wybranych, jak już wspomnieliśmy.
8: Absolutnie nie, to znaczy jedynym kłopotem jest, mówię, że jemy hamburgery na śniadanie, obiad i kolację. I bo wtedy pojawia się to, co się...
9: Przepalenie kubków smakowych.
8: Tak, albo no po prostu, mówiąc żargonem tym estetycznym, pojawia się ten stan anestezy, czyli kiedy w ogóle już przestajemy w ogóle zwracać uwagę na smak, nie? A ja też czasami przypominam, że obcowanie z takimi czasami bardziej złożonymi komunikatami artystycznymi pozwala właśnie wyrobić sobie smak, nie tylko estetyczny, ale też społeczny. Poza tym pozwala nam

0: 847 hektarów. Stanowi istotne ogniwo ekologiczne systemu ochrony ze względu na największą w regionie koncentrację walorów przyrodniczych, krajoznawczych oraz rekreacyjnych. Obejmuje on południową część Pojezierza Gnieźnieńskiego z resztką dawnej Puszczy Pieniszewskiej oraz częściowo tereny leśnictwa Wilczyn, Kazimierz Biskupi, Głodów i Pieniszew. Obszar ten jest najważniejszym ogniwem ekologicznym systemu ochrony ze względu na największą koncentrację walorów przyrodniczych, krajoznawczych i rekreacyjnych. Swym zasięgiem obejmuje fragment Pojezierza Gnieźnieńskiego, połączony ciągiem wzgórz Moreny Czołowej z resztką dawnej Puszczy Bieniszewskiej. Jest atrakcyjny również pod względem morfologicznym. Jego rzeźba młodoglacjana związana jest z ostatnim północno-polskim zlodowaceniem. Cechuje go ogromne bogactwo form, to jest rynny polodowcowe, wzgórza Moreny Czołowej, płaska i falista powierzchnia Moreny Dennej, formy szczelinowe i równina sandrowa z trzema poziomami zasypania. Wzgórza Moreny ciągną się od Powidza do Konina. Osiągają wysokość do 125 metrów nad poziomem morza, przy wysokościach względnych dochodzących do 20 metrów i spadkach terenu do 30 stopni. Mają one zróżnicowaną rzeźbę od wyraźnych wałów o płaskim szczycie po wznoszący się szereg pagórków. Budowa geologiczna Moren jest zróżnicowana. Na zainteresowanie zasługują rynny polodowcowe, które mają strome i wysokie krawędzie dochodzące do 10-15 metrów. Tworzą one system długich, równoległych obniżeń. Kontrastują z licznymi zagłębieniami bezodpływowymi Moreny Dennej o nieregularnych kształtach. Obszar Powidzko-Bieniszewski wykorzystywany jest zarówno jako teren wypoczynkowy, jak i rekreacyjny. Przebiegają tędy różne szlaki turystyczne. Strefa chroniona łączy się z Doliną Warty ciągiem wzgórz Moreny Czołowej przez Puszczę Bieniszewską i Dolinę Mężny ze sztucznym zbiornikiem na północ od Słupcy. Puszcza stanowi resztki dużego kompleksu leśnego, zachowanego do dnia dzisiejszego w części rynny Głodowsko-Pątnowskiej. Wśród pagórków leśnych znajdujemy licznie rozmieszczone małe jeziora. Występuje tu duże zróżnicowanie siedliskowe. Na południowym wschodzie dominuje grunt bogaty. Na południowym i północnym zachodzie znajdziemy bór mieszany, z kolei w centralnej części występuje grunt ubogi, łęk jesionowo-olszowy i ols. W obszarze Puszczy Bieniszewskiej utworzono rezerwaty leśne. Tekst pochodził ze strony powiat.konin.pl.
1: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio.
0: Odkrywka Pątnów. Po wybudowaniu elektrowni Konin w 1958 roku oraz elektrowni Pątnów w latach 1967-69 nastąpił wyraźny wzrost zapotrzebowania na węgiel. Konieczne okazało się uruchomienie kolejnych odkrywek. Jako pierwsza powstała odkrywka Pątnów, która rozpoczęła eksplorację węgla w 1962 roku. Zakończyła ją w 2001. W tym czasie wydobyto prawie 130 milionów ton węgla. Aby sprostać potrzebom elektrowni i zwiększyć wydobycie, zakupiono nowe maszyny. Koparki RS-400 i D-1120 oraz zwałowarkę AS-1120. Na odkrywce Pątnów do 1996 roku najdłużej w kopalni Konin działało odwodnienie podziemne. Pracowały tam cztery szyby główne o głębokości 38 do 69 metrów. Podziemne chodniki odwadniające na Pątnowie miały łącznie długość 102 km. W całej kopalni ich długość przekraczała 370 km. Obecnie odwodnienie złoża prowadzone jest za pomocą studni głębinowych. Teren po odkrywce Pątnów został poddany rekultywacji o kierunku leśnym i rolnym. W wyrobisku końcowym powstał zbiornik wodny o powierzchni 360 hektarów, który dziś stanowi własność prywatną. Czytamy na kwp.konin.pl.